0: Pełna promocja.
1: Twoje radio.
2: Twoje radio.
1: Tylko przeboje.
0: Tylko przeboje.
3: Jedni z rana łykają tabletki, bo muszą, inni piją kawkę, a ja włączam twoje radio i czuję się świetnie, bo własne głosy mnie uspokajają. Muzyka jest świetna dla każdego. Są ważne informacje bieżące. No wszystko jest super. No, jak was nie kochać po prostu.
4: Jesteście balsamem na moją psychikę.
0: To jest
1: twoje radio.
0: Twoje radio. Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje. Twoje radio.
5: Tylko przeboje.
0: Autopromocja.
1: To jest twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje.
6: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim.
1: Twoje radio. Tylko przeboje.
7: Żałuję.

0: Autopromocja.
1: To jest Twoje radio.
0: Twoje radio.
2: Dzień dobry. Co wtorek przybliżam Wam w programie Poznajmy się tematy związane z niepełnosprawnością. Informuję o najnowszych inicjatywach społecznych, przedstawiam ludzi z pasją i organizacje z naszego regionu, które działają na rzecz innych. Na program Poznajmy się w Twoim radiu zapraszam w każdy wtorek po 20. Agnieszka Tatarnik.
1: To jest Twoje radio.
0: Twoje radio. Twoje radio.
3: Twoje radio. Tylko przeboje.
0: Autopromocja.
1: To jest Twoje radio.
3: Tylko przeboje.
1: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.
4: Tylko przeboje.

0: to promocja.
1: Twoje radio.
2: Twoje radio. Tylko przeboje.
0: Tylko przeboje.
3: Lubię twoje radio, ponieważ na bieżąco dostaję wiadomości ze swoich okolic.
4: Słucham naszego radia, ponieważ są ciekawe audycje, a jestem 8 godzin w pracy, więc mogę wiedzieć, gdzie są korki, co się dzieje i ogólnie jestem na bieżąco, także polecam każdemu słuchać naszego radia.
5: Słucham twojego radia, mój kolega zawsze puszcza w pracy.
0: To jest
2: twoje radio.
0: Twoje radio. Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje. Twoje radio. Autopromocja.
2: To jest twoje radio. Twoje radio, tylko przeboje.
0: Tylko przeboje.
2: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.

Poczekaj, poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze wiem, że się starałeś. Uspokój się.

0: Time. Autopromocja. To jest Twoje radio.
1: Tak gra Twoje radio. Pozdrawiam, Sibu.
2: Tak gra Twoje radio. Pozdrawiam, Gosia Andrzejewicz.
3: Tak gra Twoje radio. Pozdrawiam wszystkich. Dawid Podgórski.
4: Twoje radio.
5: To jest Twoje radio. Tylko przeboje. Tylko przeboje.
0: Autopromocja.
6: Dzień dobry, to Twoje radio.
0: Twoje radio, tylko przeboje.
6: Włącz i słuchaj na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.

0: promocja.
1: Twoje radio. Tylko przeboje.
2: To jest moje najlepsze radio. Mam wszystkie wiadomości z okolicy, więc się dzieje. No i jestem ciągle na plusie z wiadomościami.
3: Zawsze słucham twojego radia wszędzie, gdzie tylko mogę. Od samego początku jestem z wami, od samego początku wy jesteście ze mną.
4: Lubię wiadomości tutaj z najbliższych terenów. Muzyka też mi odpowiada, jest taka fajna, nie przeszkadzająca, a zarazem nastraja pozytywnie.
0: Twoje radio.
2: Zapomniałam o innych stacjach radiowych, jakie są u nas w Polsce.
0: Twoje radio.
4: Tylko przeboje.
0: Autopromocja. Twoje radio.
1: Dzień dobry, to Twoje radio. Twoje radio, tylko przeboje. Włącz i słuchaj na Pomorzu Zachodnim.
0: Twoje radio. Tylko przeboje.

0: Uwaga, promocja. Twoje radio.
1: Twoje radio. Sport.
2: Codziennie od poniedziałku do piątku zapraszam w Twoim radiu na jeszcze więcej sportu, lokalnego sportu. Po 7, 8 i 19 lokalne serwisy sportowe, w których przedstawiam najświeższe informacje z Pomorza Zachodniego. Mateusz Warianka, zapraszam.
1: To jest Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje.
0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, to Twoje radio.
0: Tylko przeboje.
1: Twoje radio, tylko przeboje. Włącz i słuchaj na Pomorzu Zachodnim.
0: Twoje radio.

0: Autopromocja.
1: To jest twoje radio.
0: Twoje radio.
1: Twoje radio na dzień dobry.
2: Fajnie, że słuchasz twojego radia.
3: Good morning, my neighbor!
2: Codziennie od 5 rano mam dla ciebie najważniejsze wiadomości z regionu. Pogodę, informacje o korkach, świetny humor prowadzącego.
3: Yes! Yes! You too!
2: I tylko przeboje, które dobrze znasz i lubisz. Zacznij dzień z twoim radiem. Zapraszam, Filip Waćkowski.
1: To jest twoje radio.
0: Twoje radio.
1: Twoje radio na dzień dobry.
0: Autopromocja.
4: Dzień dobry, to twoje radio.
0: Twoje radio, tylko przeboje.
4: Włącz i słuchaj na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.

0: kształta promocja.
1: To jest Twoje radio.
0: Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje.
2: Boże, ja Was kocham, nie lubię. Ja Was słucham wszędzie. W samochodzie, w pracy. Jesteście naprawdę super radyjkiem i nie da się Was nie słuchać. Jest humorek, jest wszystko. Wiadomości na bieżąco. Wszystko, co potrzebne. Pracuje się fajnie przy radiu. Nóżki same chodzą. Słucham cały czas. I za to Was kocham.
1: To jest Twoje radio.
0: Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje. Autopromocja.
1: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
3: Zachodniopomorscy strażacy w ramach obchodów Dnia Strażaka planują pikniki edukacyjne. Jeden z ostatnich na Pomorzu Zachodnim propagandowych obiektów polsko-radzieckich zniknie z przestrzeni publicznej. Po majówce rosną ceny paliw.
1: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
3: Mateusz Warianka. Dzień dobry. Zachodniopomorscy strażacy w ramach obchodów Dnia Strażaka planują w najbliższych dniach pikniki edukacyjne organizowane w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.
4: Pikniki te odbędą się we wszystkich powiatach naszego województwa. Na specjalnie przygotowanych stanowiskach strażacy będą prowadzić zajęcia edukacyjne, podczas których uczestnicy poznają podstawowe zasady bezpieczeństwa oraz zasady postępowania w różnego rodzaju zagrożeniach opisanych m.in. w poradniku bezpieczeństwa.
3: Wyjaśnia Dariusz Szachtę z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie. Szczegółowy terminarz pikników na twojeradio.fm. Jeden z ostatnich na Pomorzu Zachodnim propagandowych obiektów polsko-radzieckich, Braterstwa Broni, zniknie z przestrzeni publicznej. Zawarto porozumienie między gminą Pyrzyce a Instytutem Pamięci Narodowej na wyburzenie pomnika pamięci, a także budowie nowego, nawiązującego do odzyskania niepodległości. O szczegółach Marzena Podzińska, burmistrz Pyrzyc.
5: Porozumienie zostało podpisane, teraz już będziemy tylko ustalać te wszystkie terminy. Czekamy też jeszcze na decyzję konserwatora. Chciałabym, żeby już to jakby w tym roku załatwić. IPN to, do czego się zobowiązał. To jest, czyli oni pokrywają koszty wyburzenia, posadowienia nowego pomnika. Po naszej stronie jest zagospodarowanie terenu i posadowienie fundamentu pod pomnik, który zostanie zaprojektowany. Także wszystko tak, jak planowaliśmy, idzie w tym kierunku.
3: Mimo rozbiórki, najważniejsze elementy pomnika mają zostać zachowane. Chodzi m.in. o napis Bóg, honor, ojczyzna i pamiątkową tablicę. Po majówce rosną ceny paliw. Ministerstwo Energii ustaliło, że dziś litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,49, a benzyny 98 6,99. Bez zmian w stosunku do majówki olej napędowy 7,31. Trzeba brać pod uwagę, że ceny na światowych rynkach wzrosły z powodu sprzecznych doniesień o ciśnienie Ormus, mówi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z petrol.pl.
6: I obawiam się, że taka tendencja przełoży się także na polskie ceny krajowe. Tutaj oczywiście nie mówimy o jakichś rewolucyjnych podwyżkach, ponieważ i te zmiany na rynkach światowych nie są czymś zaskakującym. Nie mamy jakiegoś drastycznego jeszcze cały czas skoku cen.
3: Delikatnie natomiast tanieje autogaz. To paliwo nie jest objęte rządowym programem CPN. Średnie ceny zbliżyły się już do 4 zł za litr.
1: To były najważniejsze wiadomości Twojego radia. Więcej na twojeradio.fm.
0: Twoje radio. Pogoda.
7: No i koniec tego pogodowego Eldorado. Dzisiaj już większe zachmurzenie i przede wszystkim chłodniej. Termometry pokażą od 12 stopni w Koszalinie, Kołobrzegu czy Świnoujściu, przez 13 w Goleniowie, do maksymalnie 14 w Szczecinie, Stargardzie i Myślibożu. Opady pojawią się, ale tylko przelotne.
1: Dzień dobry, to Twoje radio.
0: Twoje radio, tylko przeboje.
1: Włącz i słuchaj na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.
0: Twoje radio.
7: 6:04, Twoje radio na dzień dobry. Budzimy się we wtorek w kolejny dzień matury. Oczywiście o tym też będziemy mówić. Będziemy również regularnie sprawdzać, co ciekawego dzieje się w naszym regionie, ale przede wszystkim to grać tylko przeboje. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko. Witajcie, siemanko, cześć.

0: Sissy Catch w twoim radiu na dzień dobry. Tak w ogóle, to ten przebój od Sissy Catch w całości został stworzony przez Dietera Bolena z Modern Talking, czyli tak brzmiałoby Modern Talking, gdyby śpiewała tam kobieta. Twoje radio na dzień dobry, kochani, oczywiście wtorek i drugi dzień matur. Wczoraj na pierwszy ogień poszedł język polski. Tematem pracy pisemnej był wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość. No to faktycznie wpływ tej konkretnej pracy, pracy pisemnej, na tego konkretnego piszącego człowieka mógł być naprawdę bardzo duży. Z drugiej strony, no niby matura z języka polskiego, a może trzeba było podejść do tego plastycznie i narysować garba.
1: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Twoje radio. Twoje radio. Korki.
1: 14 minut po 6, na razie dość spokojnie na drogach regionu. Dziś rozpoczyna się remont ważnej ulicy w Szczecinie, konkretnie Emilii Plater. Pomiędzy Firlika a Miedzianą będzie zwężenie, no i mogą tworzyć się korki. Od dziś rozpoczyna się remont Emilii Plater w Szczecinie.
0: To Twoje radio. Twoje radio. Widzisz wypadek lub korek? Zadzwoń do nas. 512-8240. 512-8240.
2: Twoje radio. Pogoda.
1: Przychodzi ochłodzenie. Moi drodzy, dziś już zdecydowanie więcej chmur, ale jak popada, to tylko przelotnie. Termometry pokażą od 12 stopni w Koszalinie, Kołobrzegu, Międzyzdrojach czy Świnoujściu, przez 13 w Goleniowie, do maksymalnie 14 w Szczecinie, Stargardzie, Pyrzycach i Myśliborzu.
2: Twoje.
0: Dzień dobry, to Twoje radio. Twoje radio, tylko przeboje. Włącz i słuchaj na Pomorzu Zachodnim.
2: Twoje radio. Tylko przeboje.

0: Twoje radio.
1: Twoje radio na dzień dobry, wtorek, no i moi drodzy, już za niecałe 3 godziny matura z matematyki. Tradycyjnie mocno trzymamy kciuki za maturzystów, a jeżeli się zastanawiają, czy ta matematyka to w ogóle się w życiu przyda, no oczywiście. Na przykład jak zostaje za dużo miesiąca do końca wypłaty.
0: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Zuzan Wega w Twoim radiu na dzień dobry, 27 minut po 6, a przed nami najważniejsze wiadomości, które przedstawi nam Mateusz Warianka. Do 7 zagrają jeszcze Roxy Węgiel, London Beat, pojawi się też Kwiat Jabłoni.
1: Autopromocja.
2: Twoje radio. Tylko przeboje.
3: Siema, Wiara, Michał Wiśniewski z tej strony.
4: Witam, Janusz Panasewicz, zespół Lady Punk.
5: Cześć, z tej strony Cleo. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Twoje radio, buziaki.
6: Cześć, tu Sanach. Zapraszam was do słuchania.
1: Twoje radio.
6: Będzie super dzień.
7: Cześć, mówi Tomasz Organek. Słuchacie właśnie
1: Tylko przeboje.
7: W twoim radio.
8: Cześć, Agnieszka Chylińska. Pozdrawiam was serdecznie, słuchajcie dobrej muzyki.
9: Cześć, tu BRO. Słuchacie twojego radia, Tylko przeboje.
2: To jest twoje radio.
1: Twoje radio. Tylko przeboje. Twoje radio. Autopromocja.
2: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
10: Prace na Alei Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie przyspieszają. Tegoroczne Dni Koszalina zapowiadają się niezwykle bogato. Uczniowie zadowoleni, zaskoczeń nie było. Za nami pierwszy dzień matur.
2: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
10: Mateusz Warianka, dzień dobry. Prace na Alei Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie przyspieszają. Po ponad 2-letnim opóźnieniu spowodowanym dodatkowymi zadaniami, niespodziankami pod ziemią i trudną ostatnią zimą, roboty ruszyły pełną parą, a sprzyjająca pogoda pozwala wykonawcom nadrabiać zaległości. Kiedy zakończenie prac? O tym Michał Przepiera, zastępca prezydenta miasta.
11: No to jest rok, w którym większość tych trudnych inwestycji, zwłaszcza tych, które zmęczyły mieszkańców Szczecina, je będzie na ukończeniu. Zatem pomożemy także na pewno w tym roku, powiem więcej. Jest nasz plan taki, żeby do końca wakacji ta inwestycja całkowicie się zakończyła, a co najmniej jeżeli chodzi o uwarunkowania ruchowe, tak drogowe, jak i tramwajowe. Zatem wszystko ku temu zmierza. Mieliśmy intensywną zimę, zatem troszeczkę te prace były wstrzymane ze względu przede wszystkim na proces technologiczny.
10: Łączny koszt modernizacji infrastruktury w kierunku Pomorzan, a w tym przebudowy ulic Kolumba i Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie, to blisko 800 milionów złotych. Tegoroczne Dni Koszalina, które odbędą się od 21 do 24 maja, zapowiadają się niezwykle bogato. W programie znalazły się koncerty, wydarzenia kulturalne, parady historyczne, festyny rodzinne oraz liczne atrakcje. Na niektóre z tych wydarzeń obowiązywać będą wejściówki, mówi Anna Makarewicz z Urzędu Miasta.
12: Najważniejszą informacją dla uczestników jest to, że koncerty są bezpłatne. Jednak ze względów porządkowych i bezpieczeństwa obowiązywać będą wejściówki. Obchody rozpoczną się 21 maja na Rynku Staromiejskim uroczystą sesją Rady Miejskiej oraz widowiskową paradą historyczną. Sobota to kulminacyjny moment obchodów. Na terenie Koszalin Arena odbędzie się Koszalin Spring Festival z udziałem gwiazd polskiej sceny muzycznej Krzysztofa Zalewskiego, Brodki oraz Nosowskiej.
10: Wejściówki można odbierać w kasie Centrum Kultury 105 w Koszalinie. Liczba miejsc jest ograniczona. Uczniowie zadowoleni, zaskoczeń nie było. Za nami pierwszy dzień egzaminów dojrzałości i matura z języka polskiego. Test historyczno-literacki sprawdzał znajomość lektur takich jak Antygona, Fredy Durkę czy Lalka. Tematami rozprawek do wyboru były wpływ pracy na człowieka lub znaczenie postrzegania nas przez innych ludzi. Matura była prosta, podsumowuje polonistka Aneta Maciejczyk.
13: Do przemyślenia był temat wypracowania, moim zdaniem ten drugi. Ciekawy, ale wymagający takiego zastanowienia się, wybrania tekstów. Ten pierwszy temat w porównaniu z drugim był taki bardziej oczywisty, tak mi się wydaje. Nawet na podstawie tych fragmentów załączonych do zadań, moim zdaniem zdający daliby radę.
10: Niestety w trakcie egzaminu w sieci znalazły się zdjęcia arkuszy. Jednak jak mówi dyrektor CKE Robert Zakrzewski, nie wpłynęło to na przebieg egzaminu.
14: Zostało zrobione zdjęcie. Zgodnie z procedurami egzaminacyjnymi każda osoba, która tylko wnosi niedozwolone urządzenie, będzie miała unieważniony egzamin maturalny z tego przedmiotu. Więc jeżeli zostało wniesione to urządzenie, to już dyrektor szkoły może unieważnić ten egzamin.
10: A ja tylko jeszcze dodam, że dziś sprawdzian umiejętności z matematyki.
2: To były najważniejsze wiadomości Twojego radia. Więcej na twojeradio.fm.
1: Twoje radio. Pogoda.
0: Dziś w naszym regionie już chłodniej, no i ze zdecydowaną przewagą chmur, chociaż na deszcz to bym nie liczył, jak popada to tylko przelotnie. Termometry pokażą od 12 stopni w Świnoujściu, Międzyzdroja czy Koszalinie, kreskę więcej w Goleniowie, natomiast 14 stopni w Szczecinie, Stargardzie i Myśliborzu.
2: Dzień dobry, to Twoje radio. Twoje radio, tylko przeboje. Włącz i słuchaj na Pomorzu Zachodnim.
1: Twoje radio.
0: 26 minut do 7, Twoje Radio na dzień dobry, moi drodzy. W tym tygodniu przeniesiemy się do Bułgarii i w ogóle nie trzeba będzie wyjeżdżać z województwa zachodniopomorskiego, bo Bułgaria przyjedzie do nas. A wszystkie szczegóły za chwilę. Filip Baćkowski, kłaniam się nisko, witajcie, cześć. No i gramy tylko przeboje, teraz Elize.

0: Twoje radio na dzień dobry. W tym tygodniu nie przeniesiemy się do Bułgarii, ale Bułgaria przeniesie się do nas. W najbliższy weekend 9 i 10 maja tereny nad Odrą w Szczecinie zamienią się w Małą Bułgarię. A to za sprawą tradycyjnego, rokrocznego pikniku nad Odrą. Co roku jakiś inny kraj jest partnerem. Tym razem przenosimy się na Bałkany. No i w najbliższy weekend w Szczecinie będzie tak. Mnóstwo bułgarskich smaków. Występy zespołów artystycznych z Bułgarii. No po prostu klimat bałkański nad Odrą. To jednak nie wszystko, bo w tym roku partnerem jest też województwo dolnośląskie. Jak oni Śnieżkę przeniosą nad Odrę do Szczecina? Nie wiem, ale mam nadzieję, że się postarają. Ten piknik w najbliższy weekend. Co jeszcze ciekawego dzieje się w województwie zachodniopomorskim? Oczywiście regularnie będziemy o tym mówić w Twoim radio na dzień dobry, a za chwilę wyjedziemy na drogi.
1: Twoje radio. Tylko przeboje.

0: Twoje radio. Twoje radio. Korki.
1: 15 minut pozostało nam do 7. Zaczynamy od Szczecina. Tutaj przypomnę, dzisiaj rozpoczyna się remont Emilii Plater i będzie zwężenie. Natomiast w tym momencie staniemy wjeżdżając do miasta na wiadukcie na T6, ale takie standardowe dwie zmiany świateł. Trasa z prawego na lewy brzeg nie powinna sprawić nam większych trudności. Dość płynnie przemieszczamy się też po Stargardzie czy Koszalinie.
0: To Twoje radio. Twoje radio. Widzisz wypadek lub korek? Zadzwoń do nas. 512-82-40.
2: Twoje radio. Twoje radio. Pogoda.
1: Wtorek w województwie zachodniopomorskim już zdecydowanie bardziej szary i chłodniejszy. Maksymalnie 14 stopni pokażą termometry, tyle w Szczecinie, Stargardzie, Pyrzycach i Myślibożu, kreskę mniej w Goleniowie, natomiast na północy w Świnoujściu, Międzyzdrojach, Kołobrzegu czy Koszalinie do 12 stopni. Jak popada, to jednak tylko przelotnie.
0: Dzień dobry, to Twoje radio.
2: Twoje radio, tylko przeboje.
0: Włącz i słuchaj na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.

0: Twoje radio na dzień dobry. Wczoraj rozpoczęło się rozdawanie wejściówek na Dni Koszalina. No i mamy problem. Znaczy się wystąpi zespół Problem. Problem jest taki też, że bilety bardzo szybko się skończyły, no i były rozdawane od rana, więc na przykład ja, ale też ty, jeżeli pracujesz rano, no nie mieliśmy zbytnio szansy ich odebrać. Ja uważam, że to po prostu no jawna dyskryminacja. Dyskryminacja tych, którzy pracują od rana. A oprócz Problemu, kto pojawi się na Dniach Koszalina od 21 do 24 maja? Krzysztof Zalewski, Katarzyna Nosowska czy Monika Brodka. Będą też spektakle, wystawy oraz pokaz laserów o historii Koszalina. Jak ktoś ma bilety, no to niezły szczęściarz. Wracamy do grania. A o tym, co dzieje się w regionie, punktualnie o 7 opowie nam Mateusz Warianka w najważniejszych wiadomościach Twojego radia.
1: Twoje radio. Tylko przeboje.
2: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: 3 minuty do 7:00. Przed nami najważniejsze wiadomości Twojego radia, które przedstawi nam Mateusz Warianka. Będzie mnóstwo informacji z Pomorza Zachodniego, z naszego regionu, ale też z kraju i ze świata. A po 7:00 zagrają m.in. Budka Suflera, Savasz, pojawi się też Depeche Mode.
1: Autopromocja. Twoje radio. Tylko przeboje.
2: Ja Twojego radia słucham praktycznie cały czas, a w samochodzie to w ogóle nie zmieniam chyba stacji od 2 lat. Dlatego, że muzyka jest naprawdę okej, to jest naprawdę super sprawa.
1: Twoje radio.
3: Przekazuję lokalne treści, informacje o pogodzie i ma ciekawą muzykę.
4: Tylko przeboje.
5: Wypełnia czas, umila i słuchamy tą muzykę.
6: Muzyka jest bardzo ważna. Bardzo lubię słuchać muzyki. Uspokaja mnie to, lubię tańczyć. Fajne informacje, bardzo fajne radio.
1: Twoje radio. Tylko przeboje. Tylko przeboje. Twoje radio. Autopromocja. Reklama.
7: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
8: Odwiedź framex.pl i dołącz do drużyny super bohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
9: Budujesz dom? Zadbaj o solidny dach. Wiązary Bonin. Ponad 25 lat doświadczenia w produkcji konstrukcji dachowych. Wyłącznie certyfikowane materiały, nowoczesny park maszynowy, a także możliwość impregnacji ciśnieniowej zapewniają trwałość i precyzję wykonania. Skontaktuj się z nami już dziś. Przygotujemy dla Ciebie bezpłatną ofertę. Sprawdź szczegóły na www.tartakbonin.pl. Wiązary Bonin. Dach, na którym możesz polegać.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M złota nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie 2. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.
13: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
14: To była pracowita majówka dla policjantów z Pomorza Zachodniego. Od dziś stopniowa zmiana pogody. List gończy za adwokatem od trumienia na kółkach. Polska i Wielka Brytania podpiszą traktat w zakresie obrony.
13: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
14: Mateusz Warianka, dzień dobry. Policjanci z Pomorza Zachodniego w trakcie długiego weekendu prowadzili wzmożone działania na drogach regionu. W szczególności kontrolowali stan trzeźwości kierujących, sprawdzali posiadane uprawnienia oraz sposób przewożenia dzieci, mówi starszy sierżant Agnieszka Kowalska-Truty.
15: Tegoroczna majówka na drogach województwa zachodniopomorskiego była bardzo intensywnym czasem pracy policjantów. W tym czasie doszło do 240 kolizji i 12 wypadków, w których 13 osób zostało rannych, a jedna osoba zginęła. Funkcjonariusze przeprowadzili blisko 4000 interwencji i ujawnili 58 nietrzeźwych kierowców oraz 9 osób prowadzących pojazd pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu.
14: Dla porównania w analogicznym okresie ubiegłego roku odnotowano 197 kolizji i 11 wypadków, w których 11 osób zostało rannych, a jedna osoba zginęła. Przez 4 dni majowego weekendu funkcjonariusze przeprowadzili ponad 3800 interwencji. Od dziś stopniowa zmiana pogody. Do Polski zacznie napływać chłodniejsze powietrze i deszczowe chmury. Pogoda popsuje się najpierw na północy i zachodzie kraju, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
16: Na północy i zachodzie kraju zachmurzenie duże z opadami, które miejscami na północy kraju mogą być o umiarkowanym natężeniu i tam też będzie najchłodniej z temperaturą maksymalną około 15 stopni. W pasie od Dolnego Śląska po Podlasie możliwe są także burze.
14: Słonecznie i ciepło będzie jeszcze na południu i wschodzie, ale i tak w kolejnych dniach dotrze chłód i deszcz. List gończy za adwokatem od trumien na kółkach. Prawnik Paweł Kozanecki został w marcu prawomocnie skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły 2 kobiety. Policja na polecenie sądu miała doprowadzić adwokata do aresztu, ale nie zastała go w miejscu zamieszkania. Na koniec jeszcze zmieniamy temat. 27 maja Polska i Wielka Brytania podpiszą traktat w zakresie obrony, poinformował premier Donald Tusk.
4: W tym czasie jest rzeczą bardzo ważną, żeby szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i dziedzinie, szeroko pojętej dziedzinie obronności. Wielkiej Brytanii zależy też na tym, Polska jest tutaj wymarzonym partnerem, aby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. Problem takiej ponownej reintegracji.
14: Będzie to drugi w ostatnim czasie taki traktat. Rok temu podobną umowę podpisaliśmy z Francją.
13: To były najważniejsze wiadomości Twojego radia. Więcej na twojeradio.fm. Twoje radio. Sport.
14: Teraz czas na sport. Zaczynamy od świetnych wieści z Pragi. Marlena Karwacka i Nikola Seremak mają za sobą wyjątkowe, udane starty podczas Grand Prix Junek. Zawodniczki klubu kolarskiego Ziemia Darłowska wróciły z medalami. Seremak wygrała rywalizację w Keirinie, Karwacka była tuż za podium, ale na tym nie poprzestała, bo była najlepsza w sprincie. W tej konkurencji nieco gorzej spisała się Seremak, która uplasowała się na 6. pozycji. Obie zawodniczki startowały także w Omnium, tu zajęły 8 miejsca. A w piłkarskiej Ekstraklasie zakończyła się już 31. kolejka. Do końca sezonu pozostały już tylko 3 spotkania. Radom jak Radom na zakończenie tej serii pokonał 3-1 Lechię Gdańsk. To sprawiło, że ekipa z województwa pomorskiego jest tylko o 2 punkty od strefy spadkowej. Przypomnę, że Pogoń Szczecin po ostatnim zwycięstwie 3-0 nad Wisłą Płock jest już względnie bezpieczna. Ma 5 punktów przewagi nad Widzewem. Zamieszane w walkę o utrzymanie wciąż są także Arka Gdynia, Motor Lublin, Krakowia, Korona Kielce czy Legia Warszawa. A w piłkarskiej Lidze Mistrzów dziś pierwszy rewanżowy mecz półfinałowy. Arsenal zagra u siebie z Atletico Madryt. W pierwszym spotkaniu było 1-1. Spotkanie rozpocznie się o 21:00. Jutro Bayern Monachium zagra z Paris Saint-Germain.
1: Twoje radio. Twoje radio. Pogoda.
0: Dzisiaj już zdecydowanie chłodniej. Termometry pokażą od 12 stopni na północy, w Świnoujściu, Międzyzdrojach czy Koszalinie, kreskę więcej w Goleniowie, no i maksymalnie 14 w Szczecinie, Stargardzie i Myślibożu. Spore zachmurzenie, ale jak popada, to tylko przelotnie.
13: Dzień dobry, to Twoje radio.
1: Twoje radio, tylko przeboje.
13: Włącz i słuchaj na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.
1: Twoje radio.
0: 7:05, Twoje radio na dzień dobry. Dziś kolejny dzień matur, dzisiaj matematyka. A jakie są Twoje wspomnienia z matur? Daj znać, 512-8240. Ja bym się podzielił, ale muszę Wam się przyznać szczerze, kompletnie nie pamiętam matur. Nie wiem, czy to już przez PESEL, że po prostu taka skleroza, czy chyba, to raczej bardziej prawdopodobne, po prostu tak byłem zestresowany, że wyparłem to z pamięci, jakby ktoś się mnie zapytał, jak wyglądał mój dzień maturalny, jak wyglądały moje dni maturalne, nie pamiętam nic. Oprócz wejścia do szkoły w Świnoujściu. A jakie są Twoje wspomnienia? 512 82 40. Teraz wracamy do grania. Filip Maćkowski, cześć! Nie wiem,

0: Twoje radio.
1: Twoje radio na dzień dobry, muzyczna Dracula za nami o poranku, a ja się pytałem o wasze wspomnienia i wasze odczucia związane z maturami. 512-8240, posłuchajmy Asi, halo, halo.
2: Maturę co prawda napisałam już wiele, wiele lat temu, ale nadal mam 18 lat, tak się czuję, chociaż maturę to się zdaje, jak ma się chyba 19, jak dobrze pamiętam.
1: A to zależy jak długo jest się w liceum. Ja znam takich, co dopiero jak mieli 21 zdawali maturę.
2: Jak to wspominam? Wspominam to genialnie, ponieważ zdałam i to jest chyba najważniejsze, ile przy tym było brzydkich słów, nieprzespanych nocy, przepłakanych nocy, to tylko wiem ja. Na szczęście wolę pójść do pracy nawet na 6 niż z powrotem na lekcję matematyki.
1: A to tak, to zdecydowanie, chociaż 2 miesiące wakacji, przerwa zimowa. Za tym to tęsknię niesamowicie. A jakie są twoje wspomnienia z maturami? Daj znać. 512-8240. Czekam na twój telefon. A za chwilę sprawdzimy, co dzieje się na zachodniopomorskich drogach.
0: Twoje radio. Tylko przeboje.

0: Twoje radio. Twoje radio. Korki.
1: Kwadrans po siódmej, zaczynamy od Szczecina. Tutaj kierowcy muszą zmagać się ze spowolnieniem ruchu na Krzywoustego oraz w Alei Wojska Polskiego. Z korkami trzeba liczyć się również na ulicy Jagiellońskiej. Trasa z prawego na lewy brzeg nie powinna sprawić nam nieprzewidzianych trudności. W Stargardzie nogę z gazu zdejmiemy na pewno dojeżdżając do Placu Ducha na Popiela czy w okolicach Ronda Pionierów. W Koszalinie natomiast na Słowiańskiej, Połczyńskiej, Szczecińskiej czy w okolicach Ronda Solidarności.
0: To Twoje radio. Twoje radio. Widzisz wypadek lub korek? Zadzwoń do nas. 512-82-40. 512-82-40.
2: Twoje radio.
3: Twoje radio.
2: Pogoda.
1: Wtorek w województwie zachodniopomorskim z przewagą zachmurzenia. Przejaśnienia będą tylko chwilowe, ale też jak popada, to jedynie przelotnie. Termometry pokażą maksymalnie 14 stopni, tyle w Szczecinie, Stargardzie, Pyrzycach i Myślibożu, kreskę mniej w Goleniowie, natomiast Świnoujście, Międzyzdroje czy Koszalin do 12 stopni.
2: Twoje.
0: Dzień dobry, to Twoje radio. Twoje radio, tylko przeboje. Włącz i słuchaj na Pomorzu Zachodnim.
2: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Twoje radio.
1: Savage i Only You w Twoim radiu na dzień dobry. Zajrzyjmy sobie do świata show biznesu, sprawdźmy, co tam słychać. Marianna Schreiber ogłosiła, że ma nowego partnera, który jest od niej sporo młodszy. Chociaż z drugiej strony, tak sobie myślę, Marianna Schreiber ogłosiła to wczoraj, to dziś może być w sumie nieaktualne.
0: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Tak właśnie gramy w Twoim radio o poranku, 27 minut po siódmej. Co dzieje się na Pomorzu Zachodnim, w kraju i na świecie? Najważniejsze wiadomości przedstawi nam Mateusz Warianka. Mnóstwo informacji z regionu znajdziesz też na www.twojeradio.fm. Tam między innymi o tym, że część radnych ze Szczecina mówi, że to jest miasto bez planu na przyszłość. Przeczytacie tam też o wyburzeniu pomnika w Pyrzycach. Klamka zapadła.
1: Autopromocja. To jest Twoje radio.
2: Twoje radio. Tylko przeboje.
3: Cześć, tu Ania Karwan i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Twojego radia.
1: Twoje radio.
4: Dzień dobry, nazywam się Sławek Kuniatowski, słuchacie Twojego radia.
2: Tylko przeboje.
5: Cześć, czołem, z tej strony Ruda z zespołu Red Lips. Buziaki dla Was, słuchacie Twojego radia.
1: To jest Twoje radio.
2: Twoje radio. Tylko przeboje.
6: Twoje radio. Tylko przeboje.
1: Autopromocja.
6: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
7: Trwa średnich egzamin sieci krótko po rozpoczęciu egzaminu. Jezioro Nowogarskie przejdzie rewitalizację. Prawdopodobnie w piątek Polska podpisze z Komisją Europejską umowę pożyczkową SAFE.
6: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
7: Mateusz Warianka, dzień dobry. Trwa czas matur za uczniami szkół średnich, egzaminy z języka polskiego. Dziś matematyka. W zachodniopomorskim do matury podeszło w tym roku blisko 13 tysięcy uczniów. Jak wygląda sytuacja w poszczególnych miastach i które przedmioty najczęściej wybierają na poziomie rozszerzonym? O tym Paweł Palczyński, zachodniopomorski kurator oświaty.
8: Najwięcej oczywiście w samym mieście Szczecin, 4600 osób. Prawie 1500 w mieście Koszalin. Dużym takim ośrodkiem jest również powiat stargarski, gdzie przystępuje ponad 900 osób. Oprócz przedmiotów obowiązkowych na maturze, uczeń wybiera przedmioty rozszerzone i już od wielu lat prym wiedzie język angielski. Wybiera go ponad 70% osób. Na drugim miejscu jest matematyka, dalej geografia, biologia.
7: Ogólnopolskie wyniki egzaminów zostaną ogłoszone 8 lipca. Tymczasem zdjęcia fragmentów arkusza maturalnego w sieci krótko po rozpoczęciu egzaminu z języka polskiego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski nie wyklucza złożenia zawiadomienia do prokuratury, jeśli będzie uzasadnione podejrzenie złamania prawa. Dodaje jednocześnie, że upublicznienie arkuszy w trakcie matur nie wpłynęło na przebieg egzaminu.
9: Zostało zrobione zdjęcie. Zgodnie z procedurami egzaminacyjnymi każda osoba, która tylko wnosi niedozwolone urządzenie, będzie miała unieważniony egzamin maturalny z tego przedmiotu. Więc jeżeli zostało wniesione to urządzenie, to już dyrektor szkoły może unieważnić ten egzamin.
7: A wśród zadań na tegorocznej maturze tradycyjnie była rozprawka na jeden z wybranych tematów. Wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość lub kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. Jezioro Nowogarskie będzie się zmieniać na lepsze. Gmina podpisała umowę z firmą, która zajmie się poprawą stanu jeziora. W wodzie pojawią się m.in. specjalne gatunki ryb i roślin, które mają pomóc przywrócić naturalną równowagę. Miasto ma też modernizować kanalizację i zbudować nową oczyszczalnię. Dla lokalnego samorządu to koszt ponad 2 milionów złotych. Prawdopodobnie w piątek Polska podpisze z Komisją Europejską umowę pożyczkową SAFE i w ciągu najbliższych dni lub tygodni otrzyma zaliczkę z programu w wysokości 6,5 miliarda euro. Minister finansów Andrzej Domański potwierdził to w Brukseli. Domański przyznał, że jest dumny z tego, że Polsce udało się wynegocjować bardzo dobre warunki umowy SAFE, a także obniżyć koszty finansowania modernizacji armii.
6: To były najważniejsze wiadomości Twojego radia. Więcej na twojeradio.fm.
1: Twoje radio.

0: Radio. Pogoda.
1: Dziś w województwie zachodniopomorskim przewaga zachmurzenia. Raz na jakiś czas słońce wyjdzie, ale też nie ma co liczyć na obfite opady deszczu. Jak się pojawi, to tylko przelotnie. Termometry pokażą od 12 stopni w Świnoujściu, Międzyzdrojach czy Koszalinie, przez 13 w Goleniowie i Wolinie, do maksymalnie 14 w Szczecinie, Stargardzie i Myślibożu.
2: Dzień dobry, to Twoje radio. Twoje radio, tylko przeboje. Włącz i słuchaj na Pomorzu Zachodnim.
3: Twoje radio. Twoje radio.
1: Niecałe pół godziny do ósmej. Twoje radio na dzień dobry. Kochani, co robić w maju w naszym regionie? Odbywa się m.in. Noc Muzeów. Co prawda jeszcze trochę czasu zostało, ale więcej sobie porozmawiamy o tym za moment, bo wiadomo, trzeba wiedzieć wcześniej, żeby sobie termin jakiś zaklepać. Filip Waćkowski kłaniał się nisko, a teraz Depeche Mode, tuż po nich pojawi się Kamil Bednarek.

0: Twoje radio.
1: To Twoje radio na dzień dobry. Co robić w maju w województwie zachodniopomorskim? No oczywiście, rozpoczyna się sezon imprez plenerowych, o tych mówimy Wam regularnie, ale wieczorami też będzie działo się bardzo dużo, bo w połowie maja Noc Muzeów 2026. Gdzie będzie można wejść w Szczecinie? Przede wszystkim do Muzeów Narodowych, do Muzeum Historii Szczecina, do Centrum Dialogu Przełomy. No będzie się działo, będzie oczywiście też dostępny do zwiedzania Zamek Książąt Pomorskich, chociaż przyznam szczerze, rok temu chyba z 2,5 albo 3 godziny stałem w kolejce, żeby wejść na wieżę. Warto jednak, warto mimo wszystko. Ta Noc Muzeów z 16 na 17 maja, czyli za 2 tygodnie, ale wiadomo, trzeba sobie już zaklepać, żeby nic innego nie planować, bo oczywiście wtedy wstęp do muzeów w naszej ulubionej cenie za darmo. Co będzie można zobaczyć w Stargardzie, Świnoujściu czy Koszalinie? O tym regularnie będziemy Wam mówić w Twoim radiu. My teraz wracamy do grania, a za chwilę wyjedziemy na zachodniopomorskie drogi.
0: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Twoje radio. Twoje radio. Korki.
1: Kwadrans pozostał nam do ósmej. Zaczynamy od Szczecina. Tutaj staniemy przy Moście Długim i z jednej, i z drugiej strony. Tłoczno też na Bramie Portowej, Placu Żołnierza, Rodła czy skrzyżowaniu Jagiellońskiej z Aleją Piastów. Trasa z prawego na lewy brzeg bez nieprzewidzianych trudności. W Stargardzie nogę z gazu zdejmiemy na Kazimierza Wielkiego, Wyszyńskiego czy w okolicach Placu Ducha. Natomiast w Koszalinie Szczecińska, Połczyńska, Gnieźnieńska, Słowiańska czy Fałata. No takie wlotówki do miasta, w tych miejscach może się przydać trochę cierpliwości.
0: To Twoje radio. Twoje radio. Widzisz wypadek lub korek? Zadzwoń do nas. 512-82-40. 512-82-40.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Konrad Kulbiński w Myślibożu. Regeneracje oraz nowe rozruszniki, alternatory, wszystkie typy. Telefon 95 747 58 80.
3: Twoje radio.
4: Twoje radio.
3: Pogoda.
1: No i koniec tego pogodowego Eldorado. Dzisiaj już większe zachmurzenie i przede wszystkim chłodniej. Termometry pokażą od 12 stopni w Koszalinie, Kołobrzegu czy Świnoujściu, przez 13 w Goleniowie, do maksymalnie 14 w Szczecinie, Stargardzie i Myślibożu. Opady pojawią się, ale tylko przelotne.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Konrad Kulbiński w Myślibożu. Regeneracje oraz nowe rozruszniki, alternatory, wszystkie typy. Telefon 95 747 58 80.
0: Dzień dobry, to Twoje radio.
3: Twoje radio, tylko przeboje.
0: Włącz i słuchaj na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.

0: Twoje radio na dzień dobry. Moi drodzy, ostatnio widziałem taką rolkę na Instagramie. Jakaś pani, wannabe podróżnik, pisała: najgorsze lotniska, na jakich byłam. No i wymieniła tam Szczecin-Goleniów. Ja sobie myślę, dlaczego? Jest przyjemnie, nie ma tłoku i tak dalej. No ale wiadomo, bardziej to przypomina dworzec niż lotnisko. Dobra wiadomość i dla nas wszystkich mieszkańców regionu i dla tej pani, która tak czepiała się lotniska w Goleniowie. Pani oczywiście z Warszawy, no to świata nie zna. W każdym razie dobra wiadomość jest taka, że jest zielone światło na przebudowę i jeżeli na przykład w wakacje będziemy lecieć z Goleniowa, to będziemy korzystać z tymczasowej hali przylotów. Ta pojawi się przed wakacjami i wtedy stary terminal będzie mógł zostać wyburzony, a lotnisko po przebudowie ma wkroczyć w XXI wiek. No po 30 latach, ale lepiej późno niż wcale, nie? Więcej o tej przebudowie piszemy na www.twojeradio.fm.
1: Twoje radio, tylko przeboje.

0: 3 minuty do 8:00, przed nami najważniejsze wiadomości Twojego radia, które przedstawi nam Mateusz Warianka, a po 8:00 zajrzymy do sportu, ale zagrają m.in. Loka, Mateusz Ziółkoczy, mój ulubiony zespół, już chyba nie raz o tym mówiłem, Rockset się pojawi.
1: Autopromocja.
2: Twoje radio.
3: Twoje radio.
2: Tylko przeboje.
1: Tylko przeboje.
4: Słucham Twojego radia, bo super rzetelne informacje z naszego regionu, bardzo sympatyczni prezenterzy, którzy mówią krótko, zwięźle i na temat.
5: Słucham Twojego radia, bo dostaję wiadomości, gdzie korki, jak omijać dane drogi. No i fajna muzyka, szczególnie przez weekend, tak bardziej klubowo.
6: Słucham Twojego radia, ponieważ umila mi to jazdę.
1: To jest
2: Twoje radio.
1: Twoje radio. Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje. Twoje radio. Tylko przeboje. Autopromocja. Reklama.
7: 7 maja nocny afterek w Outlet Park Szczecin. Rabaty rosną, a my działamy aż do 22:00. Od 15:00 zaczyna się gra. Weź znajomych, weź dobry vibe. Reszta czeka na miejscu. Outlet Park Szczecin. 7 maja do 22:00.
8: Potrzebujesz deski tarasowej, modrzewiowej, egzotycznej, a może kompozytowej? Palisander Centrum Drewna ma wszystko, czego potrzebujesz. Od olejów i impregnatów, przez wkręty i okucia, aż po belki strugane. Certyfikowane BSH, KVH, C24. A może planujesz zadaszenie? Sprawdź nasz poliwęglan komorowy lub lity. Oferujemy zarówno materiały, jak i gotową realizację. Z nami Twoje marzenia o idealnym tarasie stają się rzeczywistością. Profesjonalne doradztwo i najszerszy wybór w drewnie. Zajrzyj do nas. Palisander Centrum Drewna. Stargard Nasienne 18. Palisander. Dajemy wybór w drewnie. www.palisander-tarasy.pl.
9: 13 tysięcy kub to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
11: Szukasz jedzenia, któremu możesz zaufać? Takiego, które smakuje naturalnie i pochodzi z dobrego źródła? Spółdzielcza agrofirma Witkowo to produkty od lokalnego producenta. Dobre dla dzieci, dobre dla seniorów, dobre na co dzień. Spróbuj kiełbasę białą domową, bez konserwantów, od polskiego producenta. Spółdzielcza agrofirma Witkowo. Wybierz to, co najlepsze dla siebie i swoich bliskich. Znajdź nas na Facebooku i sprawdzaj aktualne promocje.
1: Reklama.
2: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
12: Radni Prawa i Sprawiedliwości krytykują prezydenta Szczecina Piotra Krzystka. W pogodzie idzie spora zmiana. Po majówce rosną ceny paliw.
2: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
12: Mateusz Warianka, dzień dobry. Chaos, brak konkretów i coraz ostrzejsze zarzuty pod adresem władz Szczecina. Radni PiSu krytykują prezydenta Piotra Krzystka oraz samorządowców Koalicji Obywatelskiej, mówiąc o niekompetencji i braku realnych działań w zarządzaniu miastem. Podczas konferencji prasowej głos w tej sprawie zabrał radny Krzysztof Romianowski.
13: Miał być plan, pomysł na Szczecin, a okazuje się, że dzisiaj Koalicja Obywatelska jest tylko i wyłącznie w naszym mieście po to, żeby dokuczać mieszkańcom Szczecina. Żeby w naszym mieście na przykład mogła się odbyć potężna samowola budowlana. No przecież ktoś, szanowni państwo, musiał to wiedzieć. Czy to wiceprezydenci Szczecina z Koalicji Obywatelskiej, czy Piotr Krzystek, że w Podjuchach coś takiego będzie się działo. I kto nad tym wszystkim panuje? Wygląda na to, że nikt. Koalicja Obywatelska z prezydentem Piotrem Krzyskiem w naszej ocenie nie mają żadnego pomysłu na rozwój naszego miasta, na przyciąganie nowych mieszkańców do Szczecina.
12: Brak wspólnego frontu i problemy z koordynacją działań w szczecińskim magistracie. Radny Maciej Kopeć przekonywał, że między prezydentem miasta a radnymi brakuje skutecznej współpracy, co ma odbijać się na zarządzaniu Szczecinem. Przypomnę, że Piotr Krzystek rządzi Szczecinem od blisko 20 lat. W pogodzie idzie spora zmiana. Po wyjątkowo słonecznej i miejscami gorącej majówce zrobi się chłodniej. Pojawią się burze. Pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę po Warmię i Mazury trzeba się od dziś liczyć z opadami deszczu. Miejscami opady będą bardzo silne, mówi synoptyk Agnieszka Prasek.
3: Wtorek, czwartek to najbardziej aktywny okres. Opady, burze i porwisty wiatr.
12: Kraj podzieli się na chłodniejszą północno-zachodnią część, gdzie temperatury spadną nawet poniżej 10 stopni. To dotyczy oczywiście Pomorza Zachodniego. Cieplej będzie po południowo-wschodniej części, gdzie nadal będzie powyżej 20. Po majówce rosną ceny paliw. Ministerstwo Energii ustaliło, że dziś litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,49, a benzyny 98 6,99. Bez zmian w stosunku do majówki olej napędowy 7,31. Trzeba brać pod uwagę, że ceny na światowych rynkach wzrosły z powodu sprzecznych doniesień o ciśnienie Ormus, mówi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw ePetrol.
14: I obawiam się, że taka tendencja przełoży się także na polskie ceny krajowe. Tutaj oczywiście nie mówimy o jakichś rewolucyjnych podwyżkach, ponieważ i te zmiany na rynkach światowych nie są czymś zaskakującym. Nie mamy jakiegoś drastycznego jeszcze cały czas skoku cen.
12: Delikatnie natomiast tanieje autogaz. To paliwo nie jest objęte rządowym programem CPN. Średnie ceny już zbliżyły się do 4 zł za litr.
2: To były najważniejsze wiadomości Twojego radia. Więcej na twojeradio.fm. Twoje radio. Sport.
12: Zawodniczki klubu

0: Kolarskiego Ziemia Darłowska wróciły z medalami z Pragi. Marlena Karwacka i Nicolas Seremak mają za sobą udane występy podczas Grand Prix Junek. Seremak wygrała rywalizację w Keirinie, a Karwacka była najlepsza w sprincie. Obie zawodniczki startowały także w Omnium, tu zajęły 8 miejsca. Radomiak Radom pokonał 3-1 Lechię Gdańsk na zakończenie 31. kolejki w Ekstraklasie i oddalił się od strefy spadkowej. Na 3 mecze do końca sezonu najbliżej spadku jest Widzew Łódź i Arka Gdynia. Z rozgrywkami pożegnała się już Termalika Nieciecza. Od strefy spadkowej na 5 punktów odskoczyła Pogoń Szczecin, to po ostatnim zwycięstwie 3-0 z Wisłą Płock. A o 21:00 rewanżowy mecz półfinałowy piłkarskiej Ligi Mistrzów. Poznamy pierwszego finalistę. Będzie to Arsenal albo Atletico Madryt. W pierwszym spotkaniu w Madrycie padł remis 1-1. Jutro o drugi mecz Bayern Monachium zagra z Paris Saint-Germain.
1: Twoje radio. Pogoda.
2: Przychodzi ochłodzenie. Moi drodzy, dziś już zdecydowanie więcej chmur, ale jak popada, to tylko przelotnie. Termometry pokażą od 12 stopni w Koszalinie, Kołobrzegu, Międzyzdrojach czy Świnoujściu, przez 13 w Goleniowie, do maksymalnie 14 w Szczecinie, Stargardzie, Pyrzycach i Myśliborzu.
3: Dzień dobry, to Twoje radio.
1: Twoje radio, tylko przeboje.
3: Włącz i słuchaj na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.
1: Twoje radio.
2: 8:05, Twoje radio na dzień dobry. Tak spoglądam sobie w kalendarz i widzę, że dziś jest dzień bez makijażu. A ile tego makijażu rocznie wchłania statystyczna kobieca skóra? O tym sobie porozmawiamy za moment, teraz grupa Lokaj. Prawdziwe powietrze. No po sezonie grzewczym to w końcu i nareszcie, nie?

0: Twoje radio.
1: Twoje radio na dzień dobry. Spoglądam sobie do kalendarza. 5 dzień maja. Czy dzień na piątkę? To nie wiem, mam nadzieję, że dla maturzystów tak. Wtorek oczywiście, patrzę w kalendarz i widzę, że dziś jest dzień bez makijażu. Ja akurat świętuję codziennie, ale może to lepiej dla skóry, jak raz na jakiś czas, drogie panie, zrobimy sobie przerwę. Okazuje się, że według badań 2 kg chemii rocznie wchłania kobieca skóra. Tak przeciętnie, 2 kg rocznie. Czyli drogie panie, jak coś, to przynajmniej jest wymówka. Nie, no to nie to, że to ciastko poszło w boczki. To po prostu te wchłonięte kosmetyki.
0: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Twoje radio na dzień dobry. Wtorek to tradycyjnie bardzo ważna audycja w Twoim radiu. Dziś o godzinie 20 poznajmy się. Gośćmi Agnieszki Tatarynowicz będą dzieci ze szkoły podstawowej nr 11 w Stargardzie z klasy 1C, które przyjdą do studia razem ze swoją wychowawczynią, pomocą nauczyciela oraz mamą jednego z uczniów. Porozmawiają, nawiązując do dzisiejszego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością, porozmawiają o tym, jak dzieci widzą niepełnosprawność. Szczerze, prosto, momentami spontanicznie. Dokładnie tak, jak to bywa z dziećmi. To rozmowa, która pokazuje jedno bardzo wyraźnie. Z dziećmi trzeba rozmawiać, no i warto ich słuchać, bo naprawdę można się od nich wiele nauczyć. Dziś godzina 20, poznajmy się w Twoim radiu. Zapraszam w imieniu Agnieszki Tatarynowicz.
1: Twoje radio, tylko przeboje.

0: 27 minut po 8, za nami Ryan Parry i jego Dolce Vita, a przed nami najważniejsze wiadomości Twojego radia, które przedstawi nam Mateusz Warianka.
1: Autopromocja.
2: To jest Twoje radio.
1: Twoje radio.
3: Dzień dobry. Co wtorek przybliżam Wam w programie Poznajmy się tematy związane z niepełnosprawnością. Informuję o najnowszych inicjatywach społecznych, przedstawiam ludzi z pasją i organizacje z naszego regionu, które działają na rzecz innych. Na program Poznajmy się w Twoim radiu zapraszam w każdy wtorek po 20. Agnieszka Tatarnik.
2: To jest Twoje radio.
1: Twoje radio. Twoje radio.
4: Twoje radio. Tylko przeboje.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
1: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
4: Reklama.
2: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
11: Prace na Alei Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie przyspieszają. Zachodniopomorscy strażacy w ramach obchodów Dnia Strażaka planują pikniki edukacyjne. Maturzyści napisali wczoraj swój pierwszy egzamin na język polski pisemny, mieli 4 godziny. Po majówce ceny benzyn po

0: szły o kilka groszy w górę.
1: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
0: Mateusz Warianka. Dzień dobry. Prace na Alei Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie przyspieszają po ponad dwuletnim opóźnieniu spowodowanym dodatkowymi zadaniami, niespodziankami pod ziemią i trudną zimą. Roboty ruszyły pełną parą, a sprzyjająca pogoda pozwala wykonawcom nadrabiać zaległości. Kiedy zakończenie prac, o tym Michał Przepiera, zastępca prezydenta miasta.
2: No to jest rok, w którym większość tych trudnych inwestycji, zwłaszcza tych, które zmęczyły mieszkańców Szczecina, i będzie na ukończeniu, zatem pomożemy także na pewno w tym roku, powiem więcej. Jest nasz plan taki, żeby do końca wakacji ta inwestycja całkowicie się zakończyła, a co najmniej jeżeli chodzi o uwarunkowania ruchowe, tak drogowe, jak i tramwajowe. Zatem wszystko ku temu zmierza. Mieliśmy intensywną zimę, zatem troszeczkę te prace były wstrzymane ze względu przede wszystkim na proces technologiczny.
0: Łączny koszt modernizacji infrastruktury w kierunku Pomorzan, w tym przebudowy ulic Kolumba i Powstańców Wielkopolskich, to blisko 800 milionów złotych. Zachodniopomorscy strażacy w ramach obchodów Dnia Strażaka planują w najbliższych dniach pikniki edukacyjne organizowane w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.
3: Pikniki te odbędą się we wszystkich powiatach naszego województwa. Na specjalnie przygotowanych stanowiskach strażacy będą prowadzić zajęcia edukacyjne, podczas których uczestnicy poznają podstawowe zasady bezpieczeństwa oraz zasady postępowania w różnego rodzaju zagrożeniach opisanych m.in. w poradniku bezpieczeństwa.
0: Mówił Dariusz Szacht z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie. Szczegółowy terminarz pikników na twojeradio.fm. Maturzyści napisali wczoraj swój pierwszy egzamin na język polski pisemny. Mieli 4 godziny. Reakcje po wyjściu pozytywne, zwłaszcza z tematu wypracowania, który dał im dużą swobodę w doborze w lektur.
4: Poszło dobrze. Bardzo podobał mi się temat wypracowania, dlatego że dotyczył wpływu pracy na człowieka i na rzeczywistość. No, także lalka, dżuma, wiadomo. Myślę, że będzie dobrze.
5: Drugi było coś w stylu, kiedy ważne jest dla człowieka to, jak go postrzegają inni. Coś w tym stylu było. Ja akurat miałem pierwszy z tą pracą, to ja osobiście wziąłem na pierwsze dżumę, żeby pokazać jakby to, że ktoś pracuje na rzecz innych, a jako drugie wziąłem rok 1984, żeby pokazać jakby to drugie przeciwieństwo.
0: Ale i w tym roku zdarzył się wyciek. Krótko po rozpoczęciu egzaminu do internetu trafiły zdjęcia fragmentów arkusza maturalnego. Po majówce ceny benzyn poszły o kilka groszy w górę. Ministerstwo Energii opublikowało nowe stawki maksymalne na dziś. To 6,49 zł za litr benzyny 95 i 6,99 za litr benzyny 98. 7,31 zł kosztuje diesel.
1: To były najważniejsze wiadomości Twojego radia. Więcej na twojeradio.fm.
6: Twoje radio. Pogoda.
7: Dziś w naszym regionie już chłodniej, no i ze zdecydowaną przewagą chmur, chociaż na deszcz to bym nie liczył, jak popada to tylko przelotnie. Termometry pokażą od 12 stopni w Świnoujściu, Międzyzdrojach czy Koszalinie, kreskę więcej w Goleniowie, natomiast 14 stopni w Szczecinie, Stargardzie i Myśliborzu.
6: Twoje.
1: Dzień dobry, to Twoje radio. Twoje radio, tylko przeboje. Włącz i słuchaj na Pomorzu Zachodnim.
6: Twoje radio, tylko przeboje. Twoje radio.
7: 26 minut do 9, Twoje radio na dzień dobry. Za moment porozmawiamy sobie o utrudnieniach dla kierowców w Szczecinie. Dziś rozpoczyna się remont ważnej ulicy. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko, witajcie, cześć.

0: Dziś w nocy będą spadające gwiazdy. Moi drodzy, w nocy z 5 na 6 maja nasze niebo rozbłyśnie maksimum, bo będzie widać roj meteorów Eta Aquaridy. To wyjątkowa okazja, by podziwiać spektakularne spadające gwiazdy dziś w nocy. Takie rzeczy na naszym niebie, chociaż tak patrzę na prognozy. No i jak zawsze, ma akurat być zachmurzenie. Może jednak to się nie sprawdzi? Patrzmy w niebo. No i pamiętajmy o tym, żeby pomyśleć życzenie, nie?
1: Twoje radio. Tylko przeboje.

0: Twoje radio.
1: Twoje radio na dzień dobry, moi drodzy. Od dziś utrudnienia na ulicy Emilii Plater w Szczecinie pomiędzy Firlika a Miedzianą. Zwężenie, bo zaczyna się remont. Po pierwsze, utrudnienia dla tych, którzy tam przejeżdżają. Po drugie, no duży problem z zaparkowaniem pojazdu. Od dziś utrudnienia na Emilii Plater w Szczecinie. My wracamy do grania punktualnie o 9:00. Świeżutkie wiadomości z regionu, z województwa zachodniopomorskiego, a także z kraju i ze świata przedstawi nam Mateusz Warianka.
0: Twoje radio, tylko przeboje.

0: 3 minuty do 9. Za chwilę najważniejsze wiadomości Twojego radia, które przedstawi nam Mateusz Warianka. Mnóstwo informacji z Pomorza Zachodniego o każdej porze dnia i nocy znajdziesz na www.twojeradio.fm. Tam m.in. o tym, że miliony na ratowanie zabytków, a kasę otrzyma m.in. Koszalin, Stargard czy Świnoujście. Przeczytasz też o wyburzeniu pomnika w Pyrzycach. www.twojeradio.fm. Zapamiętaj ten adres.
1: Autopromocja.
2: Twoje radio. Tylko przeboje.
1: Tylko przeboje.
3: Słucham Twoje radio. Są super.

0: Twojego radia, bo idealnie gra na moich falach. Nadaje na moich falach.
1: Twoje radio. Tylko przeboje. Autopromocja. Reklama.
2: Stargard mówi w Twoim radiu. Posłuchaj interesujących rozmów o Twoim mieście. Dowiedz się więcej o tym, czym żyją mieszkańcy Stargardu. Stargard mówi. W każdą środę po 17 i po 20 w Twoim radiu. Przez całą dobę na radiowym YouTubie i Facebooku. Audycja powstała we współpracy z miastem Stargard.
3: Już 9 i 10 maja zapraszamy do Baszkowic na wyjątkowe wydarzenie. Wystawę ogrodniczą Baszkowicka Wiosna. Czekają na Was setki stoisk ogrodniczych, ekologicznych i rękodzielniczych. Pokazy zwierząt, konkursy z nagrodami oraz atrakcje dla całych rodzin. Weź udział w ekologicznych wyzwaniach. Poznaj świat pszczół i wygraj drzewko owocowe. Nie zabraknie też koncertów, pokazów i strefy relaksu wśród natury. Wstęp wolny. Baszkowicka Wiosna. Poczuj klimat wiosny w najlepszym wydaniu.
4: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
5: Odwiedź framex.pl i dołącz do drużyny superbohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
6: Odkryj przylądek Pomerania. Nowy port na Bałtyku. W każdy czwartek po 16 w Twoim radiu audycja Odkryj przylądek Pomerania, czyli wszystko, co powinieneś wiedzieć o budowie nowego portu na Bałtyku.
7: Flagowa jednostka badawcza dla Politechniki Morskiej, autonomiczne statki przyszłości i przylądek Pomerania jako koło zamachowe dla regionu. To tematy najnowszego podcastu. Zapraszam w czwartek po 16.
6: Odkryj przylądek Pomerania. Nowy port na Bałtyku. Więcej na przylądekpomerania.pl.
1: Reklama.
8: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
9: 5 milionów złotych trafi na ochronę dziedzictwa w regionie. Zmiana organizacji ruchu na Emilii Plater w Szczecinie. Obowiązkowa matematyka. To z zadaniami z tego obszaru zmierzą się dziś maturzyści. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił reżim ciszy w wojnie z Rosją.
8: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
9: Mateusz Warianka, dzień dobry. Samorząd województwa zachodniopomorskiego przeznaczy w tym roku 5 milionów złotych na ochronę dziedzictwa regionu. Decyzję o przyznaniu wsparcia dla 58 obiektów podjął sejmik województwa. Środki trafią na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane oraz przygotowanie dokumentacji. Wsparcie otrzymały m.in. takie miasta jak Koszalin, Stargard czy Świnoujście. A od dziś obowiązuje nowa, zmieniona organizacja ruchu na ulicy Emilii Plater w Szczecinie. Ma to związek z kolejnym etapem robót przygotowawczych przy przebudowie tej trasy. Na odcinku między Miedzianą a Firlikam należy spodziewać się zwężenia jezdni do jednego pasa ruchu. Utrudnienia będą wprowadzone odcinkowo. Obowiązkowa matematyka. To z zadaniami z tego obszaru zmierzą się dziś maturzyści. Drugi dzień matur rozpoczyna się właśnie teraz.
10: Bardziej się jeszcze stresuję niż przed polskim.
11: Matematykę chcę zdać dobrze, jednakże biorąc pod uwagę próbną maturę, która była w marcu, to nie wiem, co zrobią. Jest to trochę taka zagadka. Bardzo trudno była.
9: Matura w tym roku jest wyjątkowo liczna. Egzamin zdaje ponad 340 tysięcy tegorocznych absolwentów. Do tego dochodzą też absolwenci z poprzednich roczników, poprawiający egzamin albo zdający go po raz pierwszy. Kumulacja to efekt tego, że w tym roku edukację szkolną zakończyli uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w wieku 6 lat w ramach odwołanej potem reformy dotyczącej wcześniejszego obowiązku szkolnego. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił reżim ciszy w wojnie z Rosją, rozpoczynając od północy z wtorku na środę. Wcześniej agencja Reutera powołała się na rosyjską państwową agencję RIA Nowosti, która podała, że Władimir Putin zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą, obowiązującego 8 i 9 maja. Grzegorz Kozioł.
12: Decyzja Kremla o zawieszeniu broni jest związana z obchodami rocznicy zwycięstwa Związku Radzieckiego nad hitlerowskimi Niemcami. Natomiast Wołodymyr Zełenski twierdzi, że nie skontaktowano się z nim oficjalnie w sprawie oferty Kremla.
13: Amerykanie
12: rozmawiali z Rosjanami o tym, co się może wydarzyć 9 maja, zawieszenie broni czy jego brak, ale nikt oficjalnie się z nami nie skontaktował, oficjalnie niczego nie zaproponował. Ostatni rozejm w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie ogłoszono z okazji prawosławnej Wielkanocy 11 i 12 kwietnia. Był on jednak wielokrotnie łamany przez rosyjską armię.
8: To były najważniejsze wiadomości Twojego radia. Więcej na twojeradio.fm. Twoje radio. Sport.
13: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Arsenal czy Atletico Madryt? Dziś w Londynie poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu tydzień temu padł remis 1-1. Momentami graliśmy bardzo dobrze. Jeśli to powtórzymy, zagramy w finale, mówi napastnik Atletico Antoine Griezmann. Zawsze, gdy startuje Liga Mistrzów, naturalnie wyobrażasz sobie, jak podnosisz trofeum. To robi każdy zespół, każdy piłkarz i każde dziecko w swoim pokoju. My oczywiście też to robiliśmy. Zostały nam już tylko dwa kroki. Musimy bazować na tym, co pokazaliśmy w drugiej połowie meczu u siebie, bo ona była bardzo dobra. Faworytem starcia jest jednak Arsenal, który nie przegrał w Lidze Mistrzów w tym sezonie żadnego meczu, a jesienią pokonał u siebie Atletico 4-0, mówi trener kanonierów Mikel Arteta. Nie mogę się doczekać, czuję niesamowitą energię w zespole i wśród naszych kibiców. To są momenty, które chcemy przeżywać wspólnie jako klub i jako drużyna. Wykonaliśmy ogromną pracę, aby po 20 latach znów znaleźć się w tym miejscu. Jesteśmy głodni zwycięstwa i awansu do finału. Damy z siebie wszystko. Czuję, że wydarzy się coś niesamowitego. Początek meczu na Emirates o 21:00. Reprezentacja Polski siatkarek rozpoczęła w Wałczu przygotowania do sezonu. W pierwszych treningach uczestniczyło 15 zawodniczek. Kolejne pojawią się w najbliższych dniach. Siatkarki Dewelopresu Rzeszów i Budowanych Łódź, które występowały w finale Ekstraklasy, przyjadą do Wałcza na początku przyszłego tygodnia. Najpóźniej dotrze tam Magdalena Stysiak, która w niedzielę grała jeszcze w finale Ligi Mistrzyń. Siatkarki w Wałczu będą trenować przez najbliższe 2 tygodnie. Pierwszym i jedynym sprawdzianem przed startem Ligi Narodów będzie występ w turnieju towarzyskim w Genui. Oprócz Polek wezmą w nim udział reprezentacje Serbii, Włoch i Turcji. Ruszyła druga runda fazy play-off koszykarskiej NBA i mamy od razu niespodziankę na zachodzie. San Antonio Spurs przegrali z Minnesota Timberwolves 102-104. Na wschodzie pewne zwycięstwo odniesie New York Knicks. Wygrali z Philadelphia 76ers 137-98. Niestety Jeremy Sochan jako jedyny w składzie Knicks nie zagrał nawet minuty. Chińczyk Yi Ze Wu został mistrzem świata w snukerze. W finale w słynnym teatrze Crucible w Sheffield pokonał Anglika Shona Murphy'ego 18-17. To największy sukces w karierze 22-latka i kolejny triumf Chińczyków, bo rok temu mistrz był Zhao Xintong.
14: Sponsorem prognozy pogody jest przedsiębiorstwo energetyki cieplnej w Stargardzie. Producent czystego, niezawodnego i bezpiecznego ciepła.
1: Twoje radio. Pogoda.
15: Wtorek w województwie zachodniopomorskim już zdecydowanie bardziej szary i chłodniejszy. Maksymalnie 14 stopni pokażą termometry, tyle w Szczecinie, Stargardzie, Pyrzycach i Myśliborzu, kreskę mniej w Goleniowie, natomiast na północy w Świnoujściu, Międzyzdrojach, Kołobrzegu czy Koszalinie do 12 stopni. Jak popada, to jednak tylko przelotnie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest przedsiębiorstwo energetyki cieplnej w Stargardzie. Producent czystego, niezawodnego i bezpiecznego ciepła.
16: To jest Twoje radio, tylko przeboje.
1: Twoje radio.
16: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim.
1: Twoje radio.
16: Tylko przeboje.
1: Tylko przeboje.
16: Twoje radio.
15: No i ruszyła matura z matematyki. Ja mocno trzymam kciuki. Ciekawe, czy po 5 minutach jest już ktoś, kto opuścił salę egzaminacyjną. Wracamy do grania. Za chwilę będziemy mówić m.in. o dniu bez makijażu. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko. To Twoje radio na wtorkowe. Dzień dobry. Allo.

0: dziecięcy. Tylko przeboje.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo jak ja.

0: Moi drodzy, dzisiaj jest pewne święto, o którym już wspominałem. Uwaga, dzień bez makijażu. No i tak sprawdziłem, ile czasu według statystyk polskie kobiety spędzają na malowaniu się. W przeciągu roku 4 pełne doby. Około 100 godzin, to wychodzi mniej więcej pół godziny dziennie. Chociaż są niektóre panie, które roczną normę to potrafią wyrobić w tydzień, a i znam takie, które spokojnie mogłyby być lakiernikiem samochodowym. Ale to nie dotyczy naszych słuchaczek, bo wiadomo, wy, drogie panie, jesteście najpiękniejsze naturalnie. Wracamy do grania.
1: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Wrócę na moment jeszcze do dzisiejszego święta, bo w kalendarzu jest dzień bez makijażu. Drogie panie, albo drodzy panowie, ile statystyczna Polka wydaje rocznie na makijaż? Od 1500 do 3000 zł. Pytanie, skąd taka różnica? Bo pewnie pierwsza kwota to jest ta, o której wie mąż, a druga to ta prawdziwa. Co ciekawe, mężczyźni mogą wydawać się podobne kwoty na kosmetyki, tylko w tym przypadku to są kosmetyki do auta.
1: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Twoje radio na dzień dobry, zbliża się 9.30. Co ciekawego dzieje się w naszym regionie? O tym opowie nam Agnieszka Taterynowicz. Przed nami kultura w Twoim radiu. A do 10.00 zagrałem jeszcze Teddy Swims, Mafia, Piasek jeszcze w długich włosach. No ale niestety w radiu tego nie widać. Będzie też Kamil Hussein czy Damiano David.
1: Autopromocja. To jest Twoje radio.
2: Tak gra Twoje radio. Pozdrawiam serdecznie, Reni Jusic.
3: Tak gra Twoje radio. Pozdrawiam, Honorata Skarbek.
4: Tak gra Twoje radio. Pozdrawiam serdecznie, Patrycja Kazali.
5: Twoje radio.
6: To jest Twoje radio. Tylko przeboje. Tylko przeboje.
1: Autopromocja.
5: Twoje radio.
6: Twoje radio. Twoje radio. Kultura.
2: Agnieszka Taterynowicz, dzień dobry. Maj rozkręca się na dobre, a razem z nim tydzień bibliotek, który od piątku do 15 maja odbywa

0: się pod hasłem Biblioteka Otwierasz, Odkrywasz. Zaczynam od Międzyzdrojów. Już w piątek nocna wędrówka przez książki od 18 do 22. Na dzieci w wieku od 8 do 12 lat czekają warsztaty bursztynnicze, gry, zabawy i zajęcia plastyczne w wyjątkowej wieczornej atmosferze biblioteki. Zapisy tylko do jutra, a liczba miejsc jest ograniczona. W Koszalinie tydzień bibliotek to cały wachlarz wydarzeń, od lekcji i warsztatów, przez spotkania tematyczne, po spektakl teatru witraż. Każdy znajdzie coś dla siebie. W Goleniowie piątek świętowanie Dnia Bibliotekarza od akcji Książka na przez koncert Joanny Rybki, aż po spektakl dla dzieci Niezwykła podróż Koziołka Matołka. Nie zwalnia też Świnoujście, w programie m.in. spektakl Tajne laboratorium pana Kleksa, wernisaż magazynu Wyspy, retrogranie i spotkanie z Janem Truszczyńskim, a na finał gra miejska na tropie Winety. I Stargard. Tu tydzień bibliotek zapowiada się wyjątkowo różnorodnie. Książnicy Stargardzkiej, Teatr na Jagódki, spotkania z Maksem Cegielskim, akcja Przeczytałeś, podej dalej i wyjątkowe spotkanie z żywymi sowami. W chwili numer 2 także sporo atrakcji. Od gimnastyki umysłu, przez wirtualne podróże z VR, po robotykę Lego i kreatywne warsztaty. A dziś warto też pamiętać o ważnym święcie, Dniu Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. I z tej okazji w Szczecinie obchody rozpoczną się o 11 na Jasnych Błoniach, a o 15 koncert orkiestry Gamellan w kościele pod wezwaniem Świętej Rodziny. Warto tam być. No i dziś także trzymamy kciuki za wszystkich maturzystów. Dobrego dnia, do usłyszenia.
1: To jest twoje radio, tylko przeboje.
2: Tylko przeboje.
1: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.
3: Twoje radio.
4: Niecałe pół godziny do 10:00. Twoje radio na dzień dobry. O cenach paliw sobie za moment porozmawiamy. Zajrzymy też do sportu i sprawdzimy, gdzie ma zagrać Robert Lewandowski w przyszłym sezonie. A to na podstawie relacji jego żony na Instagramie. No wiadomo, w Arabii Saudyjskiej nie ma Hiszpanów. Filip Baćkowski, kłaniam się nisko. Witajcie, cześć. Gramy, tylko przeboje.

0: Zajrzyjmy do światowej polityki. Donald Trump znowu grozi Iranowi całkowitym zniszczeniem. Wiecie co? Ja nie doceniałem. Ja nie doceniałem swojej przedszkolanki. No teraz by się przydała. Po prostu no... spojrzałaby na nich i powiedziała: mnie nie interesuje, kto zaczął, macie się w tej chwili pogodzić. Bardzo by się przydała, bo wakacje się zbliżają, a ceny paliw cały czas utrzymują się na wysokim poziomie. W ogóle ile dzisiaj zapłacimy? Maksymalnie 6,49 za benzynę 95, a za diesla 7,31.
1: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Gdzie zagra Robert Lewandowski w przyszłym sezonie? To pytanie pada nie tylko w Polsce, ale w zasadzie w całym piłkarskim świecie. No i Anna Lewandowska podgrzała temat. Trochę inaczej niż zwykle, ale znowu mówi się o jej relacjach na Instagramie. Tym razem wstawiła zdjęcie z barwami Katalonii, no i herbem Barcelony namalowanym na twarzy. Czyli jednak nie osadnik Myślibórz.
1: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Zbliża się 10. Zmiana Warty w Twoim radiu. Stery przejmuje duet Jerzy Grabda oraz Kuba Adamiak. Jerzy przygotowuje się do najważniejszych wiadomości, które punktualnie o 10, a ze mną jest Kuba. Cześć!
1: Witam Cię serdecznie, Filipie. Mam przecieki z matematyki.
0: Zamieniam się w słuch.
1: Otóż dzisiaj na maturze z matematyki jest matematyka.
0: Czyli trudne się wylosowało.
1: Jak ty wspominasz swoją maturę z matmy?
0: Wiesz co, ja już dzisiaj o tym wspominałem, bo pytałem się też naszych słuchaczy. Ja nie pamiętam swojej matury. Pamiętam tylko, jak wchodziłem do budynku liceum w Świnoujściu i koniec. Po prostu mój organizm wymazał to totalnie z pamięci.
1: Zapytam również o to na pewno słuchaczy po godzinie 10. Jak wy pamiętacie swoją maturę z matmy? 512-82-40.
2: Autopromocja.
3: Twoje radio. Tylko przeboje.
2: Tylko przeboje.
4: Słucha się was bardzo przyjemnie i w pracy, i w domu, i w podróży.
5: Jesteście blisko, jesteście najlepsi, rzetelni i najlepsza muzyka, jaka tylko jest.
6: Jak się nastawię rano, jak usłyszę fajną muzykę, taki mam cały dzień. A że wy macie fajną muzykę, no to jakiego radia mam słuchać?
7: Ja w pracy przeważnie słucham, bo to mam radyjko. Twoje radio włączam.
8: No, słucham twojego radio, bo jest super muzyczka i bardzo fajnie.
2: Autopromocja. Reklama. 7 maja nocny afterek w Outlet Park Szczecin. Rabaty rosną, a my działamy aż do 22. Od 15 zaczyna się gra. Weź znajomych, weź dobry vibe. Reszta czeka na miejscu. Outlet Park Szczecin. 7 maja do 22.
9: Szukasz jedzenia, któremu możesz zaufać? Takiego, które smakuje naturalnie i pochodzi z dobrego źródła? Spółdzielcza agrofirma Witkowo to produkty od lokalnego producenta. Dobre dla dzieci, dobre dla seniorów, dobre na co dzień. Spróbuj kiełbasę białą domową, bez konserwantów od polskiego producenta. Spółdzielcza agrofirma Witkowo. Wybierz to, co najlepsze dla siebie i swoich bliskich. Znajdź nas na Facebooku i sprawdzaj aktualne promocje.
10: Potrzebujesz deski tarasowej, modrzewiowej, egzotycznej, a może kompozytowej? Palisander Centrum Drewna ma wszystko, czego potrzebujesz. Od olejów i impregnatów, przez wkręty i okucia, aż po belki strugane. Certyfikowane BSH, KVH, C24. A może planujesz zadaszenie? Sprawdź nasz poliwęglan komorowy lub lity. Oferujemy zarówno materiały, jak i gotową realizację. Z nami Twoje marzenia o idealnym tarasie stają się rzeczywistością. Profesjonalne doradztwo i najszerszy wybór w drewnie. Zajrzyj do nas. Palisander Centrum Drewna. Stargard Nasienna 18. Palisander. Dajemy wybór w drewnie. www.palisander-tarasy.pl.
11: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
12: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Castorama.
17: Teoria.
16: I praktyka.
17: I po majówce. To co dobre szybko się kończy.
16: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Reklama.
3: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
18: Ojom, w świnoujskim szpitalu nie będzie przyjmował pacjentów do końca czerwca. Dziś drugi dzień matur i królowa nauk.
19: Matematyka to jest ogólnie trudny przedmiot, a jeszcze właśnie w marcu była tak trudna ta próbna matematyka.
18: Egzamin trwa już od godziny. Polska podpisze z Wielką Brytanią traktat o obronności. Znamy dokładną datę.
3: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
18: Jurek Grabda, dzień dobry. Oddział intensywnej terapii w Szpitalu Miejskim w Świnoujściu czasowo wstrzymuje przyjęcia pacjentów. Decyzję o zawieszeniu działalności w porozumieniu z Narodowym Funduszem Zdrowia wydał wojewoda zachodniopomorski po wniosku samej placówki. Powodem jest poważna awaria systemu nadzorującego zasilanie aparatury medycznej, co może zagrażać bezpieczeństwu chorych. Do końca czerwca pacjenci wymagający intensywnej terapii będą kierowani do szpitali w Gryficach oraz Szczecinie. Warunkiem zamknięcia oddziału było zapewnienie transportu i ciągłość opieki, a także utrzymanie jednego stanowiska intensywnej terapii na miejscu. Od godziny maturzyści zmagają się z królową nauk. To wersja podstawowa, dlatego wielu zdających wchodziło na egzamin z dużym spokojem.
15: Wiadomo, że jest jakiś tam stresik, ale czuję się dobrze przygotowany. Mam wrażenie, że wszyscy jesteśmy dobrze przygotowani.
20: No to jest podstawa. Ja troszeczkę przygotowywałam się do rozszerzenia, także gdzieś tam na tej podstawie myślę, że będzie dobrze, no ale jest zawsze jakieś tam prawdopodobieństwo, że może być coś trudniejszego. Mi ta matematyka się będzie liczyć na studia, także no zobaczymy.
18: Na napisanie egzaminu z matematyki są 3 godziny, a do zdobycia jest 50 punktów. Żeby zdać, wystarczy uzyskać 30%, a więc 15 punktów. A wczoraj, krótko po rozpoczęciu egzaminu z języka polskiego, zdjęcia fragmentów arkusza maturalnego pojawiły się w sieci. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski nie wyklucza złożenia zawiadomienia do prokuratury, jeśli będzie uzasadnione podejrzenie złamania prawa. Dodaje jednocześnie, że upublicznienie arkuszy w trakcie matury nie wpłynęło na przebieg egzaminu.
21: Zostało zrobione zdjęcie. Zgodnie z procedurami egzaminacyjnymi, każda osoba, która tylko wnosi niedozwolone urządzenie, będzie miała unieważniony egzamin maturalny z tego przedmiotu. Więc jeżeli zostało wniesione to urządzenie, to już dyrektor szkoły może unieważnić ten egzamin.
18: I dalsze wiadomości. 27 maja Polska i Wielka Brytania podpiszą traktat w zakresie obrony, poinformował premier Donald Tusk.
22: W tym czasie jest rzeczą bardzo ważną, żeby szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i dziedzinie, szeroko pojętej dziedzinie obronności. Wielkiej Brytanii zależy też na tym, Polska jest tutaj wymarzonym partnerem, aby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. Problem takiej ponownej reintegracji.
18: Będzie to drugi w ostatnim czasie taki traktat. Rok temu podobną umowę podpisaliśmy z Francją. A kolejne wiadomości w Twoim radiu już za godzinę.
3: To były najważniejsze wiadomości Twojego radia. Więcej na twojeradio.fm.
23: Sponsorem prognozy pogody jest Konrad Kulbiński w Myślibożu. Regeneracje oraz nowe rozruszniki, alternatory, wszystkie typy. Telefon 95 747 58 80.
2: Twoje radio.
24: Twoje radio.
2: Pogoda.
1: Możliwe dzisiaj przelotne opady deszczu i niestety, jeżeli chodzi o temperaturę w Szczecinie, Stargardzie, Świnoujściu, Międzyzdrojach, Goleniowie oraz Koszalinie, no chłodna jak na maj, maksymalnie zaledwie 13 stopni.
23: Sponsorem prognozy pogody jest Konrad Kulbiński w Myślibożu. Regeneracje oraz nowe rozruszniki, alternatory, wszystkie typy. Telefon 95 747 58 80.
3: To jest Twoje radio. Twoje radio, tylko przeboje. Twoje radio na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.
1: Kuba Adamek, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Słuchasz Twojego radia właśnie dzisiaj, 5 maja, w drugi dzień matur, ale spokojnie, jeżeli słuchasz teraz Twojego radia, to oznacza, że albo skończyłeś już pisać maturę, czyli była trudna matematyka, albo matura jest już za tobą. One Republic, Counting Stars na antenie Twojego radia, już teraz zrób głośniej.

0: Twoje radio.
1: Olivia Dean na antenie Twojego radia. No i jeśli Excel już patrzy na Ciebie krzywo, to znak, że czas na przerwę. Tu Twoje radio, w Szczecinie gorąco, nie tylko przez pogodę, jeżeli chodzi o majówkę, ale również i politycznie. Radni PiS zarzucają władzom miasta brak konkretnego planu na przyszłość, chaos w decyzjach i działanie z dnia na dzień. Ich zdaniem Szczecin dryfuje, zamiast mieć jasno wyznaczony kierunek rozwoju. Spór, jak widać, trwa, argumentów nie brakuje, czyli plan może jest tylko najwyraźniej w wersji roboczej pod tytułem Zobaczymy jutro.
0: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Twoje radio.
1: Drain Chill na antenie Twojego radia i Never Never. Do klikania, do liczenia i udawania, że wszystko jest pod kontrolą. Dorzucamy właśnie ten kawałek. Drugi dzień matur, no i dzisiaj od 9 królowa nauk, czyli matematyka. Wczoraj był język polski, dziś liczby, wzory i lekkie napięcie w szkołach w Szczecinie, w Stargardzie i w całym regionie. Pierwsze relacje maturzystów, jest stres, ale też spokój i podejście typu damy radę. Nauczyciele przypominają, to ważny egzamin, ale to nie koniec świata. Dziś liczymy, jutro analizujemy, a w lipcu sprawdzamy, jak to wszystko wyszło i czy w sierpniu poprawiamy.
0: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Chwila, gdy jest już ciemno na antenie twojego radia. Co to dużo mówić, to jest jeden z tych kawałków, który sprawia, że chmury się rozstępują. Patrzę za okno, no dobra, prawie się rozstępują. Za momenty muzycznie m.in. Kygo i Donna Summer na antenie twojego radia, więc warto zostać razem z nami.
1: Autopromocja. Twoje radio. Tylko przeboje.
2: Halo, to dla ciebie gram Twoje radio.
3: Cześć, nazywam się Kaja i pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy twojego radia.
4: To dla ciebie gra twoje radio.
1: Twoje radio.
5: Tylko przeboje.
1: Autopromocja.
6: To jest twoje radio.
7: Tylko przeboje.
6: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio. Tylko przeboje.
8: Tylko przeboje.
1: Twoje radio.
0: Kuba Adamiak, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Słuchasz twojego radia, to właśnie dzisiaj królowa nauk, czyli matematyka. Ja jestem ciekaw, jak tobie, drogi słuchaczu, poszło. 512-82-40, 512-82-40. Jak tobie poszedł egzamin maturalny z matematyki? Daj mi znać już teraz. Girl.

0: Ebony Hearts na antenie Twojego radia. Przypominam, że dzisiaj oczywiście królowa nauk, czyli ta, no, matematyka. 512-82-40, 512-82-40. Jak Wy wspominacie swoją maturę z matematyki? Halo, dzień dobry.
1: Cześć, tu Asia ze Stargardu. Maturę co prawda napisałam już wiele, wiele lat temu, ale nadal mam 18 lat, tak się czuję, chociaż maturę to się zdaje, jak ma się chyba 19, jak dobrze pamiętam. Jak to wspominam? Wspominam to genialnie, ponieważ zdałam i to jest chyba najważniejsze. Ile przy tym było brzydkich słów, nieprzespanych nocy, przepłakanych nocy, to tylko wiem ja. Na szczęście wolę pójść do pracy nawet na szóstą niż z powrotem na lekcję matematyki.
0: Co tu dużo mówić, absolutnie chyba każdy ma takie podejście jak ty, Asia. Już teraz muzycznie Adele i Set Fire to the Rain. Oby ten rain był dla was szczęśliwy, drodzy maturzyści.
2: Twoje radio, tylko przeboje.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Twoje radio.
2: Męskie granie, to wiecie, ta nowość i nareszcie na antenie Twojego radia. Fajny numer. To jest numer pod tytułem Kiedy lista zadań rośnie szybciej niż motywacja. No dobrze, że bardzo, męskie granie od Twojego radia jest. W Świnoujściu zmiany na targowisku tymczasem. Od teraz część stoisk będzie otwarta dłużej, nawet do godziny 17. Do tej pory handel kończył się około 16, więc to ukłon w stronę tych, którzy wpadają na zakupy dopiero po pracy. Sprzedawcy są jednak podzieleni. Jedni mówią super pomysł, inni, że po 14 tak robi się już pusto. Na razie maj to miesiąc testowy, więc wszystko jeszcze może się zmienić. Czyli teraz można przyjść później, tylko pytanie, czy będzie do kogo?
1: Twoje radio, tylko przeboje.

0: twoje radio.
1: Słuchasz twojego radia, na zegarach mamy dokładnie 3 minuty do godziny 11. Punktualnie o 11 najnowsze wiadomości na antenie twojego radia będzie miało właśnie dla ciebie Jurek Grabda, a po 11 muzycznie m.in. Tom Nowej Lima oraz Alex Warren w twoim radiu.
0: Autopromocja.
2: To jest twoje radio.
0: Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje.
3: Powinnam wam podziękować. Podziękować, że dzieliliście ze mną smutki, złości, radości i zmęczenie. Dziękuję wam za te wszystkie poranki, za te wszystkie wieczory, za informacje, wiadomości, ciekawostki, no i za muzykę. Dziękuję wam za uśmiech, za życzliwość i za każdy kolejny dzień. Dziękuję po prostu, że jesteście.
2: To jest twoje radio.
0: Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje. Autopromocja. Reklama.
4: Stargard mówi w twoim radiu. Posłuchaj interesujących rozmów o twoim mieście. Dowiedz się więcej o tym, czym żyją mieszkańcy Stargardu. Stargard mówi. W każdą środę po 17 i po 20 w twoim radiu. Przez całą dobę na radiowym YouTubie i Facebooku. Audycja powstała we współpracy z miastem Stargard.
5: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
6: Odwiedź framex.pl i dołącz do drużyny superbohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
7: Już 9 i 10 maja zapraszamy do Baszkowic na wyjątkowe wydarzenie. Wystawę ogrodniczą Baszkowicka Wiosna. Czekają na was setki stoisk ogrodniczych, ekologicznych i rękodzielniczych. Pokazy zwierząt, konkursy z nagrodami oraz atrakcje dla całych rodzin. Weź udział w ekologicznych wyzwaniach. Poznaj świat pszczół i wygraj drzewko owocowe. Nie zabraknie też koncertów, pokazów i strefy relaksu wśród natury. Wstęp wolny. Baszkowicka Wiosna. Poczuj klimat wiosny w najlepszym wydaniu.
8: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
9: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
8: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
9: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
10: Budujesz dom? Zadbaj o solidny dach. Wiązary Bonin. Ponad 25 lat doświadczenia w produkcji konstrukcji dachowych. Wyłącznie certyfikowane materiały, nowoczesny park maszynowy, a także możliwość impregnacji ciśnieniowej zapewniają trwałość i precyzję wykonania. Skontaktuj się z nami już dziś. Przygotujemy dla ciebie bezpłatną ofertę. Sprawdź szczegóły na www.tartakbonin.pl. Wiązary Bonin. Dach, na którym możesz polegać.
0: Reklama.
2: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
11: Ciało seniorki odnalezione w jednym z domów jednorodzinnych w Grzędzicach. Sprawa może mieć charakter kryminalny. Wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją, ogłosił prezydent Ukrainy. Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dla części Pomorza Zachodniego w związku z dużym zagrożeniem pożarowym w lasach.
2: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
11: Jurek Grabda, dzień dobry. Ciało starszej kobiety odnaleziono w jednym z domów jednorodzinnych w Grzędzicach niedaleko Stargardu. Śledczy wyjaśniają dokładne okoliczności śmierci kobiety, mówi aspirant Wojciech Jędrych z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie.
12: W związku z tym, iż zdarzenie mogło mieć charakter kryminalny, na miejsce udali się policjanci wraz z prokurator celem wykonania czynności.
11: Na tym etapie czekamy na dalsze informacje ze strony prokuratury. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił reżim ciszy w wojnie z Rosją, poczynając od północy z wtorku na środę. Wcześniej agencja Reutera, powołując się na rosyjską państwową agencję RIA Nowosti, podała, że Władimir Putin zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą, obowiązującego 8 i 9 maja. Grzegorz Kozieł.
13: Decyzja Kremla o zawieszeniu broni jest związana z obchodami rocznicy zwycięstwa Związku Radzieckiego nad hitlerowskimi Niemcami. Natomiast Wołodymyr Zełenski twierdzi, że nie skontaktowano się z nim oficjalnie w sprawie oferty Kremla.
14: Amerykanie
13: rozmawiali z Rosjanami o tym, co się może wydarzyć 9 maja, zawieszenie broni czy jego brak, ale nikt oficjalnie się z nami nie skontaktował, oficjalnie niczego nie zaproponował.
14: Ostatni
13: rozejm w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie ogłoszono z okazji prawosławnej Wielkanocy 11 i 12 kwietnia. Był on jednak wielokrotnie łamany przez rosyjską armię.
11: I dalsze wiadomości. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla części województwa zachodniopomorskiego w związku z bardzo wysokim zagrożeniem pożarowym w lasach. Ostrzeżenie dotyczy szczególnie powiatów choszczyńskiego i wałeckiego. Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności w lasach i ich pobliżu. Nie wolno używać otwartego ognia, także wyrzucać niedopałków papierosów. Kierowcy powinni unikać parkowania na suchych trawach, które mogą mu łatwo się zapalić. Z kolei sadownicy poszkodowani przez przymrozki mają dostać pomoc. Obiecał to minister rolnictwa Stefan Krajewski. Niektórzy stracili wszystkie plony.
15: Bardzo dużo drzew owocowych, plantacji, sadów zmarzło. Mimo podjętych prób chronienia tych sadów, ogrzewania, zraszania, są odpowiednie metody i sposoby ochrony. Tę walkę nasi sadownicy, rolnicy, ogrodnicy przegrali.
11: Mówi minister Stefan Krajewski. Rolnicy apelują m.in. o uproszczenie procedur szacowania strat i jak najszybsze wypłacenie odszkodowań dla poszkodowanych. Na ulicach Koszalina pojawi się 13 elektrycznych autobusów. Miasto właśnie ogłosiło przetarg. Nowe pojazdy do eksploatacji mają wejść w 2028 roku, a więcej na ten temat w wiadomościach za godzinę.
2: To były najważniejsze wiadomości Twojego radia. Więcej na twojeradio.fm.
0: Twoje radio. Pogoda.
1: Może dzisiaj popadać przez cały dzień w Szczecinie, Stargardzie, Świnoujściu, Międzyzdrojach Goleniowej oraz Koszalinie. Chłodno jak na piąty dzień maja. Zaledwie 13 stopni.
2: To jest Twoje radio.
0: Twoje radio, tylko przeboje.
2: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.
0: Twoje radio.
1: 4,5 minuty po godzinie 11. Kuba Adamek, dzień dobry. Ciekawy jestem, czy po godzinie już pierwsi maturzyści wyszli na zasadzie: dobra, zdam w sierpniu. Mam nadzieję, że 30% z matmy będziecie mieli. Tymczasem Tom Nowy i Lima już teraz muzycznie i Take It, Closing Time na antenie Twojego radia. Dawno nie słyszałem tego numeru, więc ja robię głośniej, a ty?
16: Ale to

0: Twoje radio.
1: Alex Warren i Fever Dream na antenie Twojego radia. Jeśli mówisz już kończę, a zaczynasz trzecią rzecz, to ten numer jest właśnie dla Ciebie. W Świnoujściu będą ratować zabytki. Miasto przeznacza na to 100 tysięcy złotych. To pieniądze głównie na przygotowanie dokumentacji, czyli pierwszy krok do większych remontów. Najwięcej, bo 70 tysięcy, pójdzie na dawną wieżę przy porcie jachtowym, która w przyszłości może zostać punktem widokowym. Kolejne 30 tysięcy trafi na zabytkowy cmentarz na Karsiborze. Czyli na razie robimy plan, żeby kiedyś zrobić remont. Klasyka inwestycji od podstaw.
0: Twoje radio. Tylko przeboje.

0: pasuje radio.
1: Grzegorz Chyży i Król Nocy, czyli ewidentnie piosenka, która, jakby to powiedzieć, dobrze by się sprawdziła w tym, no, w Mielnie. Szykujcie się na utrudnienia w Szczecinie, bo już w nocy z 8 na 9 maja miasto przejmą biegacze. Szczeciński bieg nocny wystartuje tuż po północy, a trasa poprowadzi głównymi ulicami centrum. Start i meta przy ulicy Szymanowskiego w okolicach Jasnych Błoni. Do wyboru 5 albo 10 kilometrów, ale dla kierowców to oznacza jedno, czasowe zamknięcia i zmiany w ruchu. Czyli jeśli ktoś planował nocną przejażdżkę po centrum, to raczej w tempie spacerowym z zabiegaczami.
0: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Lady Pangi, na co komu dziś na antenie twojego radia? To jest jedno z tych pytań pod tytułem dlaczego wilk tak wyje w księżycową noc albo coś takiego. Za moment Two Colors muzycznie na antenie twojego radia i La Fall. Będą również nowe technologie od Maćka Szymeckiego.
1: Autopromocja. To jest twoje radio.
2: Tak gra twoje radio. Pozdrawiam, Kaja.
3: Cześć, tu Beata Kozidrak. Słuchajcie twojego radia.
2: Tak gra twoje radio. Pozdrawiam, Maryla Rodowicz.
1: Twoje radio.
4: To jest twoje radio. Tylko przeboje. Tylko przeboje.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Cześć, tu Michał Micut, komentator Kanal Plus. Już od wtorku półfinały UEFA Champions League. Wtorek Arsenal kontra Atletico. Środa Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
6: Odwiedź nas w salonie Kanal Plus w Stargardzie. Na Skarbowej 22D przy sklepie Elektronika.
7: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
8: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
9: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
13: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Reklama.
4: Twoje radio.
14: Twoje radio.
15: Nowe technologie.
16: Japonia właśnie udowodniła, że nowoczesne pole walki to nie tylko kosmiczne technologie za miliony dolarów, ale też sprytne i tanie rozwiązania. Wyciągając wnioski z ostatnich globalnych konfliktów, Japończycy postawili na sprzęt, który przypomina zestaw do składania zabawek, a jednak potrafi nieźle namieszać. Do arsenału japońskiej armii dołączyły właśnie kartonowe, jednorazowe bezzałogowce. Konstrukcja maszyny o nazwie Erkamui opiera się głównie na tekturze falistej, która została pokryta specjalną warstwą odporną na wilgoć. Dzięki temu drony są śmiesznie tanie w produkcji. To prawdziwa rewolucja, bo klasyczne drony rozpoznawcze potrafią kosztować tyle, co luksusowy dom. Mimo że wyglądają niepozornie, te papierowe ptaki mają całkiem solidne parametry. Drony dostarczane są w formie płaskich zestawów, a ich złożenie zajmuje zaledwie kilka minut. W jednym kontenerze transportowym mieści się ich aż kilkaset. Co potrafi taki Kamui 150? Może spędzić w powietrzu około 80 minut. Ma zasięg 80 km, no i potrafi udźwignąć ładunek o masie 1,5 kg. Dodatkowym atutem jest fakt, że kartonowa obudowa znacznie słabiej odbija fale radarowe niż metal, co czyni drona trudniejszym do wykrycia. Japońska kreatywność nie zatrzymuje się na papierze. Właśnie zaprezentowano kolejny model o nazwie Shiraha, którego kadłub wykonano z drewna. Dzięki temu Japonia może konstruować drony bez konieczności importowania drogich części i tworzyw, korzystając wyłącznie z lokalnych materiałów. No, wygląda na to, że przyszłość nowoczesnej armii pachnie teraz papierem i świeżym drewnem.
4: To jest twoje radio.
1: Twoje radio, tylko przeboje.
4: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.
1: Twoje radio.
0: Dzięki, Maciek, że wpadłeś do studia twojego radia. Skoro już wiemy wszystko o nowych technologiach, to możemy grać dalej. Two Colors i Love Fall na antenie twojego radia muzycznie już teraz. A jeżeli przegapiliście dzisiejszy odcinek, to zapraszam już teraz na www.

0: Twoje radio.
1: Twoje radio, tylko przeboje. Najlepsze radio do samochodu.
2: Mogłaś, mogłem, mogliśmy lepiej się poznać.

0: Opus i Life is Life na antenie Twojego Radia. No, do magazynu, biura i auta służbowego gramy tak, żeby zmiana minęła szybciej niż myślisz. Majówka w regionie podsumowana i niestety statystyki nie rozpieszczają. W tym roku było więcej kolizji i wypadków niż rok temu, a policja i służby miały zdecydowanie więcej pracy na drogach Pomorza Zachodniego. Długi weekend, więcej wyjazdów, więcej aut i niestety więcej nerwowych decyzji za kierownicą. Czyli klasyka. Majówka się kończy, grill zgaszony, a rachunek za szybką jazdę dopiero przyjdzie.
1: Twoje radio. Tylko przeboje. I've been watching you.

0: Twoje radio.
1: Jeśli kawa przestała działać, to spokojnie. Mamy plan B. Za nami już Olivia Rodrigo, która działa lepiej niż espresso. Tu Twoje radio. Największa pływalnia w Szczecinie znów dostępna dla mieszkańców. Floating Arena po przerwie technicznej wróciła do normalnego funkcjonowania od wczoraj, a to wszystko w związku z pewnym incydentem. Ale nie będę mówił, bo być może teraz wiecie. Na przykład jecie drugie śniadanie albo pijecie kawę. Przerwa trwała przez całą majówkę. Teraz basen znów przyjmuje pływaków i tych rekreacyjnych, i tych bardziej sportowych. Czyli jeśli ktoś planował formę od jutra, to właśnie to od jutra się zaczęło.
0: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Twoje radio.
1: Już za chwilę będzie godzina 12, punktualnie o godzinie 12 najnowsze wiadomości na antenie Twojego radia. Będzie miał dla Was Jurek Grabda, a po 12 Maciek Szymecki. Cześć Maciek.
2: Tak, już jestem, zdążyłem.
1: Maciek, jak Ty wspominasz swoją maturę z matematyki?
2: Ha, i tu Cię mam, nie pisałem matury z matematyki.
1: No, uczniowie piszą jeszcze 2 godziny, ciekawy jestem, czy już ktoś wyszedł. Ja też bardzo dobrze wspominam, zdawałem ją 2 razy.
2: No to dobrze powtórzyłeś materiał.
1: Maciek Szymecki z Wami po 12, zostańcie razem z nami.
0: Autopromocja.
3: 1, 2, 3. Hi, Brian May here.
0: Twoje radio.
4: Słucham swojego radia. Najchętniej Was słucham w godzinach popołudniowych, zwłaszcza jak jadę autem.
5: Nie przewija się cały czas sama muzyka. Jest jakaś różnorodność zachowana. Każdy coś dla siebie znajdzie. Bo puszczacie istotne fakty, czyli takie bieżące wiadomości.
6: Jest dosyć dobra muzyka.
7: Fajnie się go słucha.
0: Twoje radio.
8: To jest Twoje radio. Tylko przeboje.
9: Tylko przeboje.
0: Reklama. 7 maja nocny afterek w Outlet Park Szczecin. Rabaty rosną, a my działamy aż do 22. Od 15 zaczyna się gra. Weź znajomych, weź dobry vibe. Reszta czeka na miejscu. Outlet Park Szczecin. 7 maja do 22.
10: Potrzebujesz deski tarasowej, modrzewiowej, egzotycznej, a może kompozytowej? Palisander Centrum Drewna ma wszystko, czego potrzebujesz. Od olejów i impregnatów, przez wkręty i okucia, aż po belki strugane. Certyfikowane BSH KVH C24. A może planujesz zadaszenie? Sprawdź nasz poliwęglan komorowy lub lity. Oferujemy zarówno materiały, jak i gotową realizację. Z nami Twoje marzenia o idealnym tarasie stają się rzeczywistością. Profesjonalne doradztwo i najszerszy wybór w drewnie. Zajrzyj do nas. Palisander Centrum Drewna. Stargard Nasienny 18. Palisander. Dajemy wybór w drewnie. www.palisander-tarasy.pl.
11: Odkryj przylądek Pomerania. Nowy port na Bałtyku. W każdy czwartek po 16 w Twoim radiu audycja Odkryj przylądek Pomerania, czyli wszystko, co powinieneś wiedzieć o budowie nowego portu na Bałtyku.
12: Flagowa jednostka badawcza dla Politechniki Morskiej, autonomiczne statki przyszłości i przylądek Pomerania jako koło zamachowe dla regionu. To tematy najnowszego podcastu. Zapraszam w czwartek po 16.
11: Odkryj przylądek Pomerania. Nowy port na Bałtyku. Więcej na przylądekpomerania.pl.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Szukasz jedzenia, któremu możesz zaufać? Takiego, które smakuje naturalnie i pochodzi z dobrego źródła? Spółdzielcza agrofirma Witkowo to produkty od lokalnego producenta. Dobre dla dzieci, dobre dla seniorów, dobre na co dzień. Spróbuj kiełbasę białą domową, bez konserwantów od polskiego producenta. Spółdzielcza agrofirma Witkowo. Wybierz to, co najlepsze dla siebie i swoich bliskich. Znajdź nas na Facebooku i sprawdzaj aktualne promocje.
0: Reklama.
8: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
16: Do końca czerwca zawieszono działalność oddziału intensywnej terapii w szpitalu w Świnoujściu. Polskie służby monitorują rejs statku po Atlantyku, na którym wykryto hantawirusa. Na ulicach Koszalina pojawi się 13 elektrycznych autobusów. Miasto właśnie ogłosiło przetarg.
8: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
16: Jurek Grabda, dzień dobry. W Świnoujściu zawieszono działalność intensywnej terapii w miejskim szpitalu. Powodem poważna awaria zagrażająca bezpieczeństwu pacjentów. O szczegółach Wojciech Włodarski, prezes placówki.
17: Oddział jest zawieszony. Przyczyna ma charakter obiektywny, techniczny. Serwis stwierdził, że istnieje ryzyko wystąpienia awarii. Urządzenia, które ma za zadanie sterowanie obwodami elektrycznymi. Włączenie agregatu prądotwórczego nie rozwiązuje tego problemu, jak niektórym by się to mogło wydawać. Nie ma żadnych decyzji dotyczących zlikwidowania tego oddziału. Odtworzenie tego oddziału będzie uzależnione, po pierwsze, od usunięcia tej usterki, Po drugie, do funkcjonowania oddziału potrzebni są pracownicy. Jeśli te dwie przesłanki zostaną zrealizowane, to oddział ruszy.
16: Na czas zawieszenia pracy OIOM-u pacjenci będą kierowani do szpitala w Gryficach i wojewódzkiego w Szczecinie. Polskie służby monitorują rejs statku po Atlantyku, na którym wykryto hantawirusa. Nie żyją trzy osoby, małżeństwo Holendrów i obywatel Niemiec. Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała właśnie, że dwie kolejne są zakażone, a u pięciu podejrzewa się wirusa. Na statku jest też Polak, to członek załogi, który czuje się dobrze, informuje rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.
6: Wczoraj nic się nie zmieniło dla naszych obywateli.
16: Hantawirusy najczęściej przenoszą gryzonie. Bardzo rzadko to człowiek może zarazić człowieka. Łatwiej o to jednak na przykład na statku, mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
7: Boczne spotykały się na pewno, nie wiem, w jakichś restauracjach, w kajutach.
16: Statkiem płynie około 170 pasażerów. Wszystkich czeka teraz kwarantanna, która może potrwać nawet 6 tygodni. Na wirusa nie ma lekarstwa, leczenie jest objawowe, a objawy przypominają grypę. Przyczyną śmierci może być ciężkie zapalenie płuc. Hantawirusy nie są nowe. Koszalin rozpoczyna duży krok w stronę nowoczesnego transportu. Miasto ogłosiło właśnie przetarg na zakup 13 autobusów elektrycznych wraz z pełną infrastrukturą ładowania. Inwestycja warta blisko 60 milionów złotych i współfinansowana ze środków unijnych ma pomóc w wymianie wysłużonego taboru, w którym część pojazdów ma już kilkadziesiąt lat. Jeśli procedura przebiegnie zgodnie z planem, nowe autobusy wyjadą na ulicę Koszalina w 2028 roku. Dziś mija 29 lat od tragicznej katastrofy kolejowej na stacji Reptowo w pobliżu Stargardu. 5 maja 1997 roku około godziny 12.25 pociąg Barbakan relacji Świnoujście Kraków Główny, przejeżdżając bez zatrzymania z prędkością około 116 km na godzinę, uległ wykolejeniu w wyniku nieoczekiwanej zmiany ustawienia zwrotnicy. Doszło do rozerwania składu, a jego część wjechała na sąsiedni tor i uderzyła w stojący tam pociąg towarowy. W katastrofie zginęło 12 osób, a 36 zostało rannych. Kolejne wiadomości w Twoim radiu już za godzinę.
8: To były najważniejsze wiadomości Twojego radia. Więcej na twojeradio.fm.
9: Sponsorem prognozy pogody jest przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Stargardzie. Producent czystego, niezawodnego i bezpiecznego ciepła.
14: Twoje radio. Twoje radio. Pogoda.
18: No to zmieniła nam się ta pogoda. Dzień pochmurny, mamy też opady deszczu. Mówię to z lekką ekscytacją, ponieważ no jednak tego deszczu już brakowało. Termometry pokazują dziś 11 stopni w Świnoujściu, 13 w Koszalinie, do 15 w Szczecinie, Stargardzie, Goleniowie, a 17 w Myśliborzu. W nocy temperatura spadnie nam do 6, środa także będzie pochmurna z opadami deszczu, ale dzisiaj wieczorem troszkę się rozpogodzi.
9: Sponsorem prognozy pogody jest przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Stargardzie. Producent czystego, niezawodnego i bezpiecznego ciepła.
19: To Twoje radio. Już teraz cała godzina bez zbędnego gadania. Tylko przeboje. 100% muzyki non-stop.
14: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Autopromocja.
1: Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje.
0: Tylko przeboje.
2: Cześć, tutaj Mrozu. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.
3: Zastrzyk dla wszystkich fanów dobrej muzyki.
0: Twoje radio.
3: Zachęcam.
4: Cześć, tu Sylwia Grzeszczak.
5: Wchodzę do samochodu, lecę w radiu. Wychodzę z samochodu, lecę w radiu.
0: Twoje radio.
6: Cześć, mówi Ania Dąbrowska.
7: Hej, tu Sarsa. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Twojego radia.
0: Tylko przeboje.
8: Witamy, tu zespół Kombi, Grzegorz Skawiński.
9: Iwan Dziękaczy.
0: To jest
1: Twoje radio.
0: Twoje radio.
5: Twoje radio.
0: Tylko przeboje. Twoje radio.
5: Autopromocja. Reklama.
10: Castorama.
11: Teoria.
12: I praktyka.
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę. Zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
12: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
11: Tak?
12: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
14: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
15: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M Złota Nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
5: Reklama.
0: Twoje radio.
1: Twoje radio. Twoje radio. Kultura.
16: Agnieszka Tatarynowicz, dzień dobry. Maj rozkręca się na dobre, a razem z nim tydzień bibliotek, który od piątku do 15 maja odbywa się pod hasłem Biblioteka Otwierasz, Odkrywasz. Zaczynamy od Międzyzdrojów. Już w piątek nocna wędrówka przez książki od 18 do 22. Na dzieci w wieku od 8 do 12 lat czekają warsztaty bursztynnicze, gry, zabawy i zajęcia plastyczne w wyjątkowej wieczornej atmosferze biblioteki. Zapisy tylko do jutra, a liczba miejsc jest ograniczona. W Koszalinie tydzień bibliotek to cały wachlarz wydarzeń, od lekcji i warsztatów, przez spotkania tematyczne, spektakl teatru Witraż. Każdy znajdzie coś dla siebie. W Goleniowie piątek świętowanie Dnia Bibliotekarza od akcji Książka na 5, przez koncert Joanny Rybki, aż po spektakl dla dzieci Niezwykła podróż Koziołka Matołka. Nie zwalnia też Świnoujście, w programie m.in. spektakl Tajne Laboratorium Pana Kleksa, wernisaż magazynu Wyspy, retrogranie i spotkanie z Janem Truszczyńskim, a na finał gra miejska na tropie Winety. I Stargard, tu tydzień bibliotek zapowiada się wyjątkowo różnorodnie. W Książnicy Stargardzkiej Teatr na Jagódki, spotkania z Maksem Cegielskim, akcja Przeczytałeś, podej dalej i wyjątkowe spotkanie z żywymi sowami. W chwili numer 2 także sporo atrakcji, od gimnastyki umysłu przez wirtualne podróże z VR, po robotykę Lego i kreatywne warsztaty. A dziś warto też pamiętać o ważnym święcie, Dniu Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, i z tej okazji w Szczecinie obchody rozpoczną się o 11 na Jasnych Błoniach, a o 15 koncert orkiestry Gamellan w kościele pod wezwaniem Świętej Rodziny. Warto tam być. No i dziś także trzymamy kciuki za wszystkich maturzystów. Dobrego dnia, do usłyszenia.
1: Tu Twoje radio.
5: Twoje radio.
1: Już teraz cała godzina bez zbędnego gadania. Tylko przeboje. 100% muzyki non-stop.
5: Twoje radio.
1: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Autopromocja.
1: To jest Twoje radio.
0: Twoje radio.
2: Dzień dobry. Co wtorek przybliżam Wam w programie Poznajmy się tematy związane z niepełnosprawnością. Informuję o najnowszych inicjatywach społecznych, przedstawiam ludzi z pasją i organizacje z naszego regionu, które działają na rzecz innych. Na program Poznajmy się w Twoim radiu zapraszam w każdy wtorek po 20. Agnieszka Tatarnik.
1: To jest Twoje radio.
0: Twoje radio. Twoje radio.
3: Twoje radio. Tylko przeboje.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Stargard mówi w Twoim radiu. Posłuchaj interesujących rozmów o Twoim mieście. Dowiedz się więcej o tym, czym żyją mieszkańcy Stargardu. Stargard mówi. W każdą środę po 17 i po 20 w Twoim radiu. Przez całą dobę na radiowym YouTubie i Facebooku. Audycja powstała we współpracy z miastem Stargard.
5: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
6: Odwiedź framex.pl i dołącz do drużyny super bohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
7: Już 9 i 10 maja zapraszamy do Baszkowic na wyjątkowe wydarzenie. Wystawę ogrodniczą Baszkowicka Wiosna. Czekają na Was setki stoisk ogrodniczych, ekologicznych i rękodzielniczych. Pokazy zwierząt, konkursy z nagrodami oraz atrakcje dla całych rodzin. Weź udział w ekologicznych wyzwaniach. Poznaj świat pszczół i wygraj drzewko owocowe. Nie zabraknie też koncertów, pokazów i strefy relaksu wśród natury. Wstęp wolny. Baszkowicka Wiosna. Poczuj klimat wiosny w najlepszym wydaniu.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką złoty 99. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
12: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.
1: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
13: Zatrzymano mężczyznę, który może mieć związek ze śmiercią starszej kobiety w Grzędzicach, niedaleko Stargardu. Jeszcze w tym tygodniu wróci projekt w sprawie kryptowalut, zapowiada premier. Kierowcy na Pomorzu Zachodnim powinni zdjąć nogę z gazu. Nowy odcinkowy pomiar prędkości już działa, a wkrótce pojawi się kolejny.
1: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
13: Jurek Grabda, dzień dobry. Ciało starszej kobiety odnaleziono w jednym z domów jednorodzinnych w Grzędzicach w pobliżu Stargardu. Na ciele 70-latki znajdowały się liczne rany. W tej sprawie zatrzymany został mężczyzna, mówi prokurator Julia Szozda.
14: Na miejscu zdarzenia pracował prokurator z obecnością biegłego z zakresu medycyny sądowej. Przeprowadzono oględziny zwłoki miejsca zdarzenia. Powyższe czynności doprowadziły do przedstawienia podejrzanemu zarzutu o to, że 2 maja w domu w Grzędzicach, działając z zamiarem bezpośrednim, nim pozbawił życia pokrzywdzoną w ten sposób, że zadał jej obrażenia ciała, które to obrażenia ciała skutkowały zgonem pokrzywdzonej.
13: Mężczyzna trafił na 3 miesiące do tymczasowego aresztu. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. Premier Donald Tusk zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu wróci projekt w sprawie kryptowalut. Jedyną w nim zmianą będzie zaostrzenie kar dla tych, którzy oszukują ludzi i narażają bezpieczeństwo państwa na szwank. A do połowy czerwca potrwają wszystkie procedury dotyczące wypowiedzenia umowy giełdzie Zonda Krypto przez Polski Komitet Olimpijski. Nie ma już neonu na siedzibie komitetu, ale nie ma też pieniędzy zarówno dla komitetu, jak i medalistów olimpijskich. PKO szuka zatem nowych sponsorów. Błażej Kulesza.
15: Mimo że umowa z Zonda Krypto powoli przestaje obowiązywać,
16: czyli neon zniknął z fasady budynku,
15: to jak mówi rzeczniczka PKO Katarzyna Kochaniak, zaczyna się walka o odzyskanie pieniędzy.
16: Będziemy chcieli zrobić wszystko, żeby dopełnić wszystkich formalności, żeby te pieniądze odzyskać.
15: Jak na razie do prokuratury do Katowic, która prowadzi prowadzi śledztwo w sprawie giełdy kryptowalut, PKOL się nie zgłosił. Trwają poszukiwania nowych sponsorów.
17: Jest wielu sponsorów, którzy nawet przekazują środki, a nie chcą się ujawniać. Tylko dlatego, że w tej chwili jest zła atmosfera wokół PKOL-u.
15: Mówi Andrzej Supron, wiceprezes PKOL. W pierwszej kolejności mają być pokryte zobowiązania sponsora wobec medalistów olimpijskich i ich trenerów.
13: I zmieniamy temat. Kierowcy na S6 powinni zdjąć nogę z gazu. Nowy odcinkowy pomiar prędkości działa już między węzłami Dobrzyce a Stare Bielice, a wkrótce pojawi się też na trasie do Świnoujścia i Międzyzdrojów. Więcej Wojciech Król z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
18: Wykonawca umowy nowo uniony w ramach przetargu sukcesywnie prowadzi pracę w kolejnych lokalizacjach, czy nowe systemy sukcesywnie są uruchamiane. Ostateczny termin realizacji tego projektu to jest tak naprawdę początek wakacji. Urządzenia na A6, węzeł Dąbie, węzeł Rzeżnica, jak również S3, Parówko Brzozowo.
13: System liczy średnią prędkość na całym odcinku i nie ma tutaj miejsca na przypadek, jeśli kierowca przesadzi z gazem. Mandat jest tylko kwestią czasu. Polska będzie pierwszym krajem, z którym zostanie podpisana umowa pożyczkowa SAFE. Ma to nastąpić w piątek w Warszawie i o tym m.in. w wiadomościach za godzinę.
1: To były najważniejsze wiadomości Twojego radia. Więcej na twojeradio.fm.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Konrad Kulbiński w Myśliborzu. Regeneracje oraz nowe rozruszniki, alternatory, wszystkie typy. Telefon 95 747 58 80.
0: Twoje radio.
19: Twoje radio.
0: Pogoda.
20: No, przed nami dwa dni takie, że będzie po prostu mokro, a temperatura znacznie spadła. Najchłodniejsze dzisiaj Świnoujście, tutaj do 11. Koszalin 13, 15 Stargard, Szczecin, Goleniów, a najcieplejszy Myślibórz jeszcze do 17 stopni. Temperatura w nocy spadnie nam do 6, środa także będzie pochmurna, z opadami deszczu, a termometry nie pokażą więcej jak 10 stopni.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Konrad Kulbiński w Myślibórzu. Regeneracje oraz nowe rozruszniki, alternatory, wszystkie typy. Telefon 95 747 58 80.
1: To jest Twoje radio. Twoje radio, tylko przeboje.
21: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim.
1: Twoje radio, tylko przeboje.
20: Twoje radio do pracy to już po 13, a my wracamy z zapasem świeżych przebojów i ciekawostek z naszego regionu. Maciek Szymelski, kłaniam się nisko. Dzień dobry. O czym będzie w tej godzinie? No między innymi zajrzymy do Koszalina. I to już za chwilę, bo tutaj tysiące gumowych zabawek wpadną prosto do rzeki. A wszystko w bardzo szczytnym celu. I o tym za chwilę. A teraz łapcie Harry'ego Stylesa i jego As It Was. Ten uroczy głos dzieciaka na samym początku piosenki to chrześnica artysty. Mała dzwoniła z pretensjami, że wujek nie powiedział jej dobranoc. No to gramy.

0: Popołudnie z twoim radiem do pracy, wtorkowe, mokre, ale na pewno też tak czasami macie, że szukacie szalonego pomysłu na wolny dzień. Słuchajcie, każdy z nas bawił się kiedyś w wannie, taką małą gumową kaczuszką. Jak ktoś się nie bawił, to po prostu kłamie. Ale kto by pomyślał, że te niewinne zabawki dostarczą nam aż tylu sportowych emocji, prawda? No i wyobraźcie sobie rzekę pełną pędzących z prądem żółtych zawodników. Pomarańczowy spływ kaczek wraca do Koszalina w najbliższą niedzielę. Start zaplanowano w parku imienia Książąt Pomorskich, punktualnie o godzinie 11. Na wodę trafi ponad 800 kaczuszek, a ten szalony wyścig potrwa około 20 minut. No i tutaj chodzi o naprawdę świetną sprawę. Wystarczy dorzucić minimum 3 dyszki, żeby zaadoptować taką kaczkę, a zebrana kasa pomoże wyremontować lokalne miejsce spotkań dla mieszkańców. Przewidziano również nagrody dla najszybszych, a nawet dla najwolniejszych pływaków na mecie. Ciekawi mnie tylko, czy te kaczki zrobią jakąś małą rozgrzewkę przed skokiem do wody. Akcja fajna, więc korzystajcie i warto przygarnąć taką kaczkę, a niech sobie pływa.
1: Twoje radio, tylko przeboje. What is

0: Twoje radio.
1: Teraz, moi drodzy, przyznajcie się bez bicia, ile razy zdarzyło wam się nadepnąć bosą stopą na taki mały, niepozorny klocek zostawiony na dywanie. Ech, minie raz i nie dwa, no i ból jest po prostu niesamowity. Ale z drugiej strony to przecież absolutnie najlepsza zabawka naszego dzieciństwa, prawda? Która wciągała na długie godziny. No i teraz te małe elementy zamienią się w prawdziwe dzieła sztuki. Słuchajcie, w sobotę i niedzielę w Wrocławiu odbędzie się wielki festiwal Chocki Klocki. Zjadą się twórcy z całej Polski, żeby pokazać swoje imponujące autorskie konstrukcje. A każdy z was będzie mógł spróbować swoich sił w specjalnych strefach budowania. Na miejscu spotkacie zaproszonych gości, weźmiecie udział w warsztatach i zobaczycie z bliska potęgę druku 3D. To wszystko w sobotę i niedzielę. Uważajcie tylko pod nogi, żeby przypadkiem nie wdepnąć w jakąś niezabezpieczoną i bardzo bolesną konstrukcję.
0: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Piąty dzień maja, czyli urodziny miesiąca, ale mamy też istną kumulację nietypowych świąt. Maturzyści, wiadomo, na razie pocą się nad arkuszami z matematyki, trzymamy kciuki, a my z kolei świętujemy Światowy Dzień Higieny Rąk oraz Dzień Bez Makijażu. Także dziś, drogie panie, jeśli być może wychodzicie na romantyczną kolację, to odpuśćcie sobie malowanie. Ale byle tylko dokładnie umyć dłonie, prawda? Zostańcie z nami, za chwilę wracamy z przebojami.
1: Autopromocja.
2: Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje.
1: Tylko przeboje.
3: Twoje radio cenię sobie za najlepsze hity, rzetelne informacje i świetnych prowadzących.
4: Lubię twoje radio, bo dzięki niemu wiem, co dzieje się na mieście.
5: Bardzo lubię stację twoje radio, praktycznie zawsze leci u mnie w samochodzie.
6: Lubię twoje radio, ponieważ puszczacie piosenki, które bardzo lubię, no i macie fajnych prowadzących.
2: To jest twoje radio.
1: Twoje radio. Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje. Twoje radio. Tylko przeboje. Autopromocja. Reklama.
7: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcie, bo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
9: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
8: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
9: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
8: Melatonina, lekam, teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny. Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
1: Reklama.
2: To jest twoje radio.
1: Tylko przeboje.
2: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio. Tylko przeboje.
13: Tylko przeboje.
1: Twoje radio.
0: Do 14 jeszcze sporo przed nami. Pracownicy szczecińskich korporacji zaraz porzucą swoje wygodne biurowe fotele i ruszą do szybkiego biegu na Jasnych Błoniach. O co dokładnie chodzi, o tym zdradzę za chwilę, a teraz podkręcamy tempo w głośnikach Mrozu i jego złoto. Łukasz Mróz stworzył ten wesoły kawałek w trakcie pandemii jako muzyczny.

0: Zastanawialiście się kiedyś, jak to jest wstać od biurka po pełnych 8 godzinach klikania w klawiaturę i po prostu ruszyć przed siebie z pełną mocą? No, zazwyczaj nasza biurowa aktywność kończy się szybkim marszem do kuchni po kolejną dawkę kofeiny. Zamiast jednak biegać po korytarzach za uciekającymi terminami, lepiej zwołać ekipę z pracy i pokazać prawdziwą sportową formę. Tak jest! 23 maja. Jasne Błonia. Wypełnił się niesamowitą energią. Dzisiaj mija absolutnie ostatni termin, żeby zapisać zespół na świetny wyścig sztafet firmowych. Na liście jest już ponad 400 drużyn, co daje ponad 1600 osób gotowych do startu. Zasady są w sumie banalne, bo każdy z czterech uczestników ma do pokonania równe 4 km. No a w tym najlepsze jest to, że biegniemy w szczytnym celu. Część z kasy wędruje na konto Ligi Superbohaterów. W tamtym roku udało się w ten sposób zebrać aż 33 900 zł. Trasa będzie w tym roku odrobinę łatwiejsza, więc mocno trzymam kciuki, żeby obeszło się bez wzywania firmowego inspektora BHP prosto na linię mety.
1: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Słuchajcie, wszyscy doskonale wiemy, jak to jest z robieniem generalnych porządków. Człowiek wchodzi do piwnicy albo do garażu i nagle odkrywa rzeczy, o których istnieniu dawno zapomniał. Na pewno też tak macie, że łapiecie się wtedy za głowę. Teraz przenieśmy ten ogromny bałagan prosto pod wodę. Znany wam pewnie z internetu, pan Tomek znowu ruszył na podwodne łowy w podgoleniowskiej Lubczynie. I okazało się, że dno jeziora Dąbie to miejscami istne wysypisko. Z bardzo małego fragmentu przy plaży wyciągnął 143 opony i 49 wielkich worków śmieci. Gmina od razu ruszyła z pomocą przy sprawnym wywozie tych wszystkich odpadów. Ech, wygląda na to, że lokalna plaża w końcu odetchnie z ulgą. Zastanawiam się tylko, kto i po co wrzucił tyle opon do wody. Bo nie wierzę w to, że to szczupaki planowały potajemnie otworzyć podwodny warsztat wulkanizacyjny. Tomek, brawo, dziękujemy za akcję, a my powoli zbliżamy się do 14.
1: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Dziś w kalendarzu zaznaczono Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością, a w audycji Poznajmy się szykuje się fantastyczna rozmowa. Wieczorem gośćmi Agnieszki Tatarynowicz będą pierwszaki ze szkoły podstawowej numer 11 w Stargardzie. W studiu pojawią się naprawdę sympatyczni goście i będą szczerze oraz spontanicznie opowiadać o tym, jak widzą niepełnosprawność. Od najmłodszych naprawdę można się sporo nauczyć w temacie empatii. Zapraszam Was przed radio odbiorniki tuż po godzinie 20. A my zbliżamy się do 14. Jerzy Grabda już za szybą, więc będą najważniejsze wiadomości.
1: Autopromocja. To jest Twoje radio.
2: Tak gra Twoje radio. Pozdrawiam Anna Wyszkonik.
3: Tak gra Twoje radio. Pozdrawiam Radek Liszewski.
4: Tak gra Twoje radio.
5: Pozdrawia Majka Jeżowska.
1: Twoje radio.
6: To jest Twoje radio. Tylko przeboje. Tylko przeboje.
1: Autopromocja. Reklama.
7: 7 maja nocny afterek w Outlet Park Szczecin. Rabaty rosną, a my działamy aż do 22. Od 15 zaczyna się gra. Weź znajomych, weź dobry vibe. Reszta czeka na miejscu. Outlet Park Szczecin. 7 maja do 22.
8: Potrzebujesz deski tarasowej, modrzewiowej, egzotycznej, a może kompozytowej? Palisander Centrum Drewna ma wszystko, czego potrzebujesz. Od olejów i impregnatów, przez wkręty i okucia, aż po belki strugane. Certyfikowane BSH, KVH, C24. A może planujesz zadaszenie? Sprawdź nasz poliwęglan komorowy lub lity. Oferujemy zarówno materiały, jak i gotową realizację. Z nami Twoje marzenia o idealnym tarasie stają się rzeczywistością. Profesjonalne doradztwo i najszerszy wybór w drewnie. Zajrzyj do nas. Palisander Centrum Drewna. Stargard Nasienny 18. Palisander. Dajemy wybór w drewnie. www.palisander-tarasy.pl.
9: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
10: Może poinformować po prostu.
11: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
12: No w sumie...
13: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
16: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.
6: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
17: Polska będzie pierwszym krajem, z którym Komisja Europejska podpisze umowę pożyczkową w ramach programu SAFE. Maturzyści pisali dziś egzamin z matematyki na poziomie podstawowym. Czy było trudno? Za chwilą opinie samych zainteresowanych. Dwie szkoły w gminie Stargard przejdą termomodernizację.
6: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
17: Jurek Grabda, dzień dobry. Jak informują dwa źródła w Komisji Europejskiej, Polska będzie pierwszym krajem, z którym Komisja Europejska podpisze umowę pożyczkową w ramach programu SAFE. Według nich umowę podpiszą w piątek rano w Warszawie dwaj unijni komisarze, Piotr Serafin i Andrius Kubilius, oraz polscy ministrowie, wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Łącznie na podpisanie umowy pożyczkowej w ramach SAFE czeka 19 krajów Unii Europejskiej. Dziś drugi dzień matur. Maturzyści pisali egzamin z matematyki na poziomie podstawowym.
18: Wczoraj przed polskim był stres, ale dzisiaj już jest zupełny luz i dopiero na rozszerzeniu pewnie się znowu stres ich pojawi.
19: Bardziej się stresowałam na polski. Matematyka mega luz, bo ja i tak czy siak rozszerzenie piszę, no więc podstawa to nie jest jakiś wyczyn dla mnie.
17: Dzisiejsza matura trwała 3 godziny. Dwie szkoły w gminie Stargard przejdą termomodernizację. Chodzi o placówki w Pełzinie i Strachocinie. Inwestycja ruszy dzięki wsparciu z funduszy europejskich przekazanych przez Urząd Marszałkowski. O zakresie prac Patrycja Gross, wójt gminy Stargard.
20: Poza dociepleniem budynków wiąże się to z wymianą okien, drzwi, instalacją centralnego ogrzewania. Przewidujemy pompy ciepła. W jednej ze szkół będzie to pompa gruntowa, dlatego że teren na to pozwala. Natomiast w drugiej to będzie pompa powietrze-powietrze. wnętrze. Natomiast też będą i nowe oświetlenie energooszczędne i także remonty dachów.
17: A zakończenie prac w obu szkołach przewidziano w przyszłym roku. I jeszcze pościg jak z filmu z niecodziennym finałem na trasie Rodowo-Małe Łobez. Kierowca nie zatrzymał się do kontroli, porzucił pasażerkę i skuter, a potem ukrył się w chłodnym miejscu. Więcej młodszy aspirant Szymon Martula z policji w Łobzie.
12: Dzielnicowi komisariatu policji w Resku zauważyli znanego osobiście kierującego motorowerem, który mógł posiadać zakaz prowadzenia pojazdów. Policjanci podjęli decyzję o zatrzymaniu, jednak podjął on próbę ucieczki, w trakcie której pozostawił na miejscu, w którym uszkodził mu się motorower, 78-letnią pasażerkę. Następnie ukrył się w dość nietypowym miejscu, a dokładnie w lodówce swojego mieszkania, jednak czujni funkcjonariusze zatrzymali 30-latka.
17: Okazało się, że dzielnicowi mieli rację. Mężczyzna miał dwa aktywne zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Braki paliwa lotniczego to problem, którego skutki mogą być bardzo mocno odczuwalne już w czerwcu, o czym więcej w wiadomościach za godzinę.
6: To były najważniejsze wiadomości Twojego radia. Więcej na twojeradio.fm.
21: Twoje radio. Twoje radio. Pogoda.
0: Można powiedzieć, że się doczekaliśmy. Chodzi oczywiście o opady deszczu. No jednak ten deszcz jest potrzebny. Szczególnie jeśli chodzi o rolników, a także o działkowców. Termometry też nie pokazują dziś zbyt wysokich wartości. 11 Świnoujście, 13 Koszalin, a 15 Szczecin, Stargard, Goleniów. No i w Myślibożu temperatura także zaczęła spadać. Mamy 16 stopni. Późne popołudnie oraz wieczór powinny być już pogodniejsze, a temperatura w nocy spadnie nam do 6. Środa natomiast także będzie pochmurna z opadami deszczu. No i nie za ciepła, bo termometry nie pokażą więcej jak 10.
6: To jest Twoje radio.
22: Twoje radio, tylko przeboje.
6: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.
0: 14.05, a my kontynuujemy naszą muzyczną wędrówkę oraz sprawdzamy, co dzieje się tutaj wokół nas. Trzymamy rękę na pulsie. W tej godzinie oczywiście coś specjalnego dla fanów nowinek technologicznych, chociaż wydaje mi się, że troszkę przeniesiemy się do przeszłości. Za sprawą dronów. Ale jakich dronów? No to wytrzymajcie jeszcze niecałe pół godziny. A za chwilę powiemy sobie o tym, jak to dodatkowa godzina na kupowanie rzodkiewki i kalafiora może uratować miejskie targowisko w Świnoujściu. O tym za moment. A teraz Dracula. Ławcie to. Maciek Szymecki, witam ponownie.

0: Popołudnie z Twoim radiem do pracy. Na pewno zgodzicie się ze mną, że bieganie po zakupy na taki lokalny markecik tuż po wyjściu z pracy to często istny sport ekstremalny, prawda? Człowiek ledwo zamyka za sobą drzwi, a tu trzeba gnać przez całe miasto, żeby zdążyć przed zamknięciem i nie zastać na miejscu samych pustych skrzynek. No i wychodząc naprzeciw zapracowanym osobom, miejskie targowisko w Świnoujściu postanowiło odrobinę ułatwić nam życie. Przez cały maj testują wydłużone godziny otwarcia i teraz świeże warzywa kupicie do godziny 17. Przypomnę tylko, że wcześniej ryneczek zamykał się już o 16. Zdania samych sprzedawców są w tej kwestii mocno podzielone. Część z nich narzeka na kompletny brak klientów po godzinie 13. I ogromne zmęczenie, bo przecież bladym świtem trzeba znowu ruszyć po nowy towar, prawda? Jeśli ten eksperyment ostatecznie się nie sprawdzi, no to wszystko wróci do starego rytmu. Korzystajcie, moi drodzy.
1: Twoje radio, tylko przeboje.

0: No dziś pogoda taka sobie. No i właśnie a propos pogody, no to ile razy ta pokrzyżowała nam plany, na przykład na wyjście ze znajomymi na rower, czy jakiś szybki mecz na Orliko. No dziś to tak naprawdę ciężko wyściubić nos z domu, prawda? W Szczecinie, jak dobrze wiemy, postanowili sobie z tym poradzić w bardzo oryginalny sposób i już dawno przykryli jedno z boisk treningowych gigantycznym balonem. Ta ogromna konstrukcja zniknęła ponad rok temu przez pewną awarię, ale w drugiej połowie czerwca znów zostanie napompowana na wielką próbę. Zresztą wyobraźcie to sobie sami, jak wygodnie kopie się piłkę pod takim dachem niezależnie od warunków. Decyzja o tym, czy ten wielki namiot zostanie na stałe, należy teraz do samego klubu. Jest tylko jeden mały haczyk, bo stadion leży dość wysoko i przy silnym wietrze no, robi się tam mało bezpiecznie. No miejmy tylko nadzieję, że przy jakiejś porządnej wichurze cała ta wielka bańka nie odleci gdzieś do innej galaktyki razem z trenującymi na murawie zawodnikami.
1: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
3: Reklama.
4: Twoje radio.
5: Twoje radio.
6: Nowe technologie.
7: Japonia właśnie udowodniła, że nowoczesne pole walki to nie tylko kosmiczne technologie za miliony dolarów, ale też sprytne i tanie rozwiązania. Wyciągając wnioski z ostatnich globalnych konfliktów, Japończycy postawili na sprzęt, który przypomina zestaw do składania zabawek, a jednak potrafi nieźle namieszać. Do arsenału japońskiej armii dołączyły właśnie kartonowe, jednorazowe bezzałogowce. Konstrukcja maszyny o nazwie Erkamui opiera się głównie na tekturze falistej, która została pokryta specjalną warstwą odporną na wilgoć. Dzięki temu drony są śmiesznie tanie w produkcji. To prawdziwa rewolucja, bo klasyczne drony rozpoznawcze potrafią kosztować tyle, co luksusowy dom. Mimo że wyglądają niepozornie, te papierowe ptaki mają całkiem solidne parametry. Drony dostarczane są w formie płaskich zestawów, a ich złożenie zajmuje zaledwie kilka minut. W jednym kontenerze transportowym mieści się ich aż kilkaset. Co potrafi taki Kamui 150? Może spędzić w powietrzu około 80 minut. Ma zasięg 80 km, no i potrafi udźwignąć ładunek o masie 1,5 kg. Dodatkowym atutem jest fakt, że kartonowa obudowa znacznie słabiej odbija fale radarowe niż metal, co czyni drona trudniejszym do wykrycia. Japońska kreatywność nie zatrzymuje się na papierze. Właśnie zaprezentowano kolejny model o nazwie Shiraha, którego kadłub wykonano z drewna. Dzięki temu Japonia może konstruować drony bez konieczności importowania drogich części i tworzyw, korzystając wyłącznie z lokalnych materiałów. No, wygląda na to, że przyszłość nowoczesnej armii pachnie teraz papierem i świeżym drewnem.
8: To jest Twoje radio.
3: Twoje radio, tylko przeboje.
8: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.
3: Twoje radio.
7: Wracamy do przebojów na ziemię, a tymczasem wybierając się nową trasą z Koszalina do Gdyni, lepiej zabrać ze sobą pełen bak paliwa i naprawdę mocne nerwy. Dlaczego? Za chwilę o tym wam powiem, a teraz Scorpions i legendarny utwór Wind of Change.

0: Twoje radio.
1: Założę się, że planując dłuższą trasę samochodem, sprawdzacie je po kilka razy, czy zabraliście portfel albo ulubione przekąski na drogę. Zawsze staramy się być przygotowani na każdą ewentualność, prawda? Żeby podróż minęła gładko i bez niespodzianek. A tym razem, jadąc z Koszalina do Gdyni, musicie pamiętać o czymś znacznie ważniejszym. Słuchajcie, na nowej trasie S6 przez prawie 200 km nie znajdziecie żadnej stacji paliw ani miejsca obsługi podróżnych. Tak, jeśli w baku zabraknie wam benzyny albo kogoś przypili, to jedynym ratunkiem jest zjazd z ekspresówki w poszukiwaniu stacji. Dopiero pod koniec czerwca drogowcy odblokują pierwszy parking z toaletami pod Sławnem. Tak, tak. Na prawdziwą stację benzynową poczekamy jeszcze 2 lub nawet 3 lata. Więc planując trasę na przykład ze Szczecina do Trójmiasta, tankujcie pod korek jeszcze przed wyjazdem, bo wiecie, pchanie auta przez pół Pomorza to raczej marna rozrywka.
0: Twoje radio. Tylko przeboje.

0: Zbliżamy się do 15. Słuchajcie, oglądamy te wszystkie filmy akcji. Patrzymy na głównych bohaterów, którzy kogoś ratują. No i myślimy sobie, że też dalibyśmy radę, prawda? Ale uwierzcie mi na słowo, że w realnym życiu tak niestety nie jest. No i zwykła wiedza potrafi zdziałać o wiele więcej niż supermoce wielkiego ekranu. Dlatego świetna sprawa szykuje się w podgoleniowskich mostach. W najbliższą sobotę od 12 odbędzie się tam fajny piknik pod hasłem Bezpieczna Gmina. Na placu przy przedszkolu specjaliści i strażacy pokażą wam, jak nie stracić zimnej krwi w kryzysowej sytuacji. Tak. Co więcej, na budynku zawiśnie nowy defibrylator, a wy będziecie mogli poćwiczyć jego obsługę pod okiem fachowców. Do tego przewidziano mnóstwo atrakcji dla dzieciaków, więc na pewno nikt z rodziny nie będzie narzekał na nudę. Wpadajcie koniecznie, to w najbliższą sobotę w podgoleniowskich mostach.
1: Twoje radio, tylko przeboje.

0: pasuje radio.
1: Zaglądamy jeszcze w kalendarz świąt nietypowych. Mamy także Międzynarodowy Dzień Położnej oraz Dzień Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnością. Warto o tym pamiętać i być po prostu fajnym człowiekiem na co dzień. I pamiętajcie, że dziś również fajna rozmowa na antenie Twojego radia tuż po 20 w programie Poznajmy się u Agnieszki Tatarynowicz. Bądźcie z nami, a za moment punktualnie o 15 najważniejsze wiadomości.
0: Autopromocja.
2: Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje.
0: Tylko przeboje.
3: Zawsze jak tylko przekraczam granicę, to po prostu nastawiam wasze radio, bo od razu dostaję wiadomości z regionu. Szczególnie gdzie są korki, gdzie się coś dzieje, gdzie są fajne imprezy, gdzie możemy się tu wszyscy spotkać i pobawić.
4: Są fajne informacje odnośnie wydarzeń, które dzieją się w danym czasie. Pogodę też dobrze zapowiadają.
2: To jest twoje radio.
0: Twoje radio. Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje. Twoje radio. Tylko przeboje. Autopromocja. Reklama.
5: Stargard mówi w Twoim radiu. Posłuchaj interesujących rozmów o Twoim mieście. Dowiedz się więcej o tym, czym żyją mieszkańcy Stargardu. Stargard mówi. W każdą środę po 17 i po 20 w Twoim radiu. Przez całą dobę na radiowym YouTubie i Facebooku. Audycja powstała we współpracy z miastem Stargard.
6: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
7: Odwiedź framex.pl i dołącz do drużyny super bohaterów. Framex, każde okno niezrównane w swojej klasie.
8: Odkryj przylądek Pomerania. Nowy port na Bałtyku. W każdy czwartek po 16:00 w Twoim radiu audycja Odkryj przylądek Pomerania, czyli wszystko, co powinieneś wiedzieć o budowie nowego portu na Bałtyku.
9: Flagowa jednostka badawcza dla Politechniki Morskiej, autonomiczne statki przyszłości i przylądek Pomerania jako koło zamachowe dla regionu. To tematy najnowszego podcastu. Zapraszam w czwartek po 16:00.
8: Odkryj przylądek Pomerania. Nowy port na Bałtyku. Więcej na przylądekpomerania.pl.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
10: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
0: Reklama.
2: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
13: Europejskie lotniska mogą zacząć borykać się z brakami paliwa lotniczego. Na 2 miesiące zawieszono pracę OIOM-u w świnoujskim szpitalu. Koszalin wymienia wysłużony tabor na nowoczesne autobusy elektryczne.
2: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
13: Jurek Grabda, dzień dobry. Od czerwca europejskie lotniska mogą zacząć borykać się z brakami paliwa lotniczego. Wraz z tym, jak zaczną się kończyć jego krajowe zapasy, według ekspertów najbardziej zagrożone brakami są lotniska we Frankfurcie i brytyjskie lotniska. Z kolei duże ryzyko odwołania lotów ze względu na brak możliwości zatankowania samolotu dotyczy dalekich podróży do Azji. A dlaczego? O tym Tomasz Fęskę.
14: W przypadku lotów w ramach Europy pasażerowie mogą się jednak czuć relatywnie spokojni. Istnieje bowiem możliwość zabrania z lotniska wylotu dość paliwa, by wystarczyło go na drogę powrotną. Przewoźnicy zapewniają jednak, że odwoływania lotów w Europie co do zasady nie trzeba się obawiać, a w razie problemów pasażerowie są zabezpieczeni.
15: Absolutnie otrzyma zwrot pieniędzy bądź możliwość zmiany rezerwacji na jakiś inny dogodny dla pasażera termin.
14: Jeszcze przed majówką francuski tani przewoźnik Transavia poinformował, że w tym miesiącu i w czerwcu odwoła prawie 2% rejsów. Wcześniej Lufthansa poinformowała, że do października usunie z siatki połączeń 20 tysięcy lotów.
13: I dalsze wiadomości. W Świnoujściu zawieszono oddział intensywnej terapii w miejskim szpitalu. Powodem poważna awaria zagrażająca bezpieczeństwu pacjentów. O szczegółach Wojciech Włodarski, prezes placówki.
16: Oddział jest zawieszony. Przyczyna ma charakter obiektywny, techniczny. Serwis stwierdził, że istnieje ryzyko wystąpienia awarii. Urządzenia, które ma za zadanie sterowanie obwodami elektrycznymi. Włączenie agregatu prądotwórczego nie rozwiązuje tego problemu, jak niektórym by się to mogło wydawać. Nie ma żadnych decyzji dotyczących zlikwidowania tego oddziału. Odtworzenie tego oddziału będzie uzależnione, po pierwsze, od usunięcia tej usterki, po drugie, do funkcjonowania oddziału potrzebni są pracownicy. Jeśli te dwie przesłanki zostaną zrealizowane, to oddział ruszy.
13: Na czas zawieszenia pracy OIOM-u pacjenci będą kierowani do szpitala w Gryficach i Wojewódzkiego w Szczecinie. Koszalin robi duży krok w kierunku wymiany wysłużonego taboru na nowoczesne autobusy o napędzie elektrycznym. Miasto ogłosiło wart ponad 59 milionów złotych przetarg na zakup 13 pojazdów wraz z pełną infrastrukturą ładowania.
17: Pojazdy mają być niskopodłogowe, co ułatwi korzystanie z nich osobom starszym, z niepełnosprawnościami oraz rodzinom z wózkami. Oprócz samych autobusów wykonawca będzie odpowiedzialny także za dostarczenie i uruchomienie infrastruktury ładowania, a także systemów wspierających funkcjonowanie transportu. Od informacji pasażerskiej przez monitoring po rozwiązania informatyczne i systemy biletowe. Projekt ma charakter kompleksowy. Oznacza to, że inwestycja nie ogranicza się jedynie do zakupu pojazdów, ale obejmuje także ich późniejsze utrzymanie, serwis oraz zapewnienie odpowiedniego zaplecza technologicznego.
13: Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, pierwsze nowe autobusy pojawią się na ulicach Koszalina w 2028 roku. A kolejne wiadomości w Twoim radiu już za godzinę.
2: To były najważniejsze wiadomości Twojego radia. Więcej na twojeradio.fm.
0: Twoje radio. Pogoda.
1: Wtorek mokry i tak na razie zostanie, chociaż późnym wieczorem troszkę niebo nam się rozpogodzi. Co prawda termometry nie pokazują dziś zbyt wysokich wartości. 16 stopni Myślibórz, 15 Szczecin, Stargard, Goleniów, 13 Koszalin. Najchłodniejsze dzisiaj Świnoujście, tutaj do 11. W nocy temperatura nie powinna spaść poniżej 6 stopni, ale za to środa będzie pochmurna, mokra i zimna, bo nie zobaczymy więcej jak 10 stopni.
2: To jest Twoje radio, tylko przeboje.
0: Twoje radio.
2: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim.
0: Twoje radio.
2: Tylko przeboje.
0: Tylko przeboje.
1: Skoro to już po 15, to właśnie zaczyna się ten słynny popołudniowy szczyt komunikacyjny. Oczy dookoła głowy i oczywiście noga z gazu. W tej godzinie opowiem Wam o atrakcji pod halą w Szczecinie. O tym za chwilę, a my wracamy do przebojów. Rihanna i Jay-Z w kawałku Umbrella. Ten mega hit został początkowo napisany dla samej Britney Spears, ale jej wytwórnia odrzuciła propozycję, bo rzekomo mieli już zebrany materiał na płytę. Niech żałują, a my słuchamy. Maciej Krzymecki, witajcie ponownie.

0: Twoje radio.
1: Nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja często łapię się na tym, że spacerując po mieście kompletnie nie zwracam uwagi na to, po czym stąpam. Zazwyczaj albo gapimy się w ekrany smartfonów, albo gdzieś daleko przed siebie. A przecież tuż pod naszymi stopami może kryć się całkiem sporo wspaniałej historii. I właśnie dzisiaj przed halą przy ulicy Szafera w Szczecinie oficjalnie otwarto nową Aleję Gwiazd Szczecińskiego Sportu. Znajdziecie pamiątkowe tablice naszych wielkich medalistów olimpijskich i paraolimpijskich, a do tego wielki pylon z nazwiskami ponad 80 niesamowitych sportowców związanych właśnie z miastem. Cała ta świetna inicjatywa powstała w ramach budżetu obywatelskiego. Wokół samej alei pojawiło się też sporo nowej zieleni i ławeczek do odpoczynku. Zatem, jeśli planujecie spacer, koniecznie spoglądajcie w dół, bo przypadkowe nadeptanie na taką sportową legendę z pewnością nie ujdzie wam na sucho.
0: Twoje radio. Tylko przeboje.

0: Gramy tylko przeboje. Tak jest właśnie twoje radio na wtorkowe popołudnie. Zwróciliście pewnie uwagę, jak dziwnie cicho jest obok nas, kiedy przejeżdża auto na prąd. Czasem człowiek ma wrażenie, że to jakiś pojazd z filmów science fiction, a to zwykły samochód jadący na przykład po bułki do sklepu. No i wyobraźcie sobie, że niedługo tak samo bezszelestnie będziemy podróżować komunikacją miejską w Koszalinie. Miasto ogłosiło gigantyczny przetarg za prawie 60 milionów złotych na zakup 13 nowoczesnych i w pełni elektrycznych autobusów. Do tego oczywiście dojdzie cała potrzebna infrastruktura, czyli kilkanaście potężnych stacji ładowania. Nowe nabytki mają wyjechać na ulicę w 2028 roku. No cóż, oby tym elektrykom nigdy nie zabrakło prądu w mieście. Wracamy do przebojów.
1: Twoje radio, tylko przeboje.

0: much fun!
1: Well, Bobby, we're just getting started.
0: Oh, I love you, Ken.
2: To jest twoje radio. Tylko przeboje.
3: Tylko przeboje. Tylko przeboje.

0: Weekendu jeszcze daleka droga. Agnieszka Tatarynowicz już jest z nami i opowie nam, co ciekawego w kulturze. Będzie na pewno równie przebojowo.
1: Autopromocja. To jest Twoje radio.
2: Tak gra Twoje radio. Pozdrawiam, Sibu.
3: Tak gra Twoje radio. Pozdrawiam, Gosia Andrzejewicz.
4: Tak gra Twoje radio. Pozdrawiam wszystkich. Dawid Poborski.
1: Twoje radio.
5: To jest Twoje radio. Tylko przeboje. Tylko przeboje.
1: Autopromocja. Reklama.
6: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
7: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
8: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Castorama.
3: Teoria
12: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
12: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
12: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej.
13: Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
15: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
16: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
15: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
16: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
1: Reklama.
5: Twoje radio.
4: Twoje radio.
5: Twoje radio. Kultura.
3: Agnieszka Tatarynowicz, dzień dobry. Maj rozkręca się na dobre, a razem z nim tydzień bibliotek, który od piątku do 15 maja odbywa się pod hasłem Biblioteka Otwierasz, Odkrywasz. Zaczynamy od Międzyzdrojów. Już w piątek nocna wędrówka przez książki od 18 do 22. Na dzieci w wieku od 8 do 12 lat czekają warsztaty bursztynnicze, gry zabawy i zajęcia plastyczne w wyjątkowej wieczornej atmosferze biblioteki. Zapisy tylko do jutra, a liczba miejsc jest ograniczona. W Koszalinie tydzień bibliotek to cały wachlarz wydarzeń, od lekcji i warsztatów, przez spotkania tematyczne, spektakl, teatru, witraż. Każdy znajdzie coś dla siebie. W Goleniowie piątek świętowanie Dnia Bibliotekarza od akcji Książka na 5, przez koncert Joanny Rybki, aż po spektakl dla dzieci Niezwykła podróż Koziołka Matołka. Nie zwalnia też Świnoujście, w programie m.in. spektakl Tajne Laboratorium Pana Kleksa, wernisaż magazynu Wyspy, retrogranie i spotkanie z Janem Truszczyńskim, a na finał gra miejska na tropie Winety. I Stargard. Tu tydzień bibliotek zapowiada się wyjątkowo różnorodnie. W Książnicy Stargardzkiej Teatr na Jagódki, spotkania z Maksem Cegielskim, akcja Przeczytałeś, podej dalej i wyjątkowe spotkanie z żywymi sowami. W chwili numer 2 także sporo atrakcji, od gimnastyki umysłu przez wirtualne podróże z VR, po robotykę Lego i kreatywne warsztaty. A dziś warto też pamiętać o ważnym święcie, Dniu Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, i z tej okazji w Szczecinie obchody rozpoczną się o 11 na Jasnych Błoniach, a o 15 koncert orkiestry Gamellan w kościele pod wezwaniem Świętej Rodziny. Warto tam być. No i dziś także trzymamy kciuki za wszystkich maturzystów. Dobrego dnia, do usłyszenia.
5: To jest Twoje radio. Twoje radio, tylko przeboje.
1: Tylko przeboje.
5: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.
1: Twoje radio.
0: Agnieszka jeszcze dzisiaj do Was wróci po 20 w programie Poznajmy się, gdzie spoglądamy na niepełnosprawność z zupełnie innej strony, a dzisiaj mamy naprawdę fajnych gości, i to dość młodych. A my wracamy do przebojów, o czym jeszcze będzie do 16. Świnoujście ma bardzo sprytny plan na ratunek dla zmęczonych rodziców podczas nadchodzących długich wakacji. Ale o tym za chwilę. Teraz UB40 w utworze Fallen in Love. To wspaniały cover piosenki Elvisa Presleya.

0: Nie ma co ukrywać, wielkimi krokami zbliżają się wakacje, a w naszych głowach pojawia się takie jedno wielkie pytanie. Co zrobić z dzieciakami przez bite 2 miesiące wolnego? Przyznajcie sami, że zorganizowanie im czasu to często prawdziwa logistyczna łamigłówka. A to babcia, a to ciocia, może jakaś kolonia? No właśnie, i teraz miasto Świnoujście wychodzi naprzeciw i organizuje świetne letnie półkolonie. Przygotowano łącznie 300 miejsc dla najmłodszych w kilku lokalnych szkołach podstawowych, a cała akcja podzielona będzie na wygodne dwutygodniowe turnusy. Zapisy ruszą lada moment, a same zajęcia to na pewno nie będzie nudne siedzenie w świetlicy, bo w planach są wycieczki, sport, ogniska, a nawet nauka bezpiecznego korzystania z internetu. Szykuje się więc mnóstwo frajdy dla maluchów i odrobina upragnionego oddechu dla zapracowanych dorosłych, prawda? Więcej informacji znajdziecie na stronie świnoujście.pl.
1: Twoje radio, tylko przeboje.

0: pasuje radia.
1: Ciekaw jestem, czy zdarzyło wam się kiedyś spacerować po mieście po zmroku i nagle poczuć, że wygląda ono zupełnie inaczej. Nocne cienie właśnie sprawiają, że nawet znane nam na pamięć uliczki nabierają takiego magicznego i tajemniczego klimatu. No przyznajcie sami. No i mam coś fajnego dla szukających wrażeń, i to nocnych, w Goleniowie. W ramach Nocy Muzeów odbędzie się wyjątkowy wieczorny spacer po mieście pod przewodnictwem Wojciecha Jandy, czyli prawdziwego pasjonata historii i laureata nagrody Barnim z 2025 roku. Start zaplanowano na 16 maja o godzinie 21 pod bramą Wolińską. Przejdziecie przez najciekawsze zakamarki i poznacie tajemnice, o których pewnie nie mieliście pojęcia. Tylko pamiętajcie o wygodnych butach i na wszelki wypadek weźcie też małą latarkę, żebyście w tych historycznych ciemnościach no przypadkiem nie zgubili drogi powrotnej do własnych łóżek.
0: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Do studia właśnie zawitał Mateusz Winiarski. Cześć.
1: To tradycyjnie. Cześć Maćku, dzień dobry wszystkim.
0: No to opowiadaj, co ciekawego masz dla słuchaczy tuż po godzinie 16.
1: Za chwilę u mnie temat z kategorii geografia serca. Będę pytał, gdzie w Europie czujesz się jak u siebie, bo skoro dzisiaj Dzień Europy, to sprawdzimy, czy ktoś bardziej domowo czuje się przy włoskiej pizzy, hiszpańskiej sieście, czy może jednak przy polskim zaraz. To już prawie wychodzę.
0: Jak słychać, na pewno będzie ciekawie, więc warto zostać z nami, ale przed tym wiadomości punktualnie o 16. Bawcie się dobrze.
1: Trzymajcie się jeszcze chwilę, wchodzimy w europejskie klimaty, bez paszportu, ale na pewno z dobrym humorem.
2: Autopromocja.
3: Dzień dobry, Paweł ze Stargardu. Chciałbym pogratulować prezenterowi, który tak fenomenalnie muzykę nadaje i twoje radio DB. Pozdrawiam.
4: Odkąd mam radio, które gra?
5: Dzień dobry, nazywam się Andrzej Piaseczny, słuchacie twojego radia i mojej piosenki.
2: Twoje radio.
4: Odkąd nie potrafię włączyć sam, to z tym radiem nocą szukam, a świt stanie w drzwiach.
6: Twoje radio. Tylko przeboje.
2: Tylko przeboje. Autopromocja. Reklama. 7 maja nocny afterek w Outlet Park Szczecin. Rabaty rosną, a my działamy aż do 22. Od 15 zaczyna się gra. Weź znajomych, weź dobry vibe. Reszta czeka na miejscu. Outlet Park Szczecin. 7 maja do 22.
7: Szukasz jedzenia, któremu możesz zaufać? Takiego, które smakuje naturalnie i pochodzi z dobrego źródła? Spółdzielcza agrofirma Witkowo to produkty od lokalnego producenta. Dobre dla dzieci, dobre dla seniorów, dobre na co dzień. Spróbuj kiełbasę białą domową, bez konserwantów od polskiego producenta. Spółdzielcza agrofirma Witkowo. Wybierz to, co najlepsze dla siebie i swoich bliskich. Znajdź nas na Facebooku i sprawdzaj aktualne promocje.
8: Już 9 i 10 maja zapraszamy do Baszkowic na wyjątkowe wydarzenie. Wystawę ogrodniczą Baszkowicka Wiosna. Czekają na Was setki stoisk ogrodniczych, ekologicznych i rękodzielniczych. Pokazy zwierząt, konkursy z nagrodami oraz atrakcje dla całych rodzin. Weź udział w ekologicznych wyzwaniach. Poznaj świat pszczół i wygraj drzewko owocowe. Nie zabraknie też koncertów, pokazów i strefy relaksu wśród natury. Wstęp wolny. Baszkowicka Wiosna. Poczuj klimat wiosny w najlepszym wydaniu.
9: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: Potrzebujesz deski tarasowej, modrzewiowej, egzotycznej, a może kompozytowej? Palisander Centrum Drewna ma wszystko, czego potrzebujesz. Od olejów i impregnatów, przez wkręty i okucia, aż po belki strugane. Certyfikowane BSH, KVH, C24. A może planujesz zadaszenie? Sprawdź nasz poliwęglan komorowy lub lity. Oferujemy zarówno materiały, jak i gotową realizację. Z nami twoje marzenia o idealnym tarasie stają się rzeczywistością. Profesjonalne doradztwo i najszerszy wybór w drewnie. Zajrzyj do nas. Palisander Centrum Drewna. Stargard Nasienny 18. Palisander. Dajemy wybór w drewnie. www.palisander-tarasy.pl.
2: Reklama.
6: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
11: 3-miesięczny areszt dla podejrzanego zabójstwa starszej kobiety w Grzędzicach, niedaleko Stargardu. Jutro możliwe tajne obrady Senatu, to w związku z aferą giełdy kryptowalut. Nowe odcinkowe pomiary prędkości pojawiły się na drogach Pomorza Zachodniego.
6: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
11: Jurek Grabda, dzień dobry. Jutro w Senacie najnowsza informacja na temat afery związanej z giełdą kryptowalut Zonda Krypto. Przekazać mają minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Niewykluczone, że ta część obrad Senatu zostanie utajniona. Premier z kolei zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu do Sejmu wróci projekt w sprawie kryptowalut. Maciej Kluczka.
12: Będzie to już trzecia wersja ustawy o nadzorze nad rynkiem wirtualnego pieniądza. Dwie poprzednie zawetował prezydent. Premier mówi dziś tak.
13: Wszystkie karty są już na stole. Nikt nie może, także pan prezydent, liderzy PiSu nie mogą już dłużej udawać głupich. Przepraszam za to mocne słowa.
12: Ostatnio politycy Polski 2050 rozmawiali z prezydentem, próbując nieco zliberalizować przepisy. Donald Tusk zapowiada jednak drogę w przeciwnym kierunku.
13: Jedyną zmianę, jaką będę proponował, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar.
12: Polska, zgodnie z unijnym rozporządzeniem, powinna wprowadzić przepisy o kryptowalutach do końca czerwca.
11: I dalsze wiadomości. Ciało starszej kobiety odnaleziono w jednym z domów jednorodzinnych w Grzędzicach, niedaleko Stargardu. Na ciele 70-latki znajdowały się liczne rany. W tej sprawie zatrzymany został mężczyzna, mówi prokurator Julia Szozda.
14: Na miejscu zdarzenia pracował prokurator z obecnością biegłego z zakresu medycyny sądowej. Przeprowadzono oględziny zwłok i miejsca zdarzenia. Powyższe czynności doprowadziły do przedstawienia podejrzanemu zarzutu o to, że w 2 maja w domu w Grzęzicach, działając zamiarem bezpośrednim, pozbawił życia pokrzywdzoną w ten sposób, że zadał jej obrażenia ciała, które to obrażenia ciała skutkowały zgonem pokrzywdzonej.
11: Mężczyzna trafił na 3 miesiące do tymczasowego aresztu. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. Kierowcy na S6 powinni zdjąć nogę z gazu. Nowy odcinkowy pomiar prędkości działa już między węzłami Dobrzyce a Stare Bielice, a wkrótce pojawi się też na trasie do Świnoujścia i Międzyzdrojów. Więcej Wojciech Król z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
15: Wykonawca umowy nowo uniony w ramach przetargu sukcesywnie prowadzi pracę w kolejnych lokalizacjach, czy nowe systemy sukcesywnie są uruchamiane. Ostateczny termin realizacji tego projektu to jest tak naprawdę początek wakacji. Rządzenia na A6 węzeł Dąbie, węzeł Rześnica, jak również S3 Parówko Brzozowo.
11: System liczy średnią prędkość na całym odcinku i nie ma tu miejsca na przypadek. Jeśli kierowca przesadzi z gazem, mandat jest tylko kwestią czasu. Aleja Gwiazd Szczecińskiego Sportu oficjalnie otwarta. Przy Enea Arenie odsłonięto 22 tablice z nazwiskami szczecińskich medalistów Igrzysk Olimpijskich. Podczas otwarcia odsłonięto także pylon z nazwiskami ponad 80 olimpijczyków związanych ze Szczecinem. A kolejne wiadomości w Twoim radiu już za godzinę.
6: To były najważniejsze wiadomości Twojego radia. Więcej na twojeradio.fm.
2: Twoje radio. Pogoda.
1: Jutro na Pomorzu Zachodnim możesz mieć dzień w trybie lekki, koc i spacer z przerwami na deszcz nad morzem, czyli Kołobrzeg, Świnoujście, Koszalin. Raczej spokojnie, około 8-9 stopni i trochę deszczu, ale raczej nic, co by pokrzyżowało plany na maksa. W Szczecinie, Stargardzie i Myślibożu odrobinę cieplej, do 12 stopni i też z delikatnym kapaniem z nieba.
6: To jest Twoje radio. Twoje radio, tylko przeboje. Twoje radio na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.
1: Jeśli właśnie zamykasz laptopa, zdejmujesz służbową minę i wchodzisz w tryb po pracy, to chyba dobrze trafiłeś. Twoje radio gra tylko przeboje i to jest ten moment, kiedy dzień powoli przestaje wymagać, a zaczyna po prostu być miły. Miły także numer, który teraz zagram, powstał właściwie z prostoty. Artysta napisał go w kilka minut na ukulele, a reszta to już historia. I was scared.

0: Twoje radio. Tylko przeboje po pracy.
1: To może być. Może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, czy znasz uczucie to. To ta

0: już w samochodzie słuchasz twojego radia po pracy, przenosimy się na chwilę do Szczecina, gdzie sport dostał własną Aleję Sławy. Taki spacer, tylko że zamiast kawy w dłoni masz nazwiska ludzi, którzy naprawdę potrafili się zmęczyć za Polskę. No i to jest trochę jak lista kontaktów w telefonie, tylko że zamiast mechanika czy dentysty masz medalistę olimpijskiego, paraolimpijczyka, człowieka, który wie, co to ból treningu o 6 rano. Prezydent podziękował, politycy mówili o inspiracji, a były mistrz olimpijski przypomniał, że wszystko zaczyna się od przystani, wioseł i pytania, co ja tu właściwie robię. To klasyk kariery sportowej i nie tylko sportowej. No i teraz najważniejsze, ta cała aleja ma nie tylko przypominać, ale trochę też działać jak dopalacz ambicji, żeby ktoś przechodząc obok pomyślał, to ja może też spróbuję, tylko najpierw się rozciągnę. No, może warto zacząć od jutra.
1: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Twoje radio.
1: W Szczecinie mieliśmy dziś sportową Aleję Gwiazd, a kilka kilometrów dalej Goleniów mówi: no dobra, gwiazdy gwiazdami, ale my uczymy, jak kogoś realnie uratować. Teraz w Twoim radiu o tym, że w Mostach będzie taki piknik, na którym nikt nie sprawdza formy na bieżni, tylko raczej refleks i zimną krew. Strażacy, ratownicy, defibrylator, czyli taki zestaw na wszelki wypadek życia. No i to jest ten typ wydarzenia, gdzie przychodzisz na chwilę zobaczyć, a wychodzisz z poczuciem, że w razie czego nie stoisz już tylko i patrzysz, tylko po prostu wiesz, co robisz. Dzieciaki mają atrakcje, dorośli mają szkolenia. No całość brzmi trochę jak lekcja życia w wersji plenerowej, tylko bez klasówek, za to z dużą szansą, że coś naprawdę zostanie w głowie. W Goleniowie nie uczą, jak się bać, tylko jak nie stać bezczynnie.
0: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Twoje radio.
1: Ingrid, Info de toi, za nami. No i trochę dalej w głowie zostaje ten klimat, kiedy emocje idą szybciej niż rozsądek. A jutro wracamy w twoim radiu po pracy na spokojnie, ale dalej na pełnej rozmów i lokalnych tematów. Po 17 będzie audycja Stargard Mówi. Polecamy.
0: Autopromocja. To jest twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje.
2: Hey everybody, this is Shaggy.
3: Hi, I'm Madonna.
4: Mick Jagger here. I'm the Rolling Stones.
5: Hey, it's Miley Cyrus.
6: Hi, I'm Dave Gahan.
7: And we're Depeche Mode.
0: Twoje radio.
8: Do it.
9: Hey, I'm Bruno Mars.
0: To promocja. Reklama.
10: Castorama.
0: Teoria.
11: I praktyka.
12: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę. Zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
12: Tak?
11: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej.

0: promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Reklama.
4: To jest Twoje radio.
3: Tylko przeboje.
4: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.
5: Tylko przeboje.
3: Twoje radio.
6: Wracam szybko do Ciebie po tej pierwszej fali popołudniowego luzu. Jeśli siedzisz w aucie, to pewnie już znasz każdy zakręt swojej trasy jak własną kieszeń, co? A dzisiaj Dzień Europy. Już pojawiają się odpowiedzi. Ktoś z Kołobrzegu, Mirek, napisał, że jego Europa to Hiszpania. Ktoś ze Szczecina ucieka myślami do Włoch. No a Madzia ze Świnoujścia napisała na Messengerze: krótko, tu jest jak w Europie i nie trzeba wyjeżdżać. A Ty gdzie w Europie czujesz się jak u siebie? 512-82-40 albo Messenger. Czekam na Twoją wersję mapy marzeń. Za chwilę Damiano Dawid w Twoim radiu.

0: Zanim goleniowski weekend wejdzie na pełnej, to jeszcze szybki przystanek w Świnoujściu. Tam komunikacja miejska robi mały reset systemu. Zróbcie teraz głośniej twoje radio po pracy, bo od 7 maja linie 3 i 6 mówią: chwilowo nas nie ma. No ale spokojnie, nie zostajemy bez transportu, wchodzą nowe 93 i 96. To brzmi jak aktualizacja aplikacji, tylko zamiast telefonu masz aktualizację rozkładu jazdy. No i teraz wyobraź sobie pasażera, który rano przychodzi na przystanek i myśli: no, ja chyba znam tę linię. A ona jest już w wersji beta z nową nazwą i nową trasą. Trochę zamieszania, objazdów, trochę pytań, na przykład: panie kierowco, a dlaczego my tu skręcamy? No ale wszystko po to, żeby mimo remontowych wygibasów dało się normalnie przejechać przez miasto. Ulice się zmieniają, autobusy kombinują, pasażer zostaje mistrzem orientacji w terenie. I tym świnoujskim komunikacyjnym remiksem kończymy. Linie się zmieniają, ale dojazd dalej działa. No, tylko trzeba się chwilę przełączyć na nowy kanał.
1: Twoje radio. Tylko przeboje.

0: Twoje radio.
1: Jeszcze w tej godzinie przenosimy się do Stargardu, gdzie w czerwcu miasto robi mały przeskok do Europy. Przyjeżdża blisko 1000 delegatów z tylu miejsc, że spokojnie można by z tego zrobić osobny atlas i jeszcze zakładek by zabrakło. Jedni z wielkich miast, inni z tych mniejszych, ale wszyscy z jednym wspólnym trybem. Pogadajmy i zobaczmy, co w ogóle z tego wyjdzie. No i teraz najlepsze. Przez kilka dni Stargard będzie trochę jak lotnisko w szczycie sezonu, tylko zamiast gate'ów masz rozmowy, wymianę doświadczeń i ludzi, którzy naprawdę chcą się dogadać, a nie tylko wymienić wizytówki i zniknąć. Trochę historii, Europy, trochę gdzie ja tu zostawiłem grupę, czyli klasyczny miks wydarzeń międzynarodowych. W czerwcu Stargard nie tylko będzie miejscem na mapie, będzie miejscem, gdzie Europa siada przy jednym stole i zaczyna rozmawiać jak ludzie, a nie jak punkty w atlasie. Wkrótce za to 17, no to będą wiadomości w Twoim radiu po pracy.
0: Twoje radio, tylko przeboje. Yeah.

0: Twoje radio.
1: Kołobrzeg mówi, plaża, słońce, pompki z widokiem na Bałtyk. Plenerowa siłownia wraca nad morze, czyli wraca klasyka. Ktoś ćwiczy, ktoś spaceruje, ktoś udaje, że jutro zacznie formę życia. Sprzęt był na zimowym urlopie, teraz wraca na swoje miejsce, no i znowu będzie można spocić się nie tylko od pogody, ale i od treningu. Fajnie, co? No, dla niektórych na pewno. Za chwilę najważniejsze wiadomości Twojego radia.
0: Autopromocja.
2: Twoje radio.
0: Twoje radio.
2: Tylko przeboje.
0: Tylko przeboje.
3: Zaczęłam szukać w telefonie w aplikacji. Trafiłam na Twoje radio. I bardzo fajnie prowadzicie i nawet wiadomości. Później słuchamy tylko muzyki, która faktycznie nie przeszkadza nam w pracy, bo całe 8 godzin słuchamy od rana. I puszczacie naprawdę fajną muzykę i te piosenki z lat 80., 90. i nawet ten nowy na czasie. Więc bardzo przyjemnie się słucha, miło się słucha i przyjemnie się pracuje przy tej muzyce.
0: To jest
2: Twoje radio.
0: Twoje radio, Twoje radio, Twoje radio, tylko przeboje. Twoje radio,
4: tylko przeboje.
0: Autopromocja, reklama.
5: Stargard mówi w Twoim radiu. Posłuchaj interesujących rozmów o Twoim mieście. Dowiedz się więcej o tym, czym żyją mieszkańcy Stargardu. Stargard mówi. W każdą środę po 17 i po 20 w Twoim radiu. Przez całą dobę na radiowym YouTubie i Facebooku. Audycja powstała we współpracy z miastem Stargard.
6: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
7: Odwiedź framex.pl i dołącz do drużyny superbohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
8: Budujesz dom? Zadbaj o solidny dach. Wiązary Bonin. Ponad 25 lat doświadczenia w produkcji konstrukcji dachowych. Wyłącznie certyfikowane materiały, nowoczesny park maszynowy, a także możliwość impregnacji ciśnieniowej zapewniają trwałość i precyzję wykonania. Skontaktuj się z nami już dziś. Przygotujemy dla Ciebie bezpłatną ofertę. Sprawdź szczegóły na www.tartakbonin.pl. Wiązary Bonin. Dach, na którym możesz polegać.
9: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Szukasz jedzenia, któremu możesz zaufać? Takiego, które smakuje naturalnie i pochodzi z dobrego źródła? Spółdzielcza agrofirma Witkowo to produkty od lokalnego producenta. Dobre dla dzieci, dobre dla seniorów, dobre na co dzień. Spróbuj kiełbasę białą domową, bez konserwantów od polskiego producenta. Spółdzielcza agrofirma Witkowo. Wybierz to, co najlepsze dla siebie i swoich bliskich. Znajdź nas na Facebooku i sprawdzaj aktualne promocje.
0: Reklama.
2: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
11: Kwarantanna pasażerów wycieczkowca po zakażeniu wirusem. Adwokat od trumny na kółkach wciąż poszukiwany. Kampania przed krakowskim referendum wchodzi w decydującą fazę. Dorota Wardycka. Na statku wycieczkowym, na którym stwierdzono zakażenie niebezpiecznym hantawirusem, mogło dojść do przeniesienia patogenu z człowieka na człowieka, przekazała Światowa Organizacja Zdrowia. Wysiłki koncentrują się teraz na ewakuowaniu chorych pasażerów. Na statku jest Polak, czuje się dobrze, mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
12: Nie mamy żadnej informacji, aby potrzebował jakiegokolwiek wsparcia medycznego czy jakiegokolwiek wsparcia konsularnego.
11: Główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski tłumaczy, że wirus roznoszony jest głównie przez gryzonie.
13: Wchodzimy do jakiegoś miejsca, jakieś stodoły, obory czy innego jakiegoś magazynu i są odchody gryzoni, trzeba po prostu założyć maskę FP2 i w masce, w rękawiczkach po prostu pracować i wtedy unikamy ryzyka zakażenia.
11: Pasażerowie są cały czas na kwarantannie. Choroba rozwija się jak grypa, leczone są głównie jej objawy. Miał już być w więzieniu, bo wyrok zapadł 2 miesiące temu, ale policja cały czas nie może go znaleźć. Chodzi o Pawła Kozaneckiego, czyli łódzkiego adwokata skazanego na 1,5 roku więzienia za doprowadzenie 5 lat temu do śmiertelnego wypadku drogowego pod Olsztynem. O mężczyźnie stało się głośno, kiedy po wypadku tłumaczył, że to nie jego wina, bo drugi samochód, w którym zginęły 2 osoby, był trumną na kółkach. Bartosz Kądziołka.
14: Mężczyzna miał zostać doprowadzony do więzienia przez łódzką policję, ale ta nie została go w domu. W tej sytuacji sąd w Olsztynie 22 kwietnia wydał za nim list gończy, mówi rzecznik tamtejszego sądu okręgowego Adam Barczak.
15: Realizacja tego listu gończego należy do policji, która powinna na jego podstawie podjąć starania zmierzające do ujęcia i osadzenia skazanego w zakładzie karnym w celu odbycia kary.
11: Jest skarga na Polskę do Komisji Europejskiej za zawieszenie prawa do azylu. Jak pisze w skardze Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, zawieszenie miało być na chwilę, a obowiązuje już ponad rok i cały czas jest przedłużane. Mówi mecenas Zuzanna Kaciubska.
4: Zdecydowaliśmy złożyć skargę do Komisji Europejskiej, która dotyczy właśnie systemowego naruszania prawa Unii Europejskiej przez nasz kraj w związku z zawieszeniem prawa do ubiegania się o ochronę międzynarodową.
11: TSUE, jeśli uznałby zasadność skargi, może nałożyć na Polskę karę finansową za zawieszenie prawa do azylu. Kampania przed krakowskim referendum wchodzi w decydującą fazę, a emocje rosną z dnia na dzień. W sieci pojawiają się kontrowersyjne materiały tworzone przez zwolenników referendum przy użyciu sztucznej inteligencji, a prezydent miasta zachęca mieszkańców do pozostania w domu. Katarzyna Młynarczyk.
16: Aleksander Miszalski przekonuje, że referendum nie służy miastu, a jego inicjatorzy kierują się wyłącznie polityką.
17: Zachęca mieszkańców do tego, żeby po prostu nie iść na referendum. Odwoławcze, przypomnę, bo to jest ważne, że to nie jest referendum o czymś, tylko przeciwko czemuś.
16: Aby referendum 24 maja było ważne, frekwencja przekroczyć musi odpowiedni próg.
11: Ponad milion podróżnych przewiozły w tegoroczną majówkę pociągi PKP Intercity w pierwsze dni maja. Spółka doczepiła do swoich pociągów 529 wagonów do 350 najpopularniejszych pociągów krajowych oraz międzynarodowych. Spółka przypomina, że 1 maja po raz pierwszy w tym roku został uruchomiony weekendowy pociąg Jantar relacji Warszawa-Hel-Warszawa. Będzie kursował do końca września.
2: To były najważniejsze wiadomości Twojego radia. Więcej na twojeradio.fm.
0: Twoje radio. Pogoda.
1: Jeśli jutro będziesz aktywnie spędzał czas na Pomorzu Zachodnim, to zabierz ze sobą coś przeciwdeszczowego, ale bez dramatów. Nad morzem jakieś 8-9 i lekka mrzawka na poprawę klimatu. W głębi regionu 11-12 stopni i też trochę wilgoci w powietrzu, ale spokojnie, to bardziej tło niż główny bohater dnia.
2: To jest Twoje radio.
0: Twoje radio, tylko przeboje.
2: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.
1: To jest taki moment, kiedy dzień jeszcze się nie kończy, ale już wyraźnie zwalnia. Jeśli masz chwilę oddechu, to dobrze, należy ci się. A u mnie teraz kawałek, który był jednym z pierwszych tak dużych przebojów Natalii, która wtedy miała zaledwie kilkanaście lat. Weszła w ten numer tak pewnie, jakby była na scenie od zawsze, prawda? Sam posłuchaj w twoim radiu po pracy. Mateusz Winiarski, cześć ponownie.

0: Twoje radio.
1: No i to jest taka piosenka, która oj, potrafi zresetować człowieka po robocie. Teraz przenosimy się w naszej podróży do Szczecina. Komunikacja miejska robi właśnie krok w przyszłość i to taki, który raczej nie potrzebuje paliwa, tylko dobrej ładowarki. Miasto szykuje się na autobusy, które są trochę jak smartfon na kołach. Duże, naszpikowane technologią, z klimatyzacją, kamerami USB i jeszcze systemem, który potrafi odzyskiwać energię przy hamowaniu. O, czyli nawet jak kierowca zwolni, no to system się cieszy. Wyobraź sobie, słuchaczu twojego radia, taki moment. Wsiadasz do autobusu, a on ma więcej kamer niż niejedna telewizja i więcej technologii niż przeciętny salon elektroniki. No brakuje tylko komunikatu: proszę nie zapomnieć zabrać dobrego humoru. Szczecin mówi jasno: koniec z dymem, czas na prąd, ciszę i nowoczesność, a pasażerowie będą musieli się przyzwyczaić, że jedyne warczenie w drodze, a to najwyżej myśli o porannej kawie. Szczecin nie tylko wsiada do autobusu, Szczecin wsiada do przyszłości na baterie.
0: Twoje radio, tylko przeboje.

0: autobusach w Szczecinie robimy płynne przejście, dosłownie, na wodę, bo w Lubczynie sezon żeglarski właśnie mówi, no dobra, odpływamy z zimy, wracamy do życia. Twoje radio po pracy melduje, że będą regaty o złotą kotwicę, czyli taki moment, kiedy jedni walczą o sekundy na wodzie, a inni walczą o to, żeby nie pomylić lewej burty z prawą, i obie grupy mają swoje emocje. Do tego rodzinne rejsy tramwajem wodnym, więc nawet jeśli ktoś nie odróżnia foki od fali, to i tak znajdzie coś dla siebie. A jak komuś mało wrażeń, no to jeszcze sterowanie modelami zdalnie sterowanymi, czyli żeglarstwo w wersji gamingowej, tylko może bez pada od konsoli. Podniesienie bandery, oficjalny start sezonu, moment, w którym można już oficjalnie powiedzieć, to jest ta chwila, kiedy Polska zaczyna pachnieć wodą, wiatrem i lekką rywalizacją. W Lubczynie sezon żeglarski nie tylko się zaczyna, on po prostu odpływa. I to jeszcze w dobrym kierunku.
1: Twoje radio, tylko przeboje.
2: Ja się

0: Pania, za to szczerze i tak, że można się na chwilę zatrzymać. Zapraszamy o 20. Agnieszka Tatarynowicz.
1: Autopromocja. Twoje radio.
2: Twoje radio. Sport.
3: Codziennie od poniedziałku do piątku zapraszam w Twoim radiu na jeszcze więcej sportu, lokalnego sportu. Po 7, 8 i 19 lokalne serwisy sportowe, w których przedstawiam najświeższe informacje z Pomorza Zachodniego. Mateusz Warianka, zapraszam.
2: To jest Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje.
1: Autopromocja.
2: To jest Twoje radio.
1: Twoje radio, tylko przeboje.
2: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.
1: Twoje radio.
0: Popołudnie na półmetku, a rozmowy o Europie coraz ciekawsze się robią. Z Pomorza Zachodniego lecą dziś konkretne wskazania. Kamil napisał ze Stargardu, że właśnie Stargard, bo ma kilka małych uliczek. Koszalin Asia, blisko morza, no i blisko spokoju. No i Świnoujście wraca jak refren, bo tu się oddycha inaczej. Europejskie tematy wracają wkrótce, teraz Morandi w Twoim Radiu po pracy.

0: No to po wodzie już było, teraz robimy przesiadkę w powietrze w twoim radiu. Goleniów mówi, no skoro już popływaliście w twoim radiu, to teraz może polecimy. Lotnisko szykuje metamorfozę, taki upgrade terminala, że obecny budynek może się poczuć jak wersja demo przed pełnym wydaniem. Będzie większy, nowocześniejszy, podobno gotowy na przyszłość, w której pasażerów ma być tyle, że kawa na lotnisku będzie musiała działać na trybie turbo. Najlepsze jest to, że wszystko ma się dziać tak sprytnie, żeby lotnisko nie przestało działać. Czyli remont w wersji przepraszamy za hałas, ale lecimy dalej. No to trochę brzmi jak scenariusz modernizacja w toku, pasażerowie mile widziani, tylko prosimy się nie pogubić w tej nowej rzeczywistości. Goleniów nie tylko rozbudowuje lotnisko, przygotowuje sobie start do zupełnie nowej wysokości. Trzymamy kciuki. Niebawem wiadomości o 18:00.
1: Twoje radio. Tylko przeboje.

0: No dobra, schodzimy z lotniska, z wody, z asfaltu, lądujemy tam, gdzie i tak wszyscy powinniśmy skończyć reset, czyli w lesie. No bo w Polanowie, drodzy słuchacze twojego radia po pracy, ktoś wpadł na piękny pomysł. Zamiast galerii w centrum handlowym mamy aleję poezji w środku lasu. Spacerujesz sobie między drzewkami i nagle się orientujesz, że obok rośnie szymborska, tuwim albo stachura. No brzmi jak spacer, który trochę zmienia ustawienia w głowie i to nie jest szybka akcja, posadzimy i idziemy, bo tutaj jest pełen pakiet. Leśnik prowadzi, opowiada, pokazuje, nawet uczy jak czytać las jak książkę. Może bez przewracania strony, a z patrzeniem pod nogi, żeby gdzieś tam w coś przypadkiem nie wpaść, prawda? No i ludzie wrócili z takiego spaceru nie tylko z błotem na butach, ale też z poczuciem, że las to nie tylko drzewa, a cała historia, która dzieje się obok nas. W Polanowie poezja nie stoi na półce. Ona potrafi rosnąć między drzewami. Sprawdź w wolnej chwili.
1: Twoje radio. Tylko przeboje.
2: Jeśli kogoś kochasz, jeśli wiesz, czym jest miłość.

0: Twoje radio.
1: Ostatnio Międzyzdroje zrobiły coś, co brzmi jak żart, ale nim nie jest. Plaża, majówka, no i konstytucja na głos. Zamiast tylko leżeć na ręczniku, można było pobić rekord Polski w czytaniu jednego z najważniejszych, o ile nie najważniejszego dokumentów w kraju. No a co w ogóle w kraju i na świecie? O, sprawdzimy za chwilę w Twoim radiu, dobrze?
0: Autopromocja.
2: Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje.
0: Tylko przeboje.
3: Mam mojego kochanego radyjka, najlepszego jakie tylko jest. Rano, wieczór i w południe jeżdżę w pracy, słucham radyjka. Jestem w domu, słucham tego radyjka. Jak sprzątam, słucham mojego ulubionego radyjka. Jest najlepsze, mam najlepsze informacje, mam najlepszą muzykę zróżnicowaną. Nie ma reklam, umila mi cały dzień.
0: To jest
2: Twoje radio.
0: Twoje radio. Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje. Twoje radio. Autopromocja. Reklama.
4: Odkryj przylądek Pomerania. Nowy port na Bałtyku. W każdy czwartek po 16:00 w Twoim radiu audycja Odkryj przylądek Pomerania, czyli wszystko, co powinieneś wiedzieć o budowie nowego portu na Bałtyku.
5: Flagowa jednostka badawcza dla Politechniki Morskiej, autonomiczne statki przyszłości i przylądek Pomerania jako koło zamachowe dla regionu. To tematy najnowszego podcastu. Zapraszam w czwartek po 16:00.
4: Odkryj przylądek Pomerania. Nowy port na Bałtyku. Więcej na przylądekpomerania.pl.
6: 7 maja nocny afterek w Outlet Park Szczecin. Rabaty rosną, a my działamy aż do 22:00. Od 15:00 zaczyna się gra. Weź znajomych, weź dobry vibe. Reszta czeka na miejscu. Outlet Park Szczecin. 7 maja do 22:00.
7: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
8: Odwiedź framex.pl i dołącz do drużyny super bohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
9: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Szukasz jedzenia, któremu możesz zaufać? Takiego, które smakuje naturalnie i pochodzi z dobrego źródła? Spółdzielcza agrofirma Witkowo to produkty od lokalnego producenta. Dobre dla dzieci, dobre dla seniorów, dobre na co dzień. Spróbuj kiełbasę białą domową, bez konserwantów od polskiego producenta. Spółdzielcza agrofirma Witkowo. Wybierz to, co najlepsze dla siebie i swoich bliskich. Znajdź nas na Facebooku i sprawdzaj aktualne promocje.
0: Reklama.
2: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
11: Od września ogólnopolskie badania populacyjne dzieci. W okolicach Gliwic spowolniony ruch pociągów z powodu pożaru traw. Cwaniactwo nie popłaca. Za chwilę o tym, jak niektórzy próbują niezbyt udolnie nie płacić za parkowanie. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Ministerstwo Zdrowia i Resort Edukacji zapowiadają ogólnopolskie badania populacyjne dzieci w szkołach. Mają one pokazać stan zdrowia polskiej młodzieży, ale też sprawdzić, które osoby są zagrożone udarem, zawałem albo innymi chorobami układu krwionośnego. Szymon Kępka.
12: Wielośrodowiskowe ogólnopolskie badanie stanu zdrowia ludności ma być skupione na dzieciach i młodzieży. Potrzebna będzie zgoda rodziców i badane będą podstawowe parametry stanu zdrowia dziecka plus badania krwi, mówi profesor Aleksander Prejbisz z Narodowego Instytutu Kardiologii.
13: I badania krwi, które obejmują oprócz lipidogramu również glukozę, markery stanu zapalnego, również markery funkcji nerek. Dodatkowo również jest pomiar ciśnienia tętniczego.
12: Program ma być ogólnopolski, wystartuje we wrześniu.
11: Przebadanych ma zostać około 3,5 tysiąca dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Utrudniony ruch pociągów na odcinku Rudziniec-Rzeczyce w powiecie gliwickim to fragment trasy Katowice-Wrocław. Strażacy walczą tam z pożarem traw. Najpierw ruch był całkowicie wstrzymany, teraz składy mogą jechać z prędkością maksymalnie do 20 km na godzinę. Ogień pojawił się w trzech miejscach, częściowo rozprzestrzenił się na las. Walczyło z nim około 30 zastępów straży, dwa samoloty i śmigłowiec. Jest informacja sprzed chwili, że żywioł udało się już opanować. Dogaszanie potrwa około 2 godzin. Jeszcze w tym tygodniu do Sejmu ma trafić kolejny, trzeci już rządowy projekt regulujący rynek kryptowalut. Zapowiedział to premier tuż przed posiedzeniem rządu. Donald Tusk zapowiedział, że projekt różnił się będzie od poprzednich w jednym punkcie.
14: Jedyną zmianę, jaką zaproponujemy, to jeszcze większe zaostrzenie kar w tej propozycji dla tych, którzy chcieliby takich działań podjąć. I to jest mój apel ostatni, bo nie wiem, jakie argumenty jeszcze mogłyby dotrzeć do prezydenta Nawrockiego, prezesa Kaczyńskiego, panów Mencena czy Bosaka. Niczego już tutaj więcej wiedzieć nie trzeba.
11: Poprzednie dwa projekty zawetował prezydent, a Sejmowi nie udało się zebrać odpowiedniej większości, by odrzucić sprzeciw prezydenta. Jutro na warszawskim Wilanowie odbędą się uroczystości pogrzebowe Andrzeja Olechowskiego. Były minister finansów i spraw zagranicznych, ekonomista, współzałożyciel Platformy Obywatelskiej, zmarł pod koniec kwietnia w wieku 78 lat. Msza pogrzebowa będzie odprawiana w kościele świętej Anny. Rodzina prosi, by zamiast kwiatów wesprzeć finansowo Fundację Kapucyńską. Na koniec prowokacyjne dość pytanie, jak nie płacić w mieście za parkowanie? Kierowcy podejmują się różnych prób, zazwyczaj mało skutecznych.
15: Przyklejanie sobie liścia do jakiejś mokrej rejestracji. Notowaliśmy przypadek kierowcy, który na czas postoju podmieniał tablice rejestracyjne.
11: Wylicza Barbara Szumilak z Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach i dodaje, że nie ma sensu ryzykować, bo kara cwaniaka i tak sięgnie, choćby dzięki nagraniu z monitoringu.
2: To były najważniejsze wiadomości Twojego radia. Więcej na twojeradio.fm. Twoje radio. Sport.
16: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Marta Kostiuk wycofała się z turnieju w Rzymie. Ukraińska tenisistka, która wygrała w weekend prestiżowy turniej w Madrycie, zrezygnowała ze startu w stolicy Włoch przez problemy zdrowotne. W swoich mediach społecznościowych napisała: to boli, po najlepszym okresie w karierze nie mogłam doczekać się występu w Rzymie. Ciało czasami jednak ma inne plany. I wyjaśniła, że przez ostatnich kilka dni zmagała się z problemami z biodrem i kostką i uznała, że nie ma sensu się forsować. Podczas turnieju w Rzymie, który tradycyjnie jest także dla tenisistów i tenisistek ostatnim sprawdzianem formy przed wielkoszlemowym Rolandem Garrosem, zobaczymy czworo polskich tenisistów, w tym Iga Świątek, która wróciła do pełni sił po chorobie. Ale w stolicy Włoch przy okazji rywalizacji na Foro Italico dużo mówi się o pieniądzach. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
17: Turniej w Rzymie rozpoczyna się w cieniu apelu największych gwiazd o jeszcze większe pieniądze. Liderzy rankingów Jannik Sinner i Aryna Sabalenka, ale też Iga Świątek domagają się zwiększenia puli nagród w turniejach wielkoszlemowych. Ich zdaniem bonifikaty finansowe rosną dużo wolniej w porównaniu do przychodów organizatorów. Zatem ponad 61 milionów euro, które czeka na tenisistów w Paryżu, to za mało. To poniżej 15% przychodów, a gwiazdy domagają się 22. Gwiazdy, które nie licząc Carlosa Alcaraza, zagrają w Rzymie w komplecie. Świątek jest oczywiście wysoko rozstawiona, więc zacznie grę od drugiej rundy. Od meczu z Darią Kasatkiną lub Katie McNally. Jutro na korcie zobaczymy pozostałych Polaków już w pierwszej rundzie. Magdalena Linet zagra z Niemką Tatianą Marią, Magdalena Fręch z Filipinką Aleksandrą Jalą, a Hubert Hurkacz z Janikiem Hanfmanem z Niemiec.
16: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Edin Terzic zostanie od nowego sezonu nowym trenerem piłkarzy Athletic Bilbao. Niemiecki szkoleniowiec zastąpi Ernesto Valverde. Umowa z 43-letnim trenerem ma obowiązywać przez dwa sezony. Terzic prowadził wcześniej dwukrotnie piłkarzy Borussii Dortmund. Zdobył z tym klubem Puchar Niemiec w 2021 roku. W tabeli hiszpańskiej La Liga Athletic Bilbao na 4 kolejki przed zakończeniem sezonu zajmuje 8 miejsce.
0: Twoje radio. Pogoda.
1: Jutro region gra wersję szaro-srebrną z drobnymi efektami specjalnymi. Kołobrzeg, Świnoujście i Koszalin 8-9 stopni i przelotny deszcz, który bardziej mruga niż pada. Szczecin, Stargard i Myślibórz 11-12 stopni i podobny klimat, tylko trochę łagodniejszy.
2: To jest Twoje radio, tylko przeboje.
0: Twoje radio.
2: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim.
0: Twoje radio.
2: Tylko przeboje.
0: Tylko przeboje.
1: Jeśli masz wrażenie, że dzień lekko się rozpiął i nie trzyma formy, to spokojnie, to chyba normalne o tej porze. To jest moment, kiedy muza robi robotę za motywację. Twoje radio gra, my dalej świętujemy Dzień Europy. Teraz u mnie piosenka, która zanim trafiła do radia, żyła własnym życiem w internecie. Zaśpiewacie za każdym razem w drodze? O, warto spróbować. Panie i panowie, Jula.

0: Alex Warren w twoim radiu po pracy. No to po lesie, wodzie i lotnisku wracamy na ziemię, prosto do sali egzaminacyjnej. Okazuje się, że królowa nauk w Szczecinie w tym roku była wyjątkowo grzeczna. Zamiast dramatu ulga, zamiast łez raczej, no to chyba było za łatwe. Gdzie jest haczyk? No i najlepsze jest to, że część ludzi wychodziła szybciej niż przerwa na kawę w radiu. Godzinka, sprawdzone, poprawione. Można było iść dalej, jakby matematyka była tylko krótkim przystankiem w drodze po wakacje. Jest nawet taka wersja rzeczywistości, gdzie ktoś mówi, mogłabym to zrobić w godzinę i mówi to bez ironii, co w świecie matur brzmi trochę jak miejska legenda, prawda? No ale spokojnie, jutro kolejny etap, języki obce, emocje jeszcze się nie kończą, matematyka chyba tylko rozgrzała atmosferę. W tym roku królowa nauk nie straszyła, prawda? Tylko grzecznie sprawdziła, czy uczniowie naprawdę przyszli przygotowani.
1: Twoje radio, tylko przeboje.

0: No dobra, matury za nami, te z matematyki i polskiego. Emocje opadły, a teraz klasyczne pytanie, co dalej z tym całym latem? I tu wchodzi Świnoujście w twoim radiu po pracy, całe na biało, a właściwie na wakacyjnie i mówi: spokojnie dzieciaki, my też mamy w planie. Ruszają półkolonie, czyli taki wakacyjny tryb, rodzice w pracy, dzieci w akcji. No ja tu nie mówię o siedzeniu w ławce, o gapieniu się w sufit. Tu jest wersja deluxe, bo będą gry, wycieczki, ogniska, sport, przygody, nawet lekcje życia typu jak nie dać się hejtowi. Czyli wakacje, które w głowie też coś zostawią, a nie tylko, że tam piasek w butach, no. Do tego kilka turnusów, różne szkoły, ekipy, czyli każdy znajdzie swój kawałek wakacyjnej historii. Podobno Świnoujście nie czeka na lato, już je dzieciakom rozpisuje w kalendarzu i to nawet dzień po dniu. Także warto to sprawdzić.
1: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Twoje radio.
1: Prisoner za nami. Trochę zostawia nas z tym klimatem, że człowiek czasem jest więźniem emocji, melodii albo ulubionych kawałków, które lecą w kółko, prawda? No a skoro już jesteśmy przy tym, co nas trzyma i inspiruje, za chwilę wiadomości kulturalne, także zostańcie z Twoim radiem.
0: Autopromocja. To jest Twoje radio.
2: Hi everyone, this is Celine Dion.
3: I'm Lady Gaga.
4: My name is Dieter Bohlen.
5: I'm Thomas Enders from Modern Talking.
6: Hi, I'm Dua Lipa.
7: Hello, I'm Carlos Santana.
8: To jest Twoje radio.
0: Tylko przeboje.
9: Tylko przeboje.
0: Autopromocja.
9: Twoje radio.
10: Twoje radio.
11: Twoje radio. Kultura.
12: Agnieszka Tatarynowicz, dzień dobry. Maj rozkręca się na dobre, a razem z nim tydzień bibliotek, który od piątku do 15 maja odbywa się pod hasłem Biblioteka Otwierasz, Odkrywasz. Zaczynamy od Międzyzdrojów. Już piątek nocna wędrówka przez książki od 18 do 22. Na dzieci w wieku od 8 do 12 lat czekają warsztaty bursztynnicze, gry, zabawy i zajęcia plastyczne w wyjątkowej wieczornej atmosferze biblioteki. Zapisy tylko do jutra, a liczba miejsc jest ograniczona. W Koszalinie

0: Na Jagódki, spotkania z Maksem Cegielskim, akcja Przeczytałeś, Podej Dalej i wyjątkowe spotkanie z żywymi sowami. W chwili numer 2 także sporo atrakcji, od gimnastyki umysłu, przez wirtualne podróże z VR, po robotykę Lego i kreatywne warsztaty. A dziś warto też pamiętać o ważnym święcie, Dniu Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i z tej okazji w Szczecinie obchody rozpoczną się o 11 na Jasnych Błoniach, a o 15 koncert orkiestry Gamellan w kościele pod wezwaniem Świętej Rodziny. Warto tam być. No i dziś także trzymamy kciuki za wszystkich maturzystów. Dobrego dnia, do usłyszenia.
1: To jest twoje radio, tylko przeboje.
2: Tylko przeboje.
1: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.
3: Twoje radio.
4: Jeśli jesteś już w domu, to pewnie zaczyna się tryb nic nie robienia z pełnym przekonaniem. No i bardzo dobrze, taka godzina, co zrobić? Z Pomorza Zachodniego za to dalej płyną odpowiedzi. Proszę bardzo, Ania z Kołobrzegu. Europa to kawa przy plaży poza sezonem. Ze Szczecina Marcin wybiera Berlin, blisko i zupełnie inny świat, a ze Stargardu pada Europa. U mnie to po prostu sobota bez budzika. Dzisiaj pytałem, gdzie ty czujesz się jak u siebie w Europie. Do końca tego popołudnia gramy Tom Jones, Mousty, Sex Bomb. O, to może plany na dzisiejszy wieczór, co?

0: No i mamy historię, która w twoim radiu brzmi jak scenariusz komedii, tylko że to się wydarzyło naprawdę. Policjanci próbują zatrzymać motorowerzystę. Ten robi klasyczny zwrot akcji, ucieczka, porzucenie pojazdu, sprint w stronę wolności i finał, który przechodzi do historii. Lodówka! Nie garaż, nie szafa, tylko chłodna strefa bezpieczeństwa. No i teraz proszę sobie wyobrazić ten moment, drodzy słuchacze twojego radia, kiedy funkcjonariusze sprawdzają mieszkanie, a tam człowiek, który uznał, że najlepszą strategią będzie zamrożenie problemu. No może zniknie, ale nie zniknął. Do tego cała sytuacja ma jeszcze inny poziom absurdu. Pasażerka została na drodze, bohater miał na koncie zakazy prowadzenia. Czyli plan ucieknie i się nie uda, albo spróbuje. No, przed latem można się ukryć tylko do czasu. No ale przed policją nawet lodówka nie daje gwarancji chłodnego spokoju.
1: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Twoje radio.
1: Jeszcze w tej godzinie w swoim radiu po pracy lecimy do Koszalina, gdzie dzieje się coś między urzędem a kreatywnością mieszkańców. Trwa tam właśnie taki moment w roku, kiedy każdy może zostać architektem rzeczywistości. Brzmi poważnie, a chodzi o to, że ludzie wymyślają, co w mieście warto zmienić i nagle okazuje się, że największym wyzwaniem nie jest pomysł, tylko policzenie kosztów. Ktoś przychodzi, patrzy na urzędników i mówi: wie pani co, ja to mogę zrobić całe osiedlowe osiedle piękniejsze. No i w tym momencie widać, że Koszalin ma tryb da się i to jeszcze włączony na pełen regulator, prawda? Projektów trochę jest, czasu coraz mniej, ale atmosfera taka, że jak ktoś ma pomysł, to teraz albo nigdy, bo potem zostaje już tylko narzekanie pod blokiem, na ławce. W Koszalinie nowości wcale nie wymyślał urząd, tylko mieszkańcy. Właśnie bierzecie tu sprawy w swoje ręce. A u nas bierzemy wiadomości w swoje ręce. Te najważniejsze będą o 19:00. Zostańcie z twoim radiem.
0: Twoje radio. Tylko przeboje. We'll be right back.

0: teraz coś, co działa lepiej niż jakikolwiek news z miasta. Natura robi swoje. W okolicach Szczecina samica bielika wróciła na wolność i zrobiła to w stylu, którego nie powstydziłby się żaden pilot. Kilka rundek na pożegnanie i w drogę. Jakby chciała powiedzieć dzięki, było miło, ale mam własne sprawy na niebie. Po krótkiej rehabilitacji wstała, rozprostowała skrzydła, no i wróciła tam, gdzie jej miejsce. Za chwilę także na wolności, wiadomości. Będzie 19, to jest twoje radio po pracy.
1: Autopromocja.
2: To jest twoje radio.
1: Twoje radio.
3: Dzień dobry. Co wtorek przybliżam wam w programie Poznajmy się tematy związane z niepełnosprawnością. Informuję o najnowszych inicjatywach społecznych, przedstawiam ludzi z pasją i organizacje z naszego regionu, które działają na rzecz innych. Na program Poznajmy się w twoim radiu zapraszam w każdy wtorek po 20:00. Agnieszka Tatarnik.
2: To jest twoje radio.
1: Twoje radio. Twoje radio.
4: Twoje radio. Tylko przeboje.
1: Autopromocja.
2: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
5: Rosyjski atak na ukraiński Kramatorsk. Są ofiary śmiertelne. Niedawno opuścił szpital mężczyzna, który w Lipsku wjechał w pieszych. 100-metrowa planetoida przeleci w nocy blisko Ziemi. Marcin Krzemiński. Znów tragiczne doniesienia z Ukrainy. Co najmniej 5 osób zginęło, a 5 kolejnych zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku na miasto Kramatorsk w obwodzie donieckim. Wojska okupacyjne na miasto na wschodzie kraju zrzuciły bomby lotnicze, powiadomił prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski napisał w mediach społecznościowych: Rosjanie uderzyli wprost w centrum miasta, w ludzi. Liczba ofiar może być jeszcze wyższa. Do ataku doszło około godziny 16 czasu polskiego. Był niedawno leczony psychiatrycznie, ujawniają media. Mężczyzna, który wczoraj wjechał samochodem w pieszych w centrum Lipska, w wyniku czego zginęły 2 osoby, a 25 zostało rannych. 33-latek miał wyjść ze szpitala kilka dni temu, bo nie stwierdzono, by komukolwiek zagrażał. Zresztą przebywał w nim z własnej woli. Był wcześniej znany policji z powodu gróźb i przestępstw związanych ze zniesławieniem. Dodam, że śledztwo w sprawie morderstwa i usiłowania zabójstwa prowadzi lipska prokuratura. Ważne dla kierowców. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 49 groszy, benzyny 98 6,99, oleju napędowego 7,31. Wynika z obwieszczenia ministra energii. Oznacza to, że w środę ceny maksymalne na stacjach paliw będą takie same jak dziś. 3 godziny na rozwiązanie kilkudziesięciu zadań. Maturzyści pisali dziś egzamin z matematyki, a takie były ich pierwsze wrażenia tuż po wyjściu ze szkoły.
6: Nic nie było trudne, bo było tak naprawdę dodawanie, mnożenie, korzystanie z karty wzorów i to w sumie wszystko.
7: Tylko jak otworzyłem arkusz, to już wiedziałem, że będzie ciężko.
8: Ale w sumie widzę, że humory macie.
9: No, a co mam płakać?
7: Śmiech przez łzy tak naprawdę.
5: Jutro pisemny egzamin z języka obcego. W Holandii 5 maja to dzień wyzwolenia. Mieszkańcy Niderlandów świętują rocznicę zakończenia niemieckiej okupacji. Uroczystości rozpoczęły się w Wageningen. Główne obchody odbyły się w Utrechcie. Na wieczorem świętowanie przeniosło się do Amsterdamu. Tam odbędzie się tradycyjny koncert nad rzeką Amstel z udziałem rodziny królewskiej. W całej Holandii zorganizowano także 1500 posiłków wolności, lokalne spotkania i wydarzenia edukacyjne. 100-metrowa planetoida przeleci w nocy blisko Ziemi. Ma średnicę od 50 do 100 metrów. Jej uderzenie nam jednak nie grozi. Nie ma więc powodów do niepokoju, zapewnia kierujący planetarium Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi Tomasz Baneś.
10: Co jakiś czas się jakiś asteroida zbliża, w związku z czym to nie jest tak, że jak na razie są jakieś powody do alarmu. Monitorujemy sytuację i to na co dzień po prostu przeliczamy orbity wszystkiego, co się zbliża.
5: Zbliżenie nastąpi około godziny 2:55 polskiego czasu.
2: To były najważniejsze wiadomości twojego radia. Więcej na twojeradio.fm. Twoje radio. Sport.
11: Mateusz Warianka, dzień dobry. Dimitros Keramitsis to kolejny piłkarz, który przedłużył umowę z Pogonią Szczecin. Grecki obrońca podpisał kontrakt do końca czerwca 2029 roku. 21-latek w tym sezonie rozegrał dla portowców 26 spotkań. Zdobył 1 gola. Do Pogoni trafił we wrześniu 2024 roku z młodzieżowej drużyny AS Romy. To kolejny piłkarz, który zostanie w Szczecinie na dłużej. Wcześniej kontrakt do 2028 roku przedłużył Fredrik Ulvestad. W kolejce po przedłużenie. Jest Brazylijczyk Leo Borges. Ale jak gwiazda szczecińskiego sportu oficjalnie otwarta. Przy Enea Arenie odsłonięto 22 tablice z nazwiskami szczecińskich medalistów Igrzysk Olimpijskich. W gronie uhonorowanych znalazło się 14 medalistów Igrzysk Olimpijskich i 8 Igrzysk Paraolimpijskich. Podczas otwarcia odsłonięto także pylon z nazwiskami ponad 80 olimpijczyków związanych ze Szczecinem. Projekt powstał dzięki szczecińskiemu budżetowi obywatelskiemu. A w piłkarskiej Lidze Mistrzów dziś się poznamy w pierwszego finalistę. W rewanżowym meczu półfinałowym Arsenal zagra z Atletico Madryt. Pierwsze starcie obu drużyn zakończyło się remisem 1-1. W drugim półfinale jutro Paris Saint-Germain zagra na wyjeździe z Bayernem Monachium.
1: Twoje radio. Pogoda.
0: Na jutro Pomorze Zachodnie szykuje dzień, który nie krzyczy, tylko spokojnie mówi jestem. Nad morzem 8-9 i niewielkie opady, raczej symboliczne niż uciążliwe. W środku regionu 11-12 i podobny scenariusz, tylko z minimalnie cieplejszym akcentem.
2: Tu Twoje radio.
1: Twoje radio.
2: Już teraz cała godzina bez zbędnego gadania. Tylko przeboje. 100% muzyki non-stop.
1: Twoje radio, tylko przeboje.

0: promocja.
1: Twoje radio. Tylko przeboje.
0: Tylko przeboje.
2: To moje radio, najlepsze radio z rzetelnymi informacjami, ze świetną muzyką, no i oczywiście najwspanialszymi prowadzącymi.
3: Często bardzo to słucham.
4: Twojego radia słucham od samego rana i od razu buzia jest roześmiana.
5: Lubię sobie włączyć rady i kołasę, jak się obudzę i posłuchać waszej muzyki.
0: Twoje radio.
5: Jak się już obudzę, to jestem szczęśliwa, że was słucham. Bo naprawdę fajne radio, fajna muzyka.
6: Jest dużo muzyki, są wiadomości na czasie.
4: Twojego radia słucham od samego rana zawsze, bo bardzo mnie rozwesela, poprawia humor.
7: Słucham twojego radia.

0: Class Heroes, baby!
1: Twoje radio.
2: Tylko przeboje.
1: Autopromocja. Twoje radio.
3: Tu twoje radio. Już teraz cała godzina bez zbędnego gadania. Tylko przeboje. 100% muzyki non-stop.
1: Twoje radio, tylko przeboje. Tylko przeboje.

0: Autopromocja.
1: To jest Twoje radio.
0: Twoje radio.
2: Twoje radio na dzień dobry.
3: Fajnie, że słuchasz Twojego radia.
4: Czy panowie muszą tak od bladego świtu?
3: Codziennie od 5 rano mam dla Ciebie najważniejsze wiadomości z regionu. Pogodę, informacje o korkach, świetny humor prowadzącego.
4: Wy się czasem kałamasz i pospał godzinkę dłużej, kapkę od Was.
3: I tylko przeboje, które dobrze znasz i lubisz. Zacznij dzień z Twoim radiem. Zapraszam, Filip Waćkowski.
1: To jest Twoje radio.
0: Twoje radio.
2: Twoje radio na dzień dobry.
0: Autopromocja.
5: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
6: Pożar lasu pod Biłgorajem. Z żywiołem walczą setki strażaków. Zgon po policyjnej interwencji w Poznaniu. Jutro sekcja zwłok. Dziś poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Marcin Krzemiński. Około 300 strażaków gasi pożar lasu w miejscowości Kozak koło Biłgoraja w Lubelskiem. Sprowadzono dwie cysterny, ogień gaszą też dwa śmigłowce. Ogień ciągle nie jest pod kontrolą, mówi kapitan Mateusz Małyszek z biłgorajskiej straży.
7: Akcję utrudnia wzmożony wiatr, pożar, wierzchołkowy pożar lasu. Strażacy, policja kieruje na objazdy, droga między Józefowem a Osłuchami zablokowana.
6: W lasach województwa lubelskiego obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Jutro rano ma się odbyć sekcja zwłok mężczyzny, który zmarł po policyjnej interwencji w Poznaniu. Do tragedii doszło wczoraj na Jeżycach. 40-latek miał przeszkadzać i wdać się w awanturę ze służbami, które udzielały pomocy mężczyźnie z rozciętą szyją. Policja użyła gazu pieprzowego. 40-latek stracił przytomność i mimo reanimacji zmarł. Przebieg zdarzenia zarejestrowały kamery nasobne policjantów. Biegły medyk sądowy wstępnie wykluczył przyczynienie się innych osób do śmierci. Miało ją spowodować nagłe zatrzymanie krążenia. Tegoroczne matury zapiszą się jako te, do których ogółem podchodziło najwięcej osób, ale też jako te, w których padł rekord maturzystów uczących się dotąd zdalnie. Ben O'Connor rozmawiał z nimi na warszawskim stadionie, gdzie odbywał się egzamin.
8: W rekordowej liczbie ponad 400 tysięcy maturzystów, którzy podchodzą do egzaminu, prawie 9 tysięcy z nich z wyboru uczyło się zdalnie. W rozmowie często podkreślali, że w konwencjonalnym systemie edukacji trudno było im się odnaleźć.
9: Miałam problemy ze szkołą i ciężko było mi się uczyć.
10: Jak na to, że u mnie na salce było chyba 1000 osób, to było to dobrze zorganizowane.
8: Zorganizowanie egzaminu dla tylu maturzystów stanowi wyzwanie, przyznaje Mateusz Katolicki ze szkoły w Chmurze.
11: W samej Warszawie jest 30 kilka tysięcy maturzystów ogółem, z czego no ponad 10%, bo około 4,5 tysiąca to są maturzyści szkoły w Chmurze.
8: W ciągu dekady liczba uczniów decydujących się na nauczanie domowe zwiększyła się 8-krotnie. Matury to jeden z tych momentów, w których mogą się spotkać.
6: Sport. Arsenal czy Atletico Madryt? Dziś w Londynie poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Po pierwszym meczu żadna z drużyn nie przybliżyła się do wyjazdu na decydujące starcie w Budapeszcie, bo tydzień temu padł remis 1-1. Michał Waszkiewicz.
12: Faworytem starcia jest Arsenal, który nie przegrał w Lidze Mistrzów w tym sezonie żadnego meczu, a jesienią pokonał u siebie Atletico 4-0, mówi trener kanonierów Mikel Arteta.
13: I feel the energy.
12: Wykonaliśmy ogromną pracę, aby po 20 latach znów znaleźć się w tym miejscu. Jesteśmy głodni zwycięstwa i awansu do finału. Damy z siebie wszystko. Czuję, że wydarzy się coś niesamowitego. Początek meczu na Emirates o 21:00.
6: Na jutro w drugim półfinale mecz Bayern-Paris Saint-Germain. Owce pomogą w utrzymaniu zieleńców w Katowicach. Samorząd wynajął owce odmiany kameruńskiej. Do września będą pełniły rolę naturalnych kosiarek na obszarze bagatela 20 tysięcy metrów kwadratowych.
5: To były najważniejsze wiadomości Twojego radia. Więcej na twojeradio.fm.
0: Twoje radio.
1: Twoje radio.
0: Pogoda.
14: Jeśli jutro planujesz wyjście, to Pomorze Zachodnie nie mówi zostań w domu, tylko weź kurtkę na wszelki wypadek. Nad morzem 8-9 i trochę deszczu. W Szczecinie, Stargardzie i Myślibożu 11-12 stopni i też wilgotno, ale bez przesady.
5: To jest Twoje radio. Twoje radio, tylko przeboje.
15: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim.
5: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Twoje radio.
1: Dzień dobry, witam Państwa, Agnieszka Tatarynowicz i zapraszam na program Poznajmy się w Twoim radiu. Dzisiejszy odcinek przypada w dniu 5 maja, czyli Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, a to dzień, który przypomina, że każdy człowiek jest ważny i zasługuje na szacunek. A dziś w studio wyjątkowi goście. Dzieci z pierwszej klasy szkoły podstawowej nr 11 z oddziałami Mistrzostwa Sportowego, klasa 1C, a także wychowawca klasy Joanna Oleniacz, mama Wojtka chodzącego do tej klasy Ania Lewandowska oraz Iza Cichy, pomoc nauczyciela. Dzisiaj porozmawiamy w audycji Poznajmy się o tym, jak dzieci widzą niepełnosprawność, prosto, bez trudnych słów, ale ich oczami. Powiecie mi na początek, z jakiej szkoły jesteście?
2: SP11.
1: Czyli co, witamy słuchaczy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Słuchajcie, tak pojedynczo, jakbyście mogli odpowiadać, ale każdy będzie miał prawo coś powiedzieć, także spokojnie. Czy lubicie chodzić do szkoły?
2: Tak.
1: Będzie żywioł, dobra. Słuchajcie, jakbyście mogli powiedzieć, czy każdy z nas jest taki sam?
4: Nie.
1: A dlaczego? Co nas różni od siebie?
5: Kany.
1: To jest dobre. Wiesz, tu mnie zaskoczyłeś. Co jeszcze? Wojtek się zgłasza.
6: Niektórzy mają niepełnosprawność, a niektórzy nie.
1: A co to znaczy właśnie to słowo niepełnosprawność? Wie ktoś może z was?
7: Na przykład ktoś jeździ na wózku, a na przykład ktoś sobie może chodzi na
1: wózku. A co to oznacza, że ktoś jeździ na wózku? I dlaczego?
8: Na przykład po prostu ma coś chorego na głowie i...
9: Na przykład niektórzy mają złamaną rękę, niektórzy nie.
1: Mhm, czyli to może być coś spowodowane jakimś wypadkiem, urazem nóg na przykład. Dlaczego ktoś może jeździć na wózku?
10: Na przykład mógł też spaść z czegoś.
1: Tak.
10: Mocno poturbować.
1: No, czyli taki wypadek mógł być, nie? I znalazł się na tym wózku inwalidzkim. A znacie kogoś, kto na przykład porusza się na wózku? Ale widzieliście taką osobę?
11: Tak. Nie.
1: A wyobraźmy sobie, słuchajcie, taką sytuację, że właśnie pojawia się u was w szkole taki nowy kolega lub koleżanka i porusza się na wózku inwalidzkim. Co byście poczuli? Podeszlibyście do takiej osoby?
12: Tak. Nie.
1: Tak? A czemu byś nie podszedł? Czujesz?
12: Nie wiem.
1: Wydaje ci się, że byś się bał tej osoby na przykład ze względu na to, że się porusza na wózku? Czy nie wiedziałbyś, czy do niej podejść i co zagadać, co powiedzieć?
12: No.
1: Tak? A jak ktoś się, bo tu się ktoś zgłaszał, że się by nie bał chyba, tak?
12: Nie.
1: Powiedz, dlaczego byś się nie bał? Podszedłbyś do takiej osoby?
12: Tak.
1: I co byś zrobił?
12: Pomógł jej.
13: Ale jak? Co, dźwignął i wieszać po schodach do klasy, czy co?
1: Ale ona byłaby na wózku, ta osoba. Więc tylko wystarczyłoby może się przywitać, powiedzieć cześć, jak masz na imię. A co myślicie, że taka osoba na wózku mogłaby mieć taka osoba kolegę, koleżankę?
12: Tak.
14: Mogłaby mieć.
1: Bo ona by się różniła, słuchajcie, czym tylko? Tak jak wy jesteście, to ona się różni?
14: Że jeździ na wózku.
1: Tylko tym, że ma wózek. A tak naprawdę jest taką samą osobą jak wy. Właśnie, z czym wam się jeszcze kojarzy na przykład niepełnosprawność?
15: Na przykład jak Zosia, bo ma sobie obojczyk.
1: I miała pewnie założony gips. No właśnie, i pomagacie Zosi?
15: Tak. Nosimy jej na przykład plecak.
16: Mhm. Ale nie musimy.
17: Albo przynosimy segregator.
18: Lub odstawiamy segregator. Mhm.
1: I dlaczego to robicie? Bo to jest wasza...
19: Koleżanka,
1: nie? I wypada chyba pomóc, nie? Jak ktoś ma jakieś... Tak, bo tak, mówimy na przykład, że osoba z niepełnosprawnością jeździ na wózku, ale też osoba taka z niepełnosprawnością może mieć laskę, taką białą laskę przy sobie. Jak myślicie, do czego ona może być? Do czego ona służy?
20: Że jest niewidoma osoba.
1: Że jest niewidoma osoba. I po co jej ta laska?
20: Na przykład jak idzie i jest jakaś dziura, to ta laska idzie.
1: Tak sobie wyczuwa, nie? Tą laską.
21: To właśnie tam były takie paski, gdzie były takie dziurki delikatne i to właśnie było dla takich ludzi, co mają takie właśnie laski.
1: Laski dla osób.
21: Żeby tam mogły włożyć w tę linię i tak, żeby wyczuwały, żeby nie za blisko na przykład tam, gdzie pociągi przejeżdżają.
22: Bo jeszcze niektórzy niewidomi mają takie specjalne psy i oni na przykład te psy im pomagają.
23: Psy przewodniki.
1: One trochę służą jak taka laska, nie? Właśnie. I co, słuchajcie, jak myślicie, czy takiego psa, jak idzie z taką osobą, ten pies, no bo to jest przewodnik, jak myślicie, możecie na przykład zaczepiać tego psa, łaskać?
24: Nie.
1: A dlaczego myślicie, że nie można tego robić? Jak myślicie?
25: Bo możesz go rozproszyć.
1: A on ma służyć, prawda, jako przewodnik.
26: Dlatego, że nie wie, kogo to może być.
27: I pies też może być agresywny.
1: No brawo, jesteście świetnie przygotowani. Czy jeszcze ktoś wie, jaka może być inna niepełnosprawność?
0: Niektóre osoby mogą być głuche.
1: Słuchajcie, jak poznacie, że ta osoba jest głucha?
2: Na przykład może mieć takie specjalne słuchawki, co naprawia słuch.
3: Aparat słuchowy.
5: Jeszcze można taką osobę poznać, bo rusza rękami i pokazuje, co chce powiedzieć.
1: No właśnie, właśnie, bo to jest, to właśnie jest takie, tak, takie ciekawe, nie? Jak z taką osobą się dogadać, słuchajcie? Poznać migowe, ale czy tak myślicie, że takie gesty nasze codzienne też by chyba ułatwiły nam, nie? Bo dużo używamy jakby rąk w ciągu dnia. A jeszcze w jaki sposób można
16: było? Czasami jak się dużo zna, to można wiedzieć, co chce się powiedzieć.
1: Wiedza nam pomaga, nie?
23: Albo można rozpoznać, że do takiej osoby można coś powiedzieć, a jakby ona nie odpowiedziała, to może tak też można rozpoznać.
24: Moja siostra Laura właśnie ma taką koleżankę, co właśnie ma taką słuchawkę, to jej naprawdę właśnie słuch.
1: Potrzebuje, żeby lepiej słyszeć, prawda? No i właśnie, i taka osoba ma, słuchajcie, czy taką laskę, czy taką gdzieś słuchawkę, tak? Aparat słuchowy, czy protezę. I znowu mamy tą sytuację. Teoretycznie wszyscy się od siebie różnimy, nie? I te osoby też się trochę różnią. I znowu pytanie, czy balibyście się podejść na przykład do osoby z laską?
26: Nie. Nie.
1: Słuchajcie, zawsze warto takiej osoby, jak ją spotykacie, zapytać, czy w czymś jej pomóc.
27: Może udawać.
1: Nie, myślę, że chyba nie.
28: Chciałoby się jej wychodzić na miasto i udawać z taką laską? Chyba nie.
1: Słuchajcie, jak myślicie, czy taka osoba na wózku inwalidzkim mogłaby chodzić do waszej szkoły?
29: Tak.
1: A dlaczego? Dlaczego? To teraz może dlaczego nie?
30: Bo specjalnie
31: jakby
30: szkoły.
31: Osoba niepełnosprawna weszła na
1: bardzo dobrze.
31: Na schody.
1: Że na schody?
31: Mhm. Bo my jesteśmy na drugim piętrze i jest dużo schodów.
32: Ale moja koleżanka chodzi do takiej szkoły, gdzie jest jakaś taka jedyna szkoła chyba w standardzie, gdzie właśnie takie dzieci z jakimiś problemami, albo na takim właśnie różnymi na wózkach inwalidzkich, to właśnie takie dzieci tam chodzą, potem jest winda.
1: Tak, nie ma, to się tak nazywa, słuchajcie, takie bariery architektoniczne, nie? Te osoby muszą mieć takie ułatwienie, tak jak mówicie, muszą być windy. Ale jak myślicie, taka osoba może mieć kolegów czy koleżanki?
33: Tak.
1: Teraz mówiliśmy o takich osobach, gdzie tą niepełnosprawność, słuchajcie, widać, bo widać ją poprzez to, że mają wózki inwalidzkie, czy mają właśnie, tak jak mówiliśmy, te laski białe. A może być tak, że osoba z niepełnosprawnością wygląda tak jak my, a ma trochę inaczej, trochę trudniej?
33: Tak.
1: Tak? Znacie takie osoby?
33: Tak.
34: Nie.
33: Tak.
1: Tak? Bo tu kolega powiedział o autyzmie, dlatego tak dążę do tego, bo są wśród nas już...
35: Ja mam aut.
1: Tak, o widzicie, macie kolegę chociażby w spektrum autyzmu. Wojtek wygląda tak samo jak my, prawda? Niczym się nie różni, nie ma laski, nie ma aparatu słuchowego, ale ma trochę trudniej. A wiecie, czym jest autyzm? W ogóle słyszeliście takie słowo?
33: Nie.
36: To tak, bo mój kuzyn ma.
1: Mhm, kuzyn ma autyzm. No dobra, a czym może być ten autyzm, słuchajcie? Co to jest takiego autyzm?
36: Że inaczej się zachowuje.
1: Tak, Wojtek?
35: Ja na przykład mam taki autyzm, że jestem lepszy z matematyki, ale trudniej mi sobie poradzić z emocjami.
1: Z emocjami. Trudniej. To jest tak, słuchajcie, właśnie tak jak Wojtek mówi, że teoretycznie właśnie my wszyscy wyglądamy tak samo, ale czasami jest trochę trudniej, bo jest trochę głośniej, czy jest trochę, może jest za dużo bodźców, może jest nas tutaj za dużo. Wojtek, czujesz na przykład dyskomfort w tej chwili, czy jest okej?
28: Okay? Coś ci przeszkadza, widzisz, że nagle się czujesz tak niefajnie.
35: Nie.
1: Ale czasami są takie osoby, słuchajcie, że jest na przykład zbyt głośno i one wtedy zatykają uszy.
35: Ja tak mam.
1: Właśnie.
36: Jak jest za głośno, to nie lubię. Nie lubię.
1: Nie lubisz po prostu, jak jest za głośno. A wiecie, że na autyzm nie ma lekarstwa?
35: Nie ma.
1: Tak. Na autyzm nie ma lekarstwa. Autyzm jest
35: zostaje
1: człowiek.
35: Zostaje do końca życia.
1: Tak, zostaje z nami do końca życia. I taka osoba ma trochę trudniej. A myślicie, czy możemy jej trochę pomóc?
33: Tak.
1: Na przykład Wojtek mówi, że ma dużo emocji. Jak masz za dużo emocji, to co się wtedy dzieje?
35: Najczęściej płaczę.
1: Co wtedy?
35: Bo nie się zostawia samemu.
1: Co wtedy ci pomaga?
35: No nic.
1: Tak, to jest prawda. Czasami nic nie pomaga, nie? Na pewno mama by pomogła.
28: Pomaga, jak może.
1: Mama pomaga, dokładnie.
35: Ja mam nadwrażliwość słuchową i ADHD.
1: I to jest właśnie to, każdy z nas coś może mieć i czegoś nie lubić.
23: Właśnie wtedy widziałam na mieście takiego pana, który był na wózku inwalidzkim, a nie miał nóg.
1: dobrze, że jest taki wózek, prawda? Bo może się normalnie poruszać. Może takim wózkiem wszędzie się dostać, prawda? Dobra, jeszcze mama Wojtka nam chce opowiedzieć, o czym ostatnio rozmawiała z Wojtkiem.
28: Do tych wyczulonych zmysłów, bo jak jednego zmysłu nam zabraknie, nie mamy na przykład oczu, to mamy wtedy wyostrzony słuch i dotyk. Ja właśnie opowiadałam też Wojtkowi, że była taka pani, pamiętasz Wojtek?
3: Która?
28: Co robiła?
3: Która straciła wzrok, ale umiała wyczuć palcami na przykład 200 zł i 50 zł.
28: Potrafiła rozróżnić za pomocą dotyku.
3: Albo
28: dla nas, jakbyśmy to dotknęli, zupełnie niemożliwe, prawda?
1: Tak, tak.
28: Wojtek dziś sobie test robi. Zgadłam, ale tylko dlatego, że strzelałam, nie?
3: No, przypadkowo pewnie. Gdyby było jakieś...
4: No jeszcze są tacy ludzie, którzy nie mogą się ruszać, mają taką chorobę, nie mogą ruszać.
1: Tak, to jest taka tak zwana troszkę chyba głęboka niepełnosprawność.
4: I na przykład u mojej babci w bloku mieszkał taki Igor i właśnie miał taką chorobę.
1: Już wam mówiłam, słuchajcie, że 5 maja jest Dzień Godności. Co myślicie, co to znaczy ta godność? Wiecie może, co to znaczy?
3: Godność to coś, co komu się należy. Każdemu.
1: Ale co może mu się należeć?
3: Na przykład, że nikt nie może rozkazywać nikomu.
1: No to też, a co jeszcze? Co to może jeszcze oznaczać godność, słuchajcie? To takie ważne słowo jest, nie?
3: Tak.
1: Ważne, żeby nikomu nie rozkazywać. Żeby miał prawo.
3: Tak, to jest jakby prawo takie dla każdego.
1: Każdy takie...
3: Które każdy ma.
1: Czyli nie można złamać na przykład prawa do tego, że lubisz na przykład, zakazywać ci, że lubisz matematykę.
3: No, nie można.
1: No nie można. A wiecie, co to znaczy szacunek? Czy każdy z nas, słuchajcie, jak tu siedzimy, zasługuje na taki szacunek?
3: Tak.
1: Tak? A co to znaczy szacunek?
6: Że jest dla kogoś się miłym. Czy tak, że nie denerwuje się go. Jak wie się, że tego nie chce, to się tego nie robi. Go nie rezygnuje i to znaczy szacunek.
1: Tak.
7: Jeszcze szacunek oznacza to, że na przykład nie śmiejemy się z kogoś, nie wyzywamy, ani nie mówimy do niego na przykład jakichś brzydkich.
1: Tak, i tu można spokojnie powiedzieć, że powstała nam piękna definicja słowa szacunek. Wszystko na ten temat, po prostu mamy to. A słuchajcie, taka sytuacja, jakby Wojtek sobie nie poradził na przykład w szkole z emocjami i by taka była sytuacja na przykład, że no popłakał się, bo jest bardzo dużo emocji. Co byście zrobili w tej sytuacji? Co można by było zrobić?
3: Powiem coś, zazwyczaj nic nie robię.
1: No i tak też bywa, nie? A dlaczego można nic nie robić w takiej sytuacji, słuchajcie?
3: Wiem, co się stało i tyle.
1: To już jest coś, bo takie pytanie, co się stało, może nie wiedzą po prostu, co zrobić, Wojtku. A ty co byś w tym momencie potrzebował? Jak coś takiego się dzieje, to potrzebujesz spokoju, czy potrzebujesz, żeby ktoś podszedł, nie wiem...
3: Spokoju bardziej.
1: No właśnie, bo czasami jest tak, że jest tak dużo takich emocji w nas wszystkich, że czasami ten spokój, słuchajcie, jest najważniejszy w tym momencie, żeby Wojtek doszedł jakby do takiej równowagi. A czy to jest źle, że Wojtek, słuchajcie, potrzebuje trochę właśnie spokoju w tym momencie?
3: Tak. Nie.
1: Dlaczego to może być złe?
36: Bo ktoś gada i może powiedzieć, że ma nie mieć gadać. A i tak może gadać.
1: No tak, to jest bardzo trudne zrozumieć jakby emocje kolegi.
36: Trzeba tego robić.
3: Chodzi o to, co on powie.
36: Na przykład jak gadamy.
1: Może lepiej chwilę dać Wojtkowi wtedy spokój, żeby tak, żeby troszkę mu kochłonąć. Bo tak czasami każdy z nas ma.
3: Może wyjść z sali wtedy.
28: Już fajne jest to, że się pytają, tak?
1: Tak, tak.
8: A co możecie zrobić, zanim komuś pomożecie? Co możecie zrobić?
3: Się.
8: Właśnie,
3: co się stało?
8: Co się stało? Jak jeszcze można zapytać?
3: Czy ci pomóc?
8: Czy potrzebujesz
3: pomocy?
8: Naszej? Właśnie. Bo może ktoś nam jasno powie, że potrzebuje tej pomocy, prawda? A czy warto pomagać?
3: Tak.
1: Po dzisiejszej rozmowie ja już wiem, ale oczywiście zapytam pani Anno. Czy warto właśnie z dziećmi rozmawiać o różnorodności, o niepełnosprawności?
8: Z dziećmi zawsze warto rozmawiać o tym, że jesteśmy inni, jesteśmy różni, bo nie zawsze jest tak, że osoba, która niczym się nie różni, za chwilę może zacząć się różnić od kogoś. To jest bardzo ważne uczenie empatii, mówienie o emocjach, o różnościach, choćby ze względu na to, że wtedy naprawdę dzieci się cudownie rozwijają.
1: Jak słychać, tu jest duża naprawdę wiedza, także widzę, że tu jest praca ogromna, włożona w tematykę, chociażby, a to jest bardzo ważne, bo jakby od małego uczymy, to jest inne później podejście. No i większa akceptacja i zrozumienie.
8: większości to jeszcze nie jest moja zasługa, dlatego że my się znamy dopiero od września, a klasa zna się dużo dłużej i myślę, że oni się już uczyli tej empatii, pomocy i wrażliwości na innego człowieka, że przedszkolach, więc to też jest bardzo fajne.
1: No i ważne, że też macie osoby jakby właśnie neuroróżnorodne w klasie, więc to też chyba ułatwia jakby zrozumienie. Naocznie się widzi tą osobę i można łatwiej się uczyć, no bo się widzi i poznaje. Aniu, a do ciebie mogę? Co jest najważniejsze, żeby inne dzieci wiedziały właśnie o dzieciach? Chociażby właśnie takich jak Wojtek w spektrum autyzmu.
28: To znaczy, mi się wydaje, żeby w tej klasie akurat jest fajne to, że dzieci się naprawdę sobą przejmują. I czasem Wojtek przychodzi, rzeczywiście mówi, mamo, znowu miałem tam kiepski dzień. I ja mówię, tak, a coś się wydarzyło. Tak, i podeszła do mnie na przykład Marysia, zapytała, co się stało, ja jej nic nie odpowiedziałam. Ja mówię, super, że podeszła, że się zainteresowała, bo mi się wydaje, że teraz największym problemem w szkołach jest to, że dzieci się sobą nie przejmują, tak? A płakał, śmiejemy się, bo płakał, tak? A ten płacz, smutek, tak? To może być wynikiem właśnie tych naszych, ich wewnętrznych problemów, nieradzeniem sobie z emocjami. I to, że dzieci w tak niedużym wieku, bo to jest 7-8 lat, one już potrafią zaobserwować, że kolega jest smutny, że ktoś miał gorszy dzień, tak? Często dorośli tego nie potrafią.
1: No bo właśnie to się często mówi, że dzieci są niezwykłymi obserwatorami. Więc bardzo. Ja myślę, że one szybko wychwytują.
28: Ja teraz jak rozmawiałam z Wojtkiem, że pójdziemy do radia i pytałam, czy wy znacie dzieci kogoś niepełnosprawnego? Nie.
1: Bo dla nich Wojtek nie jest osobą z
28: niepełnosprawnością. Nawet nie to. Chodzi o to, że na przykład mówię, na wózku kogoś widzieliście? Nie, nie widzieliśmy. A z aparatem słuchowym? Nie. Dzieci nie zwracają na to uwagi. I mam takie wrażenie, że jak my wychodzimy na plac zabaw i rzeczywiście się bawimy, to te dzieci rzeczywiście się ze sobą bawią, tak? One nie patrzą, czy ktoś mówi, nie mówi, bo też się z takimi dziećmi spotykają. One się po prostu bawią i nie rozgraniczają jeszcze, że ktoś jest niepełnosprawny. Nie ma jeszcze tych podziałów.
9: Ja w zerówce, jak wracałam z jednej wycieczki autobusem, to widziałam takiego pana z okularach, a na chwilę je zdjął i był bez oka.
1: No, to tak, też, to tak, też. To też są osoby z niepełnosprawnością, ale też jest wśród nas. A jeszcze z pani perspektywy, jakby pani mogła powiedzieć, czy dzieci są otwarte właśnie na neuroróżnorodność chociażby?
8: Tak jak powiedziała pani Ania, dzieci w ogóle tego nie dostrzegają. Dla dzieci emocje liczą się tu i teraz. Jeżeli ktoś płacze, to znaczy, że trzeba pomóc. Jeżeli ktoś się źle zachowuje, to znaczy, że trzeba zareagować. I one są tego uczone. Nie są uczone różnic, tylko reakcji na to, że coś się dzieje innego. I uważam, że to też jest fantastyczne.
1: To jest chyba najważniejsze, tak. Nie? Jakby właśnie tak, żeby nie uczyć też jakby tego, że ktoś jest tak
8: dokładnie.
1: Zupełnie
8: nie
1: inny.
8: Używajmy, nie używajmy słowa niepełnosprawność, tylko reagujmy na coś innego, coś, co się inaczej zadzieje. I to też jest fantastyczne, tak? Tak już całkiem abstrahując, kiedyś dziewczynka w klasie miała 6 palców, tak? Ona nie była niepełnosprawna, ona była wyjątkowa, ona była cudowna, tak. Wow, masz więcej niż my, tak?
28: Ale to wszystko zależy dziecięce od podejścia, tak? Tak? Bo jeżeli my zaczniemy uczyć dzieci, że to ktoś nie mówi, okej, nie mówi, ale pięknie rysuje, ma inne talenty, każdy jest jakiś, tak? I nie wytykajmy go dlatego, że on nie mówi, tak? On po prostu jest taki wyjątkowy. Akurat urodził się i rzeczywiście ta mowa się nie rozwinęła, ale ma inne zdolności, tak? I tak trzeba kierunkować dzieci, żeby nie pokazywać tych rzeczy, które są deficytami, ale pokazywać te, które są takie piękne i z którymi się urodziły, te, które mają talenty.
1: Tak, dostrzegać te możliwości, tą wyjątkowość, i że każdy z nas jest inny,
28: każdy,
1: po prostu.
28: Każdy jest jakiś,
1: pięknie.
28: I nie negujmy tego, że ktoś kiepsko czyta, bo tu też chodzi o to, że dzieci w tym wieku robią takie podziały, tak? O, ty kiepsko czytasz. Ja mówię, no jasne, może kiepsko czytać, ale w WF-u jest świetny, tak?
1: Tak.
28: I mówię, i nie trzeba być we wszystkim najlepszym.
1: No.
28: Trzeba po prostu akceptować siebie.
1: O, właśnie, i to powinno tak wybrzmieć na koniec, nie? Tej audycji, żeby ta akceptacja dokładnie, a tu dzieci fajnie pokazały tak naprawdę, że każdy z nas jest inny, ale każdy chce mieć kolegów i czuć się dobrze, prawda? Może to wybrzmieć na koniec? A chcecie pozdrowić kogoś? Czyli co, wszystkich, wszyscy chcecie pozdrowić, tak?
10: Tak.
11: Ja chcę pozdrowić.
1: Pewnie, Reptowo też nas usłyszy, spokojnie.
12: Ja chcę pozdrowić wszystkich ludzi.
1: Wszystkich ludzi na świecie.
13: Ja chcę pozdrowić mamę, tatę i mojego brata.
1: Pozdrawiam.
14: Pozdrawiam tatę.
1: Bo to było, to od samego początku było powiedziane. To co, ja wam...
15: Zwierzątka
1: też wszystkie pozdrawiamy, tak jest. To co, ja wam bardzo, bardzo dziękuję za tą wizytę.
17: Do widzenia.
18: Do widzenia.
19: Do widzenia.
1: dziś dzieci powiedziały coś bardzo ważnego, że każdy z nas jest inny, ale każdy chce mieć kolegów i czuć się dobrze. I to, co wybrzmiało, to to, że czasami boimy się inności. I to nie jest nic złego, to jest okej. Po prostu musimy poznać, nauczyć się, akceptować. Z tej audycji też wynika, że niepełnosprawność to nie tylko to, co widać. 5 maja, dziś 5 maja, ten dzień przypomina nam o godności, a godność to znaczy każdy jest ważny. Warto na pewno rozmawiać z dziećmi, warto ich też słuchać, bo na pewno możemy my, dorośli, się od nich dużo nauczyć. Ślę podziękowania wszystkim dzieciom obecnym w studio, nauczycielom i mamie. Ogromnie dziękuję, że byliście tutaj ze mną. Słuchaczom także dziękuję za wysłuchanie tej audycji. Zapraszam także do kontaktu. Numer telefonu to 512-8240. Na dziś to już wszystko. Spokojnego wieczoru. Do usłyszenia.
0: Twoje radio. Tylko przeboje.

0: Cześć, tu Daria Marks. Słuchacie Twojego radia, tylko przeboje.
1: Twoje radio.
2: To jest Twoje radio.
1: Twoje radio.
3: Twoje radio. Tylko przeboje. Autopromocja.
2: Tu Twoje radio. Już teraz cała godzina bez zbędnego gadania. Tylko przeboje. 100% muzyki non-stop.
3: Twoje radio, tylko przeboje.

0: to promocja. Twoje radio.
1: Fajne radio jest, to jeszcze cały czas mam włączone w samochodzie.
2: Dzień dobry, Bogarnia Morska, Świnoujście się kłania. Serdecznie wszystkich pozdrawiam i twoje radio, bo słuchamy tu w radiu 24 godziny na dobę.
3: Można się świetnie bawić i słuchać.

0: radio! W szoku jestem, Matko Święta, że twoje radio do mnie dzwoni!
1: Dzwoni cała słuchaczka. To jesteście najwspanialsi. Pozdrawiam.
2: Twoje radio.
3: Tylko przeboje.
2: Twoje radio. Autopromocja.
3: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
4: Kolejne dziś rosyjskie uderzenie, tym razem w Zaporoże są zabici. Jeszcze w tym tygodniu kolejny projekt przepisów dotyczących kryptowalut. Pociągi oblegane podczas majówki. Za chwilę dane od Intercity. Marcin Krzemiński. Co najmniej 12 osób zginęło, a 16 zostało rannych w rosyjskich atakach na Zaporoże na południowym wschodzie Ukrainy. Rosjanie zaatakowali miasto kierowanymi bombami lotniczymi, uderzając w kilka przedsiębiorstw. Przypomnę, że dziś doszło też do ataku na Kramatorsk, w którym zginęło 5 cywili. Ataki nastąpiły po tym, jak prezydent Ukrainy ogłosił jednostronne wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją od północy z wtorku na środę. Strona rosyjska przekazała natomiast, że Władimir Putin zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą, obowiązującego w piątek i w sobotę. Jutro w Senacie najnowsze informacje na temat afery związanej z giełdą kryptowalut Zonda Krypto. Przekazać mają je minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Niewykluczone, że ta część obrad Senatu zostanie utajniona. Premier z kolei zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu do Sejmu wróci projekt w sprawie kryptowalut. Maciej Kluczka.
5: Będzie to już trzecia wersja ustawy o nadzorze nad rynkiem wirtualnego pieniądza. Dwie poprzednie zawetował prezydent. Premier mówi dziś tak.
6: Wszystkie karty są już na stole. Nikt nie może, także pan prezydent, liderzy PiSu, nie mogą już dłużej udawać głupich. Przepraszam za to mocne słowa.
5: Ostatnio politycy Polski 2050 rozmawiali z prezydentem, próbując nieco zliberalizować przepisy. Donald Tusk zapowiada jednak drogę w przeciwnym kierunku.
6: Jedyną zmianę, jaką będę proponował, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar.
5: Polska, zgodnie z unijnym rozporządzeniem, powinna wprowadzić przepisy o kryptowalutach do końca czerwca.
4: Dziś obchodzimy Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją osób niepełnosprawnych. To inicjatywa, która zwraca uwagę na prawa tych osób i potrzebę równego traktowania oraz stosowania barier, mówi Emilia Glugla, aktywnie żyjąca z niepełnosprawnością ruchową.
7: Ja widzę ogromną różnicę. Na przykład jest więcej tych barierek, podjazdów, wind i jest też, ja często jeżdżę pociągami, więc widzę tą różnicę też w tym, że na PKP są osoby wyszkolone, które pomagają wsiąść, wysiąść.
4: Chodzi o zwracanie uwagi na bariery nie tylko architektoniczne, ale również społeczne. Demi Moore, Chloe Zhao i Stellan Skarsgård zasiądą w jury konkursu głównego 79. Festiwalu w Cannes. Gremium obradować będzie pod przewodnictwem południowo-koreańskiego reżysera Park Chan-wooka. O Złotą Palmę powalczą 22 filmy. Wśród nich znalazł się 1949 Pawła Pawlikowskiego. Festiwal w Cannes startuje za tydzień. Pracowita majówka w PKP Intercity. Pociągi przewoźnika przewiozły ponad 1 000 000 podróżnych. W pierwsze dni maja Intercity doczepiło do swoich pociągów 529 wagonów, do 350 najpopularniejszych pociągów krajowych oraz międzynarodowych. Spółka przypomniała, że 1 maja po raz pierwszy w tym roku uruchomiony został weekendowy pociąg Jantar relacji Warszawa-Hel-Warszawa. Będzie kursował do końca września.
3: To były najważniejsze wiadomości Twojego radia. Więcej na twojeradio.fm.
2: Twoje radio. Twoje radio. Pogoda.
8: Jutro na Pomorzu Zachodnim pogoda będzie trochę jak cicha muzyka w tle. Jest, ale nie przeszkadza. Kołobrzeg, Świnoujście, Koszalin 8-9 i drobne opady. Szczecin, Stargard, Myślibórz 11-12 i podobny spokojny klimat.
3: Tu Twoje radio.
2: Twoje radio.
3: Już teraz cała godzina bez zbędnego gadania. Tylko przeboje. 100% muzyki non-stop.
2: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Żółta promocja.
1: Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje.
0: Tylko przeboje.
2: Kłaniam się nisko, gromi z tej strony, kochani. Dużo dobrej muzyki i dużo słońca.
3: Cześć, to ja, Kaśka Nocowska.
4: Cześć, tu Krzysiek Zalewski. Słuchacie Twojego radia.
0: Tylko przeboje.
5: Dzień dobry, Krzysztof Cugowski. Muzyka jest moją największą pasją, dlatego zawsze słucham
0: Twoje radio.
6: Cześć, tu Andrzej Smolik. Słuchacie Twoje radio.
7: Hello, this is Kev Fox. You're listening to Twoje radio.
0: To jest
1: Twoje radio.
0: Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje. Twoje radio. Autopromocja. Twoje radio.
1: To Twoje radio. Już teraz cała godzina bez zbędnego gadania. Tylko przeboje. 100% muzyki non-stop.
0: Twoje radio, tylko przeboje.
1: Przeboje.

0: to promocja.
1: Twoje radio. Tylko przeboje.
2: Słucham twojego radia, bo puszczacie moje ulubione przeboje.
3: Słucham twoje radio, bo umila mi czas.
4: Słucham twojego radia, ponieważ ma bardzo dobrą muzykę. Przede wszystkim lata 90, 80 i ma konkretne wiadomości.
1: To jest twoje radio.
0: Twoje radio. Tylko przeboje.
5: Twoje radio. Tylko przeboje.
0: Autopromocja.
1: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
6: Umowa pożyczkowa dla Polski w ramach SAFE zatwierdzona. Ofiary w ukraińskim Dnieprze po kolejnym dziś rosyjskim ataku. Jutro kolejny dzień matur, tym razem język obcy na poziomie podstawowym. Marcin Krzemiński. Komisja Europejska zaakceptowała naszą umowę pożyczkową SAFE, poinformował na portalu X minister obrony. To blisko 190 miliardów złotych dla armii. Potwierdzamy pozycję lidera na wschodniej flance NATO, dodał Władysław Kosiniak-Kamysz. Umowa ma zostać podpisana w piątek w Warszawie. Podpiszą ją unijni komisarze Piotr Serafin i Andrius Kubilius oraz minister obrony narodowej i minister finansów Andrzej Domański. Jak wcześniej informowała polska agencja prasowa, Polska była pierwszym krajem, którego umowę zatwierdziła Komisja Europejska. Kolejny dziś rosyjski atak na ukraińskie miasto. W Dnieprze na środkowym wschodzie kraju zabite zostały 4 osoby, a 16 doznało obrażeń. Podały władze przed rozejmem, który Kijów zaproponował rozpocząć najbliższej nocy. Dziś tyle, że wcześniej Rosjanie zaatakowali Kramatorsk w obwodzie donieckim, gdzie zginęło 5 osób, a 5 kolejnych zostało rannych. Podczas z kolei ataku na miasto Zaporoże śmierć poniosło aż 12 osób. Poszkodowanych jest 20. Przenosimy się za ocean. 2 osoby zginęły, a 5 zostało rannych w strzelaninie, do której doszło w Teksasie w centrum handlowym w koreańskiej dzielnicy miasta Carrollton. Sprawca ataku został zatrzymany po krótkim pościgu. Według wstępnych ustaleń policji nie była to przypadkowa strzelanina. Ofiary ataku znały napastnika i prawdopodobnie miały z nim kontakty biznesowe. Miał już być w więzieniu, bo wyrok zapadł 2 miesiące temu, ale policja cały czas nie może go znaleźć. Chodzi o Pawła Kozaneckiego, czyli łódzkiego adwokata skazanego na 1,5 roku więzienia za doprowadzenie 5 lat temu do śmiertelnego wypadku drogowego pod Olsztynem. O mężczyźnie stało się głośno, kiedy po wypadku tłumaczył, że to nie jego wina, bo drugi samochód, w którym zginęły 2 osoby, był trumną na kółkach. Bartosz Kądziołka.
7: Mężczyzna miał zostać doprowadzony do więzienia przez łódzką policję, ale ta nie została go w domu. W tej sytuacji sąd w Olsztynie 22 kwietnia wydał za nim list gończy, mówi rzecznik tamtejszego sądu okręgowego Adam Barczak.
8: Realizacja tego listu gończego należy do policji, która powinna na jego podstawie podjąć starania zmierzające do ujęcia i osadzenia skazanego w zakładzie karnym w celu odbycia kary.
6: Tematem zajął się Bartosz Kądziołka. Jutro 3 dzień matur to egzaminy językowe na poziomie podstawowym. Okazuje się, że to sprawdzian, którego maturzyści boją się o wiele mniej niż egzaminów z polskiego czy matematyki.
9: Każda matura jest jakimś wyzwaniem, ale wydaje mi się, że angielski powinien o wiele bardziej łatwo pójść niż matematyka.
10: Na słuchaniu, żeby się nie pomylili, bo tam naprawdę trzeba po prostu, to jest najłatwiejsze zadanie, jakie jest, te słuchania, to jest najłatwiejsze, co?
6: O 9 rano maturzyści, w zależności od języka, którego uczyli się w szkole, zaczną pisanie matury podstawowej z angielskiego, niemieckiego, francuskiego czy włoskiego. Na napisanie całości maturzyści będą mieli 2 godziny.
1: To były najważniejsze wiadomości twojego radia. Więcej na twojeradio.fm.
0: Twoje radio.
5: Twoje radio.
0: Pogoda.
11: Na jutro region dostaje pogodę w wersji bez fajerwerków, ale też bez dramatu. Nad morzem 8-9 stopni i lekkie opady, które bardziej udają deszcz niż nim są. W głębi Pomorza Zachodniego 11-12 stopni i podobnie. Trochę wilgoci, ale ogólnie dzień do przeżycia z uśmiechem.
1: Tu twoje radio.
0: Twoje radio.
1: Już teraz cała godzina bez zbędnego gadania. Tylko przeboje. 100% muzyki non-stop.
0: Twoje radio.
1: Twoje radio, tylko przeboje.

Zapomniałem cię, nim wyschły twoje łzy. Piosenki o nas grają, osiedla z wielkich płyt.

0: Natalia. Mój dzień zaczynam zawsze swoim radiem.
1: Cześć, tu Wiktoria. Nie wyobrażam sobie dnia bez twojego radia.
2: Twoje radio.
3: To jest twoje radio. Tylko przeboje.
4: Tylko przeboje.
5: Autopromocja.
6: Tu twoje radio.
7: Twoje radio.
6: Już teraz cała godzina bez zbędnego gadania. Tylko przeboje. 100% muzyki non-stop.
7: Twoje radio, tylko przeboje.
8: It's a top selector.

0: autopromocja.
1: To jest twoje radio.
0: Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje.
2: Monopol na twoje radio to ja mam, bo jest moje.
3: Słucham was od rana do wieczora i nigdy mi się chyba nie zgodzicie.
4: Każdy dzień jest miły. Czy to jest taki, czy taki. Człowiek wstaje. Każdy dzień jest miły.
5: Bardzo miło się was słucha, także jesteście najwspanialszym radiem.
2: Jesteście u mnie codziennie. Od rana do wieczora.
6: Wszystkim bym wam dał podwyżki, bo jesteście super prezenterzy. Fajnie prowadzicie wiadomości, muzykę fajną puszczacie.
0: To jest
1: twoje radio.
0: Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje. Autopromocja.
1: To jest twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje. Twoje radio na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio. Tylko przeboje.

0: jest twoje radio. Tylko przeboje.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak samo jak...

0: To jest twoje radio. Tylko przeboje. Tylko przeboje.
1: Oh, I hope you know I will carry you home. Whether it's tonight or 50.

0: plan. Autopromocja.
1: Twoje radio. Tylko przeboje.
2: Siema, Wiara, Michał Wiśniewski z tej strony.
3: Witam, Janusz Manasewicz, zespół Lady Punk.
4: Cześć, z tej strony Cleo. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Twoje radio, buziaki.
5: Cześć, tu Sanach. Zapraszam was do słuchania.
0: Twoje radio.
5: Będzie super dzień.
6: Cześć, mówi Tomasz Organek. Słuchacie właśnie
0: Tylko przeboje.
6: W twoim radio.
7: Cześć, Agnieszka Chylińska. Pozdrawiam was serdecznie, słuchajcie dobrej muzyki.
8: Cześć, tu BRO. Słuchacie twojego radia, Tylko przeboje.
1: To jest twoje radio.
0: Twoje radio. Tylko przeboje. Twoje radio. Autopromocja.
1: To jest twoje radio.
0: Twoje radio, tylko przeboje.
1: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.

0: autopromocja.
1: To jest Twoje radio.
0: Twoje radio.
2: Twoje radio na dzień dobry.
3: Fajnie, że słuchasz Twojego radia.
4: Cześć, Lisa, wstawać! Powódka!
3: Codziennie od 5 rano mam dla Ciebie najważniejsze wiadomości z regionu. Pogodę, informacje o korkach, świetny humor prowadzącego.
4: Ja już prąd jest pół godziny, a wyśpiecie...
3: I tylko przeboje, które dobrze znasz i lubisz. Zacznij dzień z Twoim radiem. Zapraszam, Filip Waćkowski.
1: To jest Twoje radio.
0: Twoje radio.
2: Twoje radio na dzień dobry.
0: Autopromocja.
4: Ale miałem sen.
5: To jest Twoje radio, tylko przeboje.
0: Twoje radio.
5: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim.
0: Twoje radio.
5: Tylko przeboje.
0: Tylko przeboje.

0: Autopromocja.
1: Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje.
0: Tylko przeboje.
2: Mojego radia słucham przez cały dzień w pracy, od samego rana i słucham świetnej muzyki i dobrych, bieżących wiadomości tutaj lokalnych, także Twoje radio jest dla mnie najlepszą stacją.
3: Twoje radio. Faktycznie nie przeszkadza nam w pracy, całe 8 godzin słuchamy od rana. Puszczacie naprawdę fajną muzykę.
0: To jest
1: Twoje radio.
0: Twoje radio. Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje. Twoje radio.
4: Tylko przeboje.
0: Autopromocja.
1: To jest Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje.
0: Tylko przeboje.
1: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio. Tylko przeboje.

0: Autopromocja. To jest twoje radio.
1: Hello, I'm Justin Timberlake.
2: Hey, no way, I'm Ed Sheeran.
3: It's David Guetta.
4: Hey, what's up, this is Lenny Kravitz.
5: Hi everyone, it's Ricky Iglesias.
6: Hello, I'm Nelly Furtado.
0: Twoje radio.
7: To jest twoje radio.
0: Tylko przeboje.
8: Tylko przeboje.
0: Autopromocja.
9: To jest twoje radio.
0: Tylko przeboje.
9: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.
10: Tylko przeboje.

0: tylko promocja.
1: Twoje radio.
2: Twoje radio. Tylko przeboje.
0: Tylko przeboje.
3: Szukałam stacji, w której znajdę jakiś ciekawy dobór przebojów. Wszystkie stacje miały powtórzony repertuar. No i tak natrafiłam na twoje radio z piosenką Britney Spears, Oops, I Did It Again. Po prostu to był strzał w dziesiątkę.
4: Halo, halo, witam serdecznie. Mam na imię Marek, dzwonię z Koszalina. Słuchamy codziennie, umila nam to dzień.
0: Twoje radio.
5: Informacje na czas, muza, wyśmienita, po prostu rewelka.
6: Minusiu, pracuję w biurze. Codziennie mam okazję słuchać przez 8 godzin pracy i umilacie mi czas.
5: Witam serdecznie, kochane twoje radio. Jesteście wspaniałym radnikiem, słucham was cały czas. Pogoda, wiadomości, sport, muzyka. Muzyka to już macie naprawdę z wariacją.
0: Tylko przeboje.
3: Macie najlepsze przeboje, no po prostu genialne. Inne takie duże stacje, przy uczepią jednego utworu, to tak puszczają go

0: dużo przeboje.
1: Autopromocja.
2: To jest Twoje radio.
3: Twoje radio, tylko przeboje.
2: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.

0: To jest Twoje radio. Tylko przeboje.
1: Tylko przeboje.
2: To już jest koniec. Nie ma już nic.

0: to promocja. To jest Twoje radio.
1: Cześć, tu Ania Karwan i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Twojego radia.
0: Twoje radio.
2: Dzień dobry, nazywam się Sławek Kuniatowski, słuchacie Twojego radia.
0: Tylko przeboje.
3: Cześć, czołem, z tej strony Ruda z zespołu Red Lips. Buziaki dla Was, słuchacie Twojego radia.
0: To jest Twoje radio.
4: Twoje radio.
5: Tylko przeboje.
6: Twoje radio. Tylko przeboje.
0: Autopromocja.
6: To jest Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje.
7: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim.
6: Twoje radio, tylko przeboje.